Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: gramy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Orły, herosy, sokoły.
8: Zaczynamy kolejną audycję w Meloradiu Mazury. Ja nazywam się Marek Apel i jak słyszeliście, będzie kolejna audycja odwołująca się do historii Sokoła Ostróda. Ze mną w studiu współgospodarz tego programu, Mariusz Ząbczyński. Witam serdecznie.
9: Witam, dzień dobry.
8: Jeden z konstruktorów największych sukcesów w naszym mieście.
9: Tak, dokładnie. Naszym gościem dzisiaj jest Maciej Szostak, wieloletni zawodnik Sokoła i tak jak później poruszymy, debiutował na ławce trenerskiej. Maciek robił awans do czwartej ligi, występował wiele sezonów na poziomie trzeciej ligi. W ostatniej rozmówce poruszaliśmy temat baraży po wygraniu trzeciej ligi i dlatego Maciek, pierwsze pytanie, jak wspominasz te lata w Sokole?
10: Wspominam bardzo dobrze. Bardzo dobrze się czułem. Myślę, że cieszyliśmy się wtedy tym okresem wszyscy. To się zbiegło z powstaniem, z inauguracją stadionu, bo w zasadzie jak przychodziliśmy do klubu, kilkunastu nowych zawodników przyszło, to rozegraliśmy kilka spotkań na stadionie na Wyszyńskiego. O ile nie mylę faktów, inaugurację na stadionie mieliśmy z Polonią Pasłęk. Takie wysokie zwycięstwo odnieśliśmy i cieszyliśmy się tymi okolicznościami. Wtedy też jakby zainteresowanie Sokołem mocno rosło, pewnie też trochę ze względu na ten stadion. My pomogliśmy wynikami. Natomiast jeżeli chodzi o same baraże, bo to już jakby to już przeskakujemy z początku do końca, nie wiem czy tak.
9: Mistrzostwo trzeciej ligi, trzeba przypomnieć, i później były, niestety trafiliście w ten okres, gdzie były dwuetapowe baraże z Granatem, Skarżysko-Kamienna, później nad Wiślą Góra.
10: No, najpierw ten pierwszy sezon to mistrzostwo czwartej ligi i gdzieś sukces tutaj regionalnie. Później w trzeciej lidze pierwszy sezon taki trochę, nazwijmy to, na zapoznanie się z rzeczywistością. No i w drugim sezonie w trzeciej lidze, czyli w moim trzecim roku, wtedy rzeczywiście wygraliśmy trzecią ligę. Trafiliśmy na baraże. Szkoda, że to tak wtedy było, że rzeczywiście nawet nie jednostopniowe, tylko dwustopniowe baraże. To jedna z pewnie trudniejszych ścieżek, jaka mogła się przydarzyć. Wspomnienia generalnie są mieszane, bo do dziś czasami sobie odtwarzamy ten mecz z Granatem jako takie tutaj w Ostródzie oczywiście, no monumentalny wręcz mecz, natomiast no później niestety zabrakło pary, żeby ten drugi baraż wygrać. Z perspektywy kibica, czy z perspektywy kogoś tam, kto obserwował to z boku, pewnie te uczucia były inne, natomiast ja pamiętam, że to była dla nas jako zespołu, dla mnie jako zawodnika, jeden z trudniejszych momentów. Bardzo chcieliśmy tego awansu, bardzo o niego walczyliśmy, natomiast no nie mogliśmy pewnych barier pokonać. Piękne wspomnienia, piękne okoliczności, jeżeli chodzi o boisko, o to jak miasto tym żyło, jak ludzie tym żyli. Natomiast obok tego są też takie smutne wspomnienia, bo sam wynik, tak, czyli to ta nasza porażka. Natomiast też gdzieś tam, nie wiem czy te historie były znane czy nieznane, ale fakty są takie, że pierwszy mecz z Nadwiślanem graliśmy na wyjeździe w środku tygodnia. Ja pamiętam to bardzo dobrze ze względu na to, że wtedy zacząłem pracę w nowej firmie i musiałem się strasznie myślnie na walczyć, żeby dostać 2 dni urlopu, bo przysługiwał mi 1, więc musiałem się nakombinować, no ale jakoś tam się udało. Pojechaliśmy wtedy z noclegiem, zagraliśmy mecz bodajże w środę. I okoliczność była taka, że my wróciliśmy do nas do domu w około 6 rano w czwartek. Ja o 7 już byłem przy biurku w pracy, a w sobotę graliśmy rewanż.
9: To były właśnie takie czasy, że wy pracowaliście normalnie, bo ty przyszedłeś z drugiej ligi w Gostomilu i w regionie zawsze, chyba do dzisiaj, brzmi to, że Sokół może nie był najbogatszym klubem w regionie, ale zawsze uczciwie się rozliczał i był wypłacalny i bardziej na atmosferze jechał, jak tymi takimi warunkami płacowymi. I dlatego chyba tutaj przyszliście w kilku z Stomilu wtedy, z Podchorem, z Centrą, z MKS Łomża bodajże, trafił do Sokoła. To była taka fajna ekipa, która robiła ten wynik. Ja pamiętam, że tak podniesionych i żywych trybun, jak przy Karnych i przy wygraniu ostatecznie z Skarżyskiem Kamiennym, to tak stadionu żyjącego to chyba nie było wcześniej i nawet chyba później, więc dobry czas dla Sokoła.
10: Tak, to były wielkie emocje dla wszystkich. No, pamiętamy ten mecz naprawdę, szczególnie, że okoliczności były ciekawe tak naprawdę, no bo my pojechaliśmy do Skarżyska i tam przegraliśmy 2-0, tak? Więc wyglądało na to, że przejdzie nam ta okazja obok nosa. To, co się działo w zespole po meczu w Skarżysku, pomimo, że my przegraliśmy w tam 2-0, to wracaliśmy z takim poczuciem, my ich ogramy, bo my tutaj przegraliśmy 2-0, ale to był wypadek przy pracy. No wiadomo, że dzisiaj jak się to ogląda, to trochę inaczej się to ogląda, no ale my go zapamiętaliśmy, że my naprawdę wyszliśmy na to boisko i ich tam zmieść z placu i no wiadomo, w wyobrażeniu naszym to było pewnie większe wydarzenie niż w sensie samej takiej jakości sportowej, było większe niż dzisiaj, jak dziś to oglądamy, natomiast trochę tak było, że my weszliśmy i tam ich spychaliśmy, cały czas dążyliśmy, po te bramki szliśmy i cały czas ta myśl była jedna, my wygramy, no później ta dogrywka, karne, także zostawiliśmy kawał serca i zdrowia na boisku w tym meczu, żeby go wygrać.
9: Też pamiętam, że za twoich czasów Sokół z tobą na kierownicy, bo tu byłeś środkowym pomocnikiem, mózgiem tej drużyny, zrobiliście zdobyliście dwa puchary na szczeblu tutaj wojewódzkim, który może trudniej, który łatwiej było zdobyć.
10: Ogólnie ta historia, ona się trochę przeplata z moimi osobistymi wspomnieniami, bo zacznę od tego, ja do dziś, jak gdzieś tam jako trener teraz rozmawiam z moimi zawodnikami, to mówię o tym, że ja mam zdobyte 3 puchary, żaden na boisku. Dlatego, że w Stomilu zdobyłem 1. wojewódzki puchar Polski i byłem wtedy cały mecz na ławce rezerwowych. W Sokole 1. puchar zdobyliśmy grając z Olimpią 2004. Tam wygraliśmy 3-1 w Elblągu. Jeżeli chodzi o skalę trudności tego meczu, to wydaje się, że tam jakby dosyć łatwo nam to przyszło. Nie miałem wrażenia takiego wysiłku, ale nie zagrałem tego w tym meczu, bo były wtedy jeszcze przepisy, że się pauzuje za kartki, a ja w półfinale dostałem 2. żółtą kartkę i nie zagrałem w finale. 3. puchar to był Płomień Aug bodajże, poprawnie jeżeli się...
9: Ja też to kojarzę, tak, to był Płomień.
10: Tak, to był Płomień i to było w Ostródzie, natomiast tam nie zagrałem ze względu na kontuzję. Czyli byłem z zespołem, byłem na ławce, ale nie zagrałem ze względu na kontuzję. Jakby to były takie moje osobiste wspomnienia, że oczywiście cieszyło mnie to, świętowałem ze wszystkimi bardzo, bo to były nasze wspólne sukcesy, natomiast po wszystkim jest taki niedosyt, nie? Że, ale może w drugą stronę, może dzięki temu te puchary zdobyliśmy, że mnie nie było.
9: No ale żeby być w finale, to trzeba jeszcze wygrać po drodze kilka meczy, ty w nich uczestniczyłeś, tak, więc tak. Mogłeś swobodnie w pełni się z tego cieszyć. Zwieńczeniem tego były później mecze Pucharu Polski na szczeblu centralnym. Radomiak, ale zwłaszcza ja pamiętam mecz z Jagiellonią, gdzie przyjechała Jagiellonia w pełnym składzie i zagrać chyba z takimi ludźmi przeciwko takim zawodnikom jak Pazdan, Frankowski czy Makuszewski, wielokrotni reprezentanci Polski.
10: Zacznę żartobliwie, że zanim mecz się zaczął, to już się skończył. Niestety. Piękna historia. Ogólnie te rzeczywiście te dwie przygody pucharowe, one były zgoła inne, tak? No bo tam ta przygoda na Radomiaku się szybko ucięła, więc to była ta druga, tak? Natomiast ta pierwsza, ona trochę dłużej trwała, bo gdzieś tam mieliśmy po drodze...
9: Jeziorak?
10: Jeziorak, tam przyjechał Świt, Nowy Dwór Mazowiecki bodajże. Ruch Radziąków wtedy chyba Walkowerem odpuścił, no i w którejś tam rundzie trafiliśmy na Jagiellonię. No, wiadomo, że wielkie święto. No, Tomek Hajto chyba prowadził wtedy Jagiellonię. Rzeczywiście Frankowski, Makuszewski, no cała masa super znanych piłkarzy, ligowców, reprezentantów Polski. Ja pamiętam, że mecz się zaczął od tego, że kibice wrzucili serpentyny, więc chyba 10 minut trwało sprzątanie i bodajże to była pierwsza akcja meczu, bo wydaje mi się, że to była pierwsza minuta. Paweł Podchorodecki uchodził u nas za gościa, który tam jakby jest nie do przejścia, silny, wielkie łydy, szybki, nikt go nie minie, nie ma szans. No i pierwsza piłka, bodajże Gajos tam grał, chyba rzucił piłkę na Makuszewskiego na lewe skrzydło. Makuszewski ruszył po linii, zanim ruszył Podchor, no i nie było szans, żeby go dogonił, więc mu wjechał na dwóch nogach, przeciął go pod polem karnym, no i rzut wolny. Ja go też do dzisiaj pamiętam, ten rzut wolny, dlatego że ja się tam dosyć znacząco przyczyniłem do tego, że ten mecz się świetnie zaczął, dlatego że pierwszy raz spotkałem się wtedy z czymś takim, że jako zawodnik byłem wyznaczony do bronienia strefy jako pierwszy na pierwszym słupku. No i Jagiellonia miała tak rozgrywany stały fragment, że dośrodkowywali i większość zawodników przebiegała jeszcze przed pierwszym słupkiem. I ja pamiętam, że dostałem wtedy dośrodkowanie i przede mną przeleciało iluś tam zawodników. Ja w ostatniej chwili zauważyłem piłkę, podniosłem nogę i strzeliłem sobie samobuja, nie? Także cudowny początek meczu, tam później popłynęło. Drugie takie wspomnienie to no, Tomek Frankowski miał wtedy bodajże 36, może więcej lat, nie wiem. I my w szatni się śmieliśmy przed meczem, mówimy, nie, no Franek, ktoś tam na doświadczeniu, tam, co on tam pobiega, nie? Ja jako środkowy pomocnik, jak zaczął biegać, on wtedy grał, okazało się, że zagrał też w środku pola. Jak zaczął biegać, to mówię, nie dogonię chłopa. Biegał tyle, niesamowita sprawa, nie? I pamiętam, że przy, bodajże to już było przy 8-0, rzut karny dla nas po faulu na mnie, także odrobiłem tą samobójczą bramkę.
9: No to ja pamiętam, że to było dużo bramek, 9 wpadło w tym meczu i jakby nie było, zapisać się w historii tego meczu, bo strzeliłeś w meczu z Jagiellonią bramkę, no ale pomijmy szczegóły. Taka ciekawostka, nie wiem, czy wielu kibiców pamięta tą historię Sokoła, że ty jako były zawodnik Sokoła też debiutowałeś na ław, bo dzisiaj jesteś trenerem w czwartoligowych klubach, między innymi DKS Dobre Miasto, prowadziłeś teraz Tęczę Biskupiec, chociażby w ostatnim finale przeciwko Sokołowi, ale jako trener w drużynie seniorskiej debiutowałeś na ławce właśnie Sokoła. Czy opowiesz nam tą historię?
10: W trudnym momencie dla Sokoła, bo wtedy Sokół miał dosyć trudny okres i walczył o utrzymanie na tym szczeblu rozgrywek. Pojawiła się jakaś myśl z tego, co mi wiadomo, którą inicjował trener Wojtek Tarnowski, bo gdzieś tam podpowiedział w klubie, że mam do tego talent może, czy jakieś tam możliwości, żeby pomóc w tym trenerskim aspekcie. Pojawi-

0: wspólnie z Darkiem Gergolą, no bo jakby wymogi licencyjne sprawiały, że Darek Gergola też w tym całej tej układance był. Przejęliśmy zespół i w te dwa tygodnie, to się mówi, do dziś mam bilans 100% zwycięstw, więc w dwa tygodnie wygraliśmy dwa spotkania. Fakt, że pierwsze było mega trudne. No, zespół był wtedy w takich trudnym momencie, bo mentalnie był gdzieś tam zdołowany po licznych niekorzystnych wynikach, więc udało się odmienić. Pierwszy mecz to była Rominta Goldup, który wygraliśmy 2-1 gdzieś w końcówce meczu, bodajże Michał Jankowski wtedy na 2-1 strzelił, także to taka sama końcówka. Natomiast już ten ostatni mecz pojechaliśmy, ojej, teraz nie pamiętam gdzie, ale na Podlasiu na pewno, i wygraliśmy go 4-0, także ta moja przygoda trenerska była rzeczywiście skuteczna.
1: Kogo ty tak wspominasz z tamtych czasów sokołowych?
0: Na pewno bracia Śnieżascy jako klan cały, to zawsze to był mega klimat relacji rodzinnej z taką relacją piłkarską, taką typową szyderą szatniową, więc oni to fajnie potrafili budować, natomiast też i gdzieś tam my się też fajnie do tego, czyli my, mam na myśli ci przyjezdni, fajnie się potrafiliśmy w tym wszystkim odnaleźć. Bogdan Miłkowski, ksywa Nie Lubię Poniedziałków, także tu jeżeli chodzi o boisko z miejscowymi, no wiadomo, no, jakby mógłbym wymieniać dalej, no bo tu była cała masa chłopaków, z którymi długi czas spędziliśmy. No, Piotrek Sikora, który jest tam gdzieś do dzisiaj, tak? Wielu młodych zawodników, Smytek, Nawodka, no, Andrzej Burchat, ale też i jakichś tam cichych bohaterów, którzy odwiedzali nas po każdym meczu z pieskiem czy nie z pieskiem, czy sami na boisku, także fajny czas, naprawdę dobrze to wspominam i to fajnie budowało ten sukces.
1: Bardzo dziękuję, Maciej, za rozmowę. Miło było cię gościć znowu w Ostródzie. Jestem przekonany, że się spotkamy jeszcze nieraz na piłkarskim szlaku.
2: A z audycją Orły, Herosy, Sokoły wracamy do was za dwa tygodnie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
2: Marek Apel, witajcie w tym magazynie reporterów Meloradia Mazury. Teraz będzie o wyborach w Ostródzie, ale tu was pocieszę, nie będziecie musieli biec do urn, tylko wasze dzieci albo wnuki. Zbliżają się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta w Ostródzie. Tak, mamy w naszym mieście taki organ doradczy. I teraz na antenie Meloradia Mazury porozmawiamy o mijającej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, a także o zbliżających się wyborach. Ze mną Nina Brodowska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Ostródzie drugiej kadencji.
4: Dzień dobry wszystkim.
2: Nina, jak wspominasz w ogóle Młodzieżową Radę Miasta?
4: Ja ogólnie pierwszy rok to będę chyba tak po prostu wspominać, że to mi tak uratowało trochę takie życie, bo w szkole średniej tak błądziłam trochę, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić i jak dostałam się do tej Młodzieżowej Rady Miasta, to stwierdziłam, że okej, ktoś mnie chce tam, ktoś naprawdę mnie wysłucha i będę mogła działać z ludźmi, którzy też będą chcieli działać. Ten pierwszy rok to tak będę najbardziej wspominać tak w superlatywach po prostu, że i sobie jeździłam na wolontariaty i tutaj coś mogliśmy zorganizować. Też jeździliśmy ostatnio po szkołach i tak sobie uświadomiłam, że no to była dobra kadencja. To była dobra kadencja, dobrzy ludzie i nam to wyszło po prostu.
2: Patrzyłaś z perspektywy na tych młodych ludzi, widziałaś tam siebie?
4: Tak, w jednej szkole podstawowej była taka jedna dziewczynka, która tak siedziała w pierwszym rzędzie i tak się na mnie patrzyła i tak słuchała i tak się uśmiechała i mówiłam, kurde, no widzę w niej to, że ona chce. Naprawdę, bo to tak widać po dzieciach, że no chce się, ale czasami się boją, czasami boją się też takiej oceny, boją się, że nie są za bardzo popularni, żeby ich wybrać, ale widziałam, że ten jej uśmiech na twarzy dużo może zrobić w tej radzie, bo naprawdę ta sympatia, taka empatia i taka chęć do działania to jest widoczne po ludziach właśnie, że tak się uśmiechają cały czas tutaj, chcą siedzieć gdzieś w pierwszych rzędach. To było fajne właśnie, że mogłam zobaczyć tak dziewczynki takie uśmiechnięte.
2: Dwuletnia kadencja. Mówi się, że Młodzieżowa Rada Miasta tej pierwszej kadencji, gdzie przewodniczącym był Beniamin Krawczyk, sporo zrobiła, ale no tak jakby kreskę podstawił pod waszymi osiągnięciami, no oczywiście współpracą z miastem Ostróda. Mamy skatepark, mamy młodzieżownię, sporo też inicjatyw takich wokalnych, artystycznych. Co najmilej wspominasz?
4: Ja najmilej wspominam, też to mówiłam w szkołach, wolontariaty wszystkie i takie uczucie, że nam coś wyszło. Bo ja miałam dużo stresu przez to, że mam przewodniczącą i jak ja widziałam, że coś dalej się toczy i nie może się dotoczyć, to miałam w sobie wielki stres, a gdy jednak byłam już na tym wydarzeniu, patrzyłam, że ludzie dostają te nagrody, które też ogarnęłam, mówię okej, wyszło, jest okej, nieważne ile osób się tam pojawiło.

0: ważne, że się dobrze bawili i że to wydarzenie zostało zrobione, jest okej. I jest super, naprawdę. A na wolontariatach też się bardzo cieszyłam, że mogę się spotkać z ludźmi, wejść na takie właśnie ścieżki pomiędzy ulicami Ostródy, którymi nigdy nie chodziłam, zobaczyć tych ludzi, usłyszeć ich historie takie, których nigdy nie słyszałam i na chwilę właśnie przestać myśleć o sobie i dać ludziom to na przykład na Zimolo. Dawaliśmy kakao i tyle. I to jest moje zadanie właśnie w tym momencie, żeby po prostu komuś zrobić dzień. I tyle.
1: Coś nie wyszło przez te dwa lata?
0: No właśnie, no były takie małe pomyłki. No już wiem, żeby w sobotę nie organizować wydarzeń, które są poza dniami szkolnymi, bo było te fashion show. Mało osób na nie przyszło, ale jednak ta garstka ludzi, tam było chyba 10 osób, 5 par, coś tego typu, tak się dobrze bawiły, że naprawdę dla nich bym to jeszcze raz zrobiła. Nawet dla tych 10 osób, które otrzymały super nagrody dzięki właśnie władzom miasta, które miały dużo ciuchów do przymierzania, bo to właśnie polegało na tym, żeby się poprzebierać, wyjść na wybieg i zostać ocenionym. I mimo właśnie wszystko, że to było mało osób, to jednak bym jeszcze raz to zrobiła, bo naprawdę oni się dobrze bawili, wyszli zadowoleni i to jest najważniejsze dla mnie.
1: No a tam gwoździem programu było to, jak burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski repertuar Darii Zawiałow poruszył. Byłem tym, który zarejestrował to.
0: Tak.
1: Ciekawie było, to pamiętam to wydarzenie, ale była się zrezygnowana podczas tej kadencji. Ja pamiętam, zadzwoniłem któregoś razu, a ty też trochę taka rozzłoszczona mówisz, a to nie jest pierwszy telefon. Jednak bycie przewodniczącą takiego gremium, no to jest trudne zadanie, bo odbierałaś setki telefonów nie tylko od młodych ludzi, którzy coś tam chcieli, ale też od władz Ostródy, od dyrektorów miejskich spółek. Jak oceniasz to z perspektywy czasu? Duże doświadczenie?
0: Oj, Rada to była dla mnie właśnie dużą lekcją i dużym doświadczeniem, bo no ten pierwszy rok ja dobrze wspominam właśnie dlatego, że miałam wolne takie, bo byłam w trzeciej klasie, sobie na spokojnie się i uczyłam, i działam w Radzie i mogłam to tak właśnie sobie ułożyć. Drugi rok kadencji byłam w klasie maturalnej, gdy ja sama siebie cisnęłam, żeby się uczyć. Właśnie tak mnie napędzali do boju, a ja jednak byłam przywiązana do tej Rady. Mówię, że no okej, zrobię to, ale jednak muszę też coś zrobić w tej Radzie. Było to strasznie ciężkie wytłumaczyć komuś, że chcę robić, robię co mogę, ale muszę też się uczyć do matury, bo jednak moja kadencja się skończy i tak dużo zyskam dzięki tej Radzie i zyskałam, ale jednak ta matura to da mi tą przepustkę na studia po prostu, a Rada no nic mi nie da na te studia, nie mam dodatkowych punktów niestety, że co mam zrobić, cały czas tak sobie myślałam i też takie zrozumienie innych osób starszych jest w tej sytuacji takie no ciężkie, że no spotkałam się z takim brakiem zrozumienia, niestety jakoś wyszło.
1: To ja wam tylko zdradzę tyle, że Nina, jak skończy studia, czego życzymy, to może będzie położna, utrzymamy kciuki. Teraz o samych wyborach. Jeździliście z burmistrzem Ostródy po szkołach, wspominałaś o tych relacjach. Łza się wokół zakręciła, jak stanęłaś przed tymi przyszłymi młodzieżowymi radnymi?
0: Łza się wokół zakręciła, gdy byłam w szkole SP1 i w Barzyniaku, bo to są moje szkoły, byłam ich absolwentką. I tak jak stałam właśnie w jedynce, bo to była pierwsza szkoła, na początku były podstawówki, były te szkoły średnie. I tak patrzyłam na panią dyrektor, patrzyłam na te dzieciaki. Pamiętam, jak byłam w ich wieku. I jak byłam w podstawówce, nie dostałam się do Młodzieżowej Rady Miasta, bo nie było tych wyborów tak dobrze wypromowanych w naszej szkole i nawet nie wiedziałam o tym. Ale pamiętam, że chciałam bardzo być kimś w tej szkole, właśnie w jedynce. Chciałam bardzo działać, ale niestety no, do samorządu się nie dostałam, do drugiej klasowej też się nie dostałam, bo były tam osoby właśnie takie bardziej popularne, bardziej lubiane, więc ja sobie w podstawówce działałam jak chciałam. Jakby tutaj na wolontariat jakiś z PCK chodziłam, na jakieś wydarzenia sportowe też chodziłam właśnie, żeby po prostu się angażować na swoje. A widziałam w tych właśnie dzieciach z jedynki, że no oni mają tą szansę właśnie wystartowania. Mają tą szansę, że mogą wywiesić swój plakat, nakłaniać innych, bo jednak Rada daje duże możliwości i działania w Ostródzie, ale także promowania Ostródy poza jej granicami, tak powiem. Bo to, co ja miałam w Radzie, to naprawdę są wielkie wspomnienia i wielkie podróże też, bo byłam przy Katowicach i reprezentowałam Młodzież Ostródzką na Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych i to było takie największe wydarzenie, które dobrze wspominam.
1: 9 listopada wybory w Ostródzie do Młodzieżowej Rady Miasta. Pamiętasz swoją kampanię wyborczą? Jak to było w ogóle? Czy ktoś cię namówił? Koleżanka do startu? Nie wiem, jak to było, że wystartowałaś?
0: No ja byłam już w Warzeniaku, miałam za sobą samorząd, działałam po prostu jako w samorządzie. W trzeciej klasie byłam wiceprzewodniczącą oficjalnie. Właśnie w tej trzeciej klasie też doszły wybory do Młodzieżowej Rady Miasta, a ja już działałam przy Młodzieżowej Radzie Miasta, tam wybiłam się na kilka wolontariatów i stwierdziłam, że no nie ma innego wyjścia, niż żebym po prostu wystartowała. Chociaż no miałam takie ułatwienie, że dużo osób mnie znało już w szkole, więc wywiesiłam po prostu swój plakat. Nawet nikomu o tym nic nie mówiłam, nikogo nie nakłaniałam, po prostu wywiesiłam multum swoich plakatów. Też nie zrobiłam żadnych postulatów ani nic, tylko napisałam, że działałam, co robiłam i że mogę robić więcej. I tyle plakatów powywieszałam, żeby wszędzie był mój plakat. No i zostałam wybrana.
1: Czyli tak w teorii nikomu nic nie obiecywałaś. Nie musisz się rozliczać z obietnic wyborczych.
0: No nie muszę, chociaż powiedziałam, że będę działać i będę działała więcej niż już robiłam.
1: Zaskoczenie, kiedy dowiedziałaś się, że tak wybrali. Zaskoczenie, kiedy dowiedziałaś się, że cię wybrali, a potem kiedy zostałaś przewodniczącą?
0: Ja myślałam, że mogę wygrać, no bo właśnie jak już mówiłam, to dużo osób mnie znało i wybierało już w wyborach samorządowych. Ale jednak ja uważam, że w życiu zawsze trzeba iść z pokorą do przodu i nigdy nie być pewnym niczego, bo może się wszystko okazać i też wiem, że nie byłam pierwsza wybrana, tylko Piotrek był właśnie pierwszy przede mną, a jak wybrali mnie na przewodniczącą, to tego się nie spodziewałam, bo ja nie znam tych ludzi w ogóle, ja nie znam nikogo z tej rady, chyba tam 2-3 osoby, więc byłam taka, myślałam, że może te 2-3 osoby mnie wybiorą, ale tak to nikogo nie znałam. A wszyscy powiedzieli, że ja mam być przewodniczącą. I też, co jest najfajniejsze, że ja się nie zgłaszałam na przewodniczącą, tylko to oni mnie zgłosili na przewodniczącą.
1: To co, jakieś rady dla tegorocznych kandydatów? Dobry plakat, fajna zajawka na Facebooku, czy po prostu być szczerym i pracować?
0: Uważam, że na pewno, jeżeli chce się to zrobić tak na serio, no to szczerze trzeba do tego podejść. Jeżeli chce się działać, albo ma się trochę w sobie, że chciałbym wystartować, ale się boję, to wystartować po prostu. Uznać swoje działania jako misję po prostu, żeby komuś zrobić dzień, coś działać w Ostródzie, obojętnie co, żeby po prostu robić. To swoje zdeterminowanie do działania, a jeżeli ktoś chce tak po prostu się dostać, no to nagadywać swoich kolegów i koleżanki, żeby no głosujcie na mnie, bo to jest najlepiej. Najlepsze jest właśnie to, że już w tych czasach nikt nie patrzy na te plakaty, bo ich jest po prostu multum w szkołach, ale takie właśnie poczta plotkarska, że zagłosuj na mnie, proszę. To działa. Podobno po prostu działa, że koleżanka, kolegi i wszyscy wiedzą.
1: Także poczta pantoflowa, plakaty, róbcie wszystko, żeby wystartować, jak najlepiej się zaprezentować w tych wyborach. Celowo ominąłem chyba najlepszy projekt, który udało wam się stworzyć, wydreptać ścieżki u burmistrza Ostródy, u starosty ostródzkiego, bo ta kadencja, której przewodniczyłaś, zostawiacie dzieciakom w szkołach coś najcenniejszego. Szkolne budżety obywatelskie. W końcu się udało. To nie jest duża kasa, żeby była jasność, ale na przykład w miejskich podstawówkach maszyny do popcornu, do waty cukrowej, chile parapetowe w SP1, piłkarzyki chyba w SP3, z tego co pamiętam, no zostawiacie coś najcenniejszego. Budżet dla młodzieży.
0: W ogóle właśnie, co jest dla mnie najfajniejsze, bo ja myślałam, że dobra, szkolne budżety obywatelskie zrobimy, będzie to super, bo mają coś dla siebie po prostu, że nie rodzice nie decydują, nie nauczyciele, tylko uczniowie dla siebie. I jak ja weszłam do jedynki i zobaczyłam, że na parapetach, na których nie mogłam nigdy siadać, są poduszki do siadania, mówię nie, no po prostu jak ja bym była teraz w jedynce, to marzenie po prostu moje. I cieszę się z tego, że właśnie uczniowie też mogą się uczyć takiego projektowania, no bo co zrobić, zarządzania pieniędzmi, no bo za co kupić. Dobra, głosujemy na to, bo to jest najfajniejsze, najbardziej nam się przyda i też te pomysły są naprawdę dla nich, bo to nie są jakieś takie głupotki, tylko serio, to są dobre, fajne pomysły, przydatne.
1: Co w Barzyniaku powstało, bo nawet nie sprawdzałem?
0: Nie wiem, czy w Barzyniaku weszły te budżety obywatelskie. Wiem, że wczoraj chyba starosta powiedział, że powoli są wprowadzane, więc aha, nie wiem, czy coś jeszcze powstało, ale jeżeli pan starosta to słyszy, to proszę o te budżety obywatelskie.
1: Trzymamy za słowo, panie starosto, będziemy do tego wracać, no skoro miasto potrafiło wdrożyć, to sprawdzę, co tam w szkołach ponadpodstawowych z tymi budżetami obywatelskimi, ale ja pamiętam też, jak rozmawialiśmy przy okazji samego planowania i wprowadzania tego, że też tak do końca nie wierzyłaś, że się uda. To może taki trochę chwyt marketingowy, że oni się zgodzili, mam na myśli samorządowców, wydać kasę na szkolne budżety obywatelskie, trochę tak powiedzmy dla PR-u. Kasa była i szkoły mogły zadziałać. To jest chyba najcenniejsza lekcja z tej kadencji, kończącej się kadencji Młodzieżowej Rady Miasta w Ostródzie.
0: Tak, właśnie, no bo ja jak przyszłam do Rady i wcześniej jeszcze, cały czas mi każdy mówił: pamiętajcie, że budżet nie jest z gumy. I to nie mówię, że samorządowcy mi mówili, tylko ludzie z zewnątrz o samorządowcach. I mówiłam: okej, dobra. I tak patrzę na ten budżet, to mówię: kurde, fajny projekt, fajnie, żeby to weszło. Ale mówię: nie, no, ale może się nie zgodzą. I też nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś lizusa, ale no, jak działa się z burmistrzem Ostródy i ogólnie z władzami miasta, z panią burmistrz i z częścią Rady Miejskiej, no to jednak widzi się, że da się, bo co ja nie napisałam wniosku o jakieś pieniądze na artykuły plastyczne czy jakieś nagrody, to zawsze miałam tak. I to też nie jest, że zawsze będzie tak, ale jednak te wsparcie było i też takie wysłuchanie też było. Więc jeżeli chcecie startować, to nie ma lepszej pory na to, no bo burmistrz i władze miasta są właśnie po waszej stronie. Ja to bardzo mocno odczułam, że jednak dało się. I są takie właśnie, ja miałam taką niepewność, że może się nie udać, no bo jednak to jest dla mnie na przykład coś wielkiego, że to weszło do szkół.
1: Pamiętajcie, młodzi ludzie kiedyś dorosną, to oni będą rządzić tym miastem, to oni będą decydować o tym, którą ulicę wyremontować, a może jaką imprezę zrobić. My jako mieszkańcy Ostródy podchodźmy do nich z dystansem, ale też z zaufaniem. 9 listopada młodzi ludzie zdecydują o kształcie Młodzieżowej Rady Miasta. Zachęcam was do uczestnictwa w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Marek, apel, witajcie w kolejnym programie na naszej antenie. Tym razem porozmawiam z burmistrzem Ostródy na kilka miejskich tematów. Będzie o tegorocznej akcji Zima, ale też o tym, gdzie zaparkować samochód przed 1 listopada. W tej rozmowie z Rafałem Dąbrowskim na początek porozmawiamy o dwóch ważnych projektach drogowych.
3: 50% tej wartej ponad 1 700 000 złotych inwestycji otrzymamy z Ministerstwa Infrastruktury i będziemy mogli ulicę Trauguta zrealizować jako kolejną ulicę w Ostródzie. To bardzo cieszy, bo no, nie zliczę spotkań z mieszkańcami tej ulicy, którzy od kilkunastu, niektórzy nawet od kilkudziesięciu lat prosili się o to, aby ta ulica została wyremontowana, aby została tak naprawdę zbudowana, bo mamy tam do czynienia z szutrówką, jedną jeszcze z kilku, które w Ostródzie są. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że robimy tych dróg naprawdę dużo, bo tak jak sobie wyliczyłem, to w trzylecie mojej pracy jako burmistrza będziemy mieli 13 chyba dróg zrealizowanych już w mieście Ostróda. To więcej zdecydowanie niż przez całą poprzednią kadencję, ale oczywiście te potrzeby są większe, bo na pewno mamy kolejne drogi, które gdzieś tam w blokach startowych są, no ale nie od razu Rzym ani Ostródę zbudowano. Krok po kroku staramy się miasto zmieniać, a te dofinansowania są niezwykle istotne, bo no, nawet z czystej arytmetyki bez dofinansowania możemy zrobić jedną drogę, a z dofinansowaniami już możemy zrobić dwie drogi, jeśli to dofinansowanie wynosi 50%. Także staramy się podchodzić tak rzetelnie do naszego budżetu i do naszych możliwości finansowych i dużo robić, ale nie porywać się z motyką na księżyc.
1: Jest pewne ale w całym tym temacie, to znaczy Traugutta będzie robiona, ale dopiero w 2027 roku. No, tyle trwa procedura na przykład wyboru wykonawcy.
3: Tak, bo teraz poza decyzją o tym, że te środki na nasze konto wpłyną, musimy podpisać umowę, musimy przygotować procedurę przetargową, wyłonić wykonawcę w tejże procedurze. Często zdarza się, że ona się przeciąga przez jakieś kwestie formalne, techniczne. W związku z tym myślę, że zakończymy tę procedurę już pod koniec roku. No a polska specyfika pogodowa mówi nam jednak, jedno, że zimą w te prace drogowe raczej wchodzić nie warto. W związku z tym prawdopodobnie rozpoczniemy na wiosnę. Oczywiście jak z każdą inwestycją drogową będziemy chcieli skończyć ją jak najszybciej, z tym, że to też dość długo trwa i często mieszkańcy przyrównują budowę drogi na przykład do budowy jakiegoś przydomowego na swojej własnej posesji podjazdu czy innej inwestycji, ale tego przyrównać się nie da, bo ilość różnych czynników, które należy brać pod uwagę przy budowie drogi samorządowej, publicznej jest naprawdę duża. To są też instalacje pod tymi drogami, jak w przypadku chociażby Andersa, którą rozpoczęliśmy, a którą zakończymy w przyszłym roku.
1: No właśnie, Andersa. Mieszkańcy byli trochę zniecierpliwieni, natomiast dotrzymał pan słowa, bo we wrześniu rozpoczęły się te prace. Ja widziałem prace ziemne. Koparki sprawdzają między innymi podłączenie instalacji kanalizacji burzowej. Tu nie będzie przekroczenia terminu, bo zawsze jest tak zwany tajemniczy zapis w tych umowach z wyłączeniem okresu zimowego.
3: To jest zapis, który jest standardowym zapisem, jeśli chodzi o budowy jakichkolwiek dróg, czy to w miastach, czy dużych dróg gdzieś tam krajowych i innych, no bo nie jesteśmy w stanie budować tej drogi, jeśli skuje nas mróz, jeśli będziemy mieli obfite opady śniegu, wtedy te prace po prostu stają. Taka jest specyfika naszego kraju i tego nie przeskoczymy. Gdybyśmy takich zapisów nie wprowadzali do naszych procedur przetargowych, wówczas pewnie żaden wykonawca nie chciałby stawać w takim przetargu, bo ryzyko tego, że zima będzie sroga, jest w Polsce duże. Zdarzają się takie zimy na przestrzeni ostatnich lat, że praktycznie przez cały rok można budować i że czy to grudzień, czy to styczeń, to poza tym, że szybciej robi się ciemno, to ta pogoda jest często wiosenna czy jesienna, ale zeszły rok pokazał nam, że jak nas skuło w grudniu, to w marcu jeszcze mieliśmy śnieg na ulicach naszego miasta, także trzeba brać pod uwagę to, w jakim klimacie mieszkamy.
1: To do zimowego utrzymania teraz przejdziemy, panie burmistrzu. No właśnie, Rada Miasta wyraziła zgodę, Rada Powiatu również, na to, żeby miasto Ostróda przejęło w zarząd ulice powiatowe na terenie miasta Ostróda. To tak dziwnie brzmi, ale większość, a w zasadzie te główne ulice, które mamy w Ostródzie, to są ulice powiatowe, nomen omen. Kiedy spotyka się pan ze starostą na podpisanie tej umowy? To jest pierwsze pytanie, a drugie, zaraz za tym, czy dobrym posunięciem jest wzięcie w utrzymanie tych ulic aż na 3 lata?
3: Na pewno niebawem będziemy już tę umowę podpisywać, bo było intencją zarówno moją, jak i pana starosty, aby uporządkować kwestie utrzymania i odpowiedzialności za zarówno odśnieżanie, czyszczenie tych dróg, jak i zielenniską przy nich, bo nie chcemy wrócić do tego, co było jeszcze kilka lat temu, kiedy pługopiaskarka jechała przez ulicę Czarnieckiego na przykład, a wjeżdżając w ulicę Przedszkolną podnosiła pług, bo odśnieżała tylko drogi powiatowe, czy też w drugą stronę to działało w podobny sposób. My dokładamy, nie ma tutaj co ukrywać, pieniądze do tego zimowego utrzymania i do czyszczenia tych ulic, bo chcemy wprowadzać jak najwyższe standardy tego, aby te ulice wyglądały w sposób taki, jakiego oczekują nasi mieszkańcy, ostrudzianki i ostrudzianie. I trzeba sobie wprost powiedzieć, że nie jest to tak, że te środki, które otrzymujemy od powiatu, wystarczają w 100% na zimowe utrzymanie czy na czyszczenie. To też jest, jeśli chodzi o zimowe utrzymanie, trochę ruletka, no bo my nie wiemy, jak dużo tego nakładu finansowego będzie trzeba w zimę ponieść, więc w zeszłym roku no to dołożyliśmy sporo do odśnieżania dróg powiatowych. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie zimowym, ale przede wszystkim chcemy, żeby mieszkańcy czuli się zabezpieczeni, jeśli chodzi o czystość w mieście i jeśli chodzi o zimowe utrzymanie. I choć oczywiście są to takie dwa aspekty naszego życia, w których nigdy nie da się zrobić wszystkiego idealnie i te uwagi zawsze będą, ja je przyjmuję i staramy się zawsze poprawiać wszystko to, o czym mieszkańcy nam mówią i na pewno nie będzie idealnie w przyszłości, to nie da się ukryć, że od tych 2 lat, od kiedy miasto obsługuje drogi powiatowe, również pod kątem czystości i odśnieżania, ta sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej niż w poprzednich latach, a chcemy być jeszcze lepsi.
1: Podzielił pan też ulice na tak zwane kategorie utrzymania zimowego. To jakiś tajemniczy klucz, ktoś tam mieszka, gdzie będzie najpierw odśnieżone. Jaki był przyczynek od wyjścia do tych lepiej lepiej utrzymanych do tych nieco gorzej utrzymanych, albo inaczej, odśnieżonych w drugiej kolejności?
3: Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę z tego, że wprowadziliśmy zimowe standardy utrzymania dróg na naprawdę wysokim poziomie. Trzeba to podkreślić, że mało które miasto podejmuje takie chyba trochę ryzyko z tym trzecim i czwartym standardem, bo zdecydowana większość dróg w naszym regionie czy w naszych miastach to jest standard czwarty albo piąty. I my chcemy, żeby te drogi były odśnieżone jak najlepiej, ale co jest chyba logiczne i myślę, że każdy to rozumie, no nie mamy 150 piaskarek, żeby równolegle wjechały w każdą ulicę w naszym mieście, więc trzeba to w jakiś sposób priorytetyzować. Więc takie kwestie jak natężenie ruchu, ilość mieszkańców na danym osiedlu, na danym odcinku, to były te elementy, które braliśmy pod uwagę, standaryzując drogę w trzecim lub w czwartym standardzie. Wcześniej tych standardów w ogóle nie było wprowadzonych na terenie miasta Ostróda, w związku z tym no, nie mieliśmy się do czego odnieść, jeśli chodzi o to, w jakim stopniu ta droga jest utrzymana, ale ta priorytetyzacja również istniała, bo jest no, czymś oczywistym, że najpierw odśnieżymy wiadukt, najpierw odśnieżymy ulicę Czarnieckiego, Mickiewicza czy Grunwaldzką, czyli te drogi przelotowe, z których korzysta najwięcej Ostrudzianek i Ostrudzian, a dopiero w drugiej kolejności wjedziemy na ulice osiedlowe. Także to jest coś, co funkcjonuje w Ostródzie i w każdym innym mieście na świecie, co nie oznacza, że jedna droga od drugiej jest mniej ważna czy bardziej ważna. To po prostu pokazuje nam, w jakiej kolejności musimy podejmować te prace.
1: Problem cmentarza w Ostródzie to jest od kilku lat powtarzana taka mantra, że miasto musi. Powiększyliście nekropolię o tak zwany dolny parking przy ulicy Olsztyńskiej. Panie burmistrzu, czy ta inwestycja została już zakończona? Czy tam będą mogły odbywać się pochówki? I co z miejscami parkingowymi wokół cmentarza przy ulicy Spokojnej? Czy ta inwestycja została już zamknięta?
3: Te miejsca, w których będą pochówki, one już są praktycznie gotowe, ale nie ma jeszcze w tym momencie potrzeby, by z nich korzystać, bo mamy jeszcze inne przestrzenie, w których te miejsca wciąż są. Będziemy mieli w trakcie 1 listopada i będziemy to wskazywać też w przestrzeni internetowej inne alternatywne parkingi, bo powstanie też parking bliżej Lubań przy cmentarzu, ale od tej strony w stronę Lubań, w stronę ulicy Osiedlowej. Będą z tego, co wiem, również też możliwości parkowania na prywatnych terenach, czy to na zakładzie, który obok znajduje się dużym ostródzkim, czy też u innych prywatnych osób, które te tereny w trakcie Wszystkich Świętych i w okolicach tego dnia udostępnią. Także myślę, że wielkiego problemu z parkowaniem nie będzie, choć trzeba sobie powiedzieć, że zawsze, niezależnie od tego, czy ten parking na dole był, czy nie był czynny, tam tych kilkadziesiąt samochodów mogło stanąć, ale osób odwiedzających cmentarz są tysiące. To jest jedna z większych powierzchniowo w ogóle nekropolii w naszym regionie, więc mamy tam dużo pochowanych osób i pamiętamy o nich i 1 listopada będą tworzyć się korki, to tak czy inaczej, i będzie problem z parkowaniem 1 listopada. Dziś tego problemu nie ma, ale w okolicach na przełomie października i listopada on po prostu będzie. Jeśli chodzi o sam cmentarz, nasze działania tutaj przy naprawdę doskonałej współpracy z Miejską Administracją Budynków Komunalnych i prezesem Jarosławem Herkowskim sprawiliśmy, że tych miejsc grzebalnych, jakkolwiek to nie brzmi, na cmentarzu jest tyle, że jesteśmy na te kilka lat do przodu zabezpieczeni. Oczywiście równolegle wciąż staramy się, i tutaj nic się nie zmieniło, o to, aby w korzystny dla miejskiego budżetu sposób pozyskać teren, który jest pod Lasami Państwowymi w stronę Miłomłyna. Ja o tym terenie kilkukrotnie mówiłem i rozmowy trwają. Tak jak jesteśmy w takim stanie, powiedzmy, zawieszenia, że wiedzą Lasy Państwowe, że my chcemy, a my chcemy, no to najważniejsza jest kwestia taka, aby nie musieć za to zapłacić kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów złotych na realizację zadania własnego gminy. To takie przelanie pieniędzy z kasy miejskiej do kasy państwowej instytucji wydaje mi się bezcelowe i dlatego też staramy się ciągle przy wsparciu naszych parlamentarzystów, by rząd, parlament rozważył, w jakim jakiś sposób to, aby w specustawie mówiącej o różnych momentach, w trakcie których można wylesić, to nie mówię o wylesienie, to nie chodzi o wycięcie wszystkich drzew do pnia, na pniu, tylko aby wyłączyć z produkcji leśnej i przekazać tereny lasów państwowych dla innego podmiotu. Mamy tam wyjątki pod energetykę, pod cele militarne, pod cele drogowe, cele kolejowe. Wówczas może się to zadziać. Mi zależy, żeby tam się znalazło takie słowo, że pod cmentarze również, bo Ostróda jest może takim prekursorem, miejscem, w którym ta przestrzeń na cmentarz się kończy, ale myślę, że wiele samorządów w kolejnych latach stanie przed podobnym problemem, bo społeczeństwo się starzeje, miejsc na cmentarzu nie przybywa. A cmentarze kiedyś powstawały w ramach takiej wolnej Amerykanki, czyli uznał ktoś, że tu będzie cmentarz i nie było potrzeby spełnienia żadnych norm czy warunków. Potem wyszła ustawa, i to kilkadziesiąt lat temu, która mówi, gdzie cmentarz może być zlokalizowany. To są warunki geologiczne, sanepidowskie, związane z wodą i z wieloma innymi czynnikami. I okazuje się, że bardzo wiele istniejących dziś cmentarzy w myśl tych przepisów istnieć by tak naprawdę nie mogło. A w Ostródzie i jej okolicach terenu, który spełniałby te wymagania, po prostu nie ma. Najbliższy jest właśnie na takich, powiedzmy, mniej dobrych glebach w stronę Miłomłyna, pod lasami państwowymi. Także jest to duży problem, z którym my się mierzymy, ale myślę, że będzie się z nim mierzyło na przestrzeni kolejnych lat wiele innych samorządów, dlatego chcielibyśmy, żeby rząd nam w tym pomógł, ale czy tak się stanie, to jest jeszcze melodia przyszłości, bo na pewno jeszcze trochę ta procedura potrwa.
1: W dzisiejszym programie porozmawiamy też o gigantycznym, bo wartym blisko 100 milionów złotych przetargu na odbiór odpadów komunalnych.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Marek Apel, witajcie w dzisiejszym programie. Teraz mam dla Was bardzo trudny temat, a mianowicie porozmawiamy o kryzysie bezdomności w Ostródzie. Na ostatniej komisji spraw społecznych, rodziny, a także osób z niepełnosprawnościami miejscy radni wysłuchali raportu o kryzysie bezdomności. Okazuje się, że w naszym mieście jest 30 osób bez stałego miejsca zamieszkania, mówi Ewa Zarycińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
4: Więc jeżeli chodzi o bezdomność w bieżącym roku, to funkcjonuje na terenie naszego miasta noclegownia. Noclegownia dysponuje niezmiennie 15 miejscami, 5 dla kobiet, 10 dla mężczyzn. W bieżącym roku skorzystało z noclegowni łącznie 53 osoby i udzielono 2083 noclegi. Osoby przebywające w noclegowni oprócz noclegów mają również zapewniony ciepły posiłek, który jest dostarczany w ramach usługi cateringowej przez 7 dni w tygodniu. Łącznie na utrzymanie noclegowni w bieżącym roku do końca sierpnia wydatkowaliśmy środki w wysokości 249 283 15 groszy. Noclegownia jest czynna od 1 października do 31 marca, to od 18 do 8, pozostałe miesiące od 19 do 7. Jeżeli chodzi o pomoc udzieloną bezdomnym w bieżącym roku, to pomoc społeczną, to udzielono jej 46 rodzinom, w których przebywało 50 osób. Jeżeli chodzi o schroniska, nie mamy na terenie miasta takiej placówki, która zapewniałaby osobom bezdomnym całodobowy pobyt. W związku z tym w ramach zamówień publicznych zlecamy takie usługi i w bieżącym roku zwykłe schronisko było prowadzone przez schronisko dla osób bezdomnych Markot w Marwałdzie, gdzie przebywało 7 osób oraz schronisko z usługami opiekuńczymi. Jest to schronisko na rzecz bezdomnych Dom Modlitwy Agapy z siedzibą w Borowym Młynie i w Nowym Stawie, gdzie przebywało 13 osób. Usługi opiekuńcze również dla jednej osoby świadczy nam schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Nowym Jasińcu. I na ten cel wydatkowaliśmy w bieżącym roku 508 667 zł. Do końca roku planujemy wydatek w kwocie powyżej 726 tysięcy złotych. W bieżącym roku również było przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Odbywało się ono w dniach od 3 do 5 marca bieżącego roku. W nocy z 3 na 4 marca pracownicy socjalni tutaj razem z przedstawicielami Straży Miejskiej wizytowali takie miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne i w ramach tego badania stwierdzono, że liczba osób bezdomnych wyniosła 30, było to 7 kobiet oraz 23 mężczyzn. Najliczniejszą grupę bezdomnych stanowiły osoby powyżej 50 roku życia. Najczęściej były to osoby z wykształceniem zawodowym, następnie podstawowym i w dalszej kolejności średnim. Jeżeli chodzi o przyczynę pozostawania w kryzysie bezdomności, to przede wszystkim było to uzależnienie od alkoholu, choroby, konflikty rodzinne i małżeńskie, utrata pracy, przestępczość oraz eksmisja.
1: Często osoby w kryzysie bezdomności popadają w konflikt z prawem. O szczegółach opowie komendant Straży Miejskiej w Ostródzie Robert Kwiatek.
5: Od 1 stycznia do dzisiaj do Komendy Straży Miejskiej w Ostródzie wpłynęło 69 zgłoszeń dotyczących popełnianych wykroczeń najczęściej, tak, przez osoby będące w kryzysie bezdomności. Zgłoszenia te dotyczyły najczęściej zakłócania porządku publicznego, spanie w miejscach i obiektach publicznych, klatkach schodowych i tym podobne, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. W tym samym okresie funkcjonariusze podjęli 164 interwencje w stosunku do takich osób. Miejsca, w których najczęściej przebywają te osoby, to markety spożywcze, poczekalnia dworca PKP, przychodnia zdrowia na ulicy Kościuszki, przystanki ZKM, klatki schodowe lub piwnice i pustostan przy ulicy Drwęckiej. Według naszych danych na stałe tak około 15 osób przebywa cały czas na terenie miasta. No oczywiście plus minus są to osoby jeszcze przyjezdne. No te osoby, tak jak tutaj wcześniej wspominałem, w większości generują te zgłoszenia i interwencje funkcjonariuszy. Tutaj może patrząc z naszej strony, z perspektywy Straży Miejskiej, największym dla nas problemem jest właśnie brak izby wytrzeźwień lub jakiejś placówki, tak, do której funkcjonariusze mogliby doprowadzić takie osoby do schroniska czy tam noclegowni. No wiadomo, jest ten problem, że te osoby często są po spożyciu alkoholu, no i niestety to dyskwalifikuje od razu, tak. W związku z tym bardzo często też wzywamy pogotowie do osób, które już są w stanie upojenia alkoholowego, a niestety no, nie mamy gdzie ich, że tak powiem, doprowadzić.
1: Ostródzka noclegownia mieści się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 15.
2: Zmieniamy temat.
6: Agnieszka Banasiuk, wiceprzewodnicząca zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego, Czyste Środowisko.
1: My rzeczywiście przez 3 lata zapłacimy blisko 100 milionów złotych za odbiór naszych śmieci?
6: Niestety tak, utylizacja odpadów, ich zagospodarowanie, jak i również transport jest bardzo drogi. Z uwagi też na szalejące ceny paliw, niestety taką kwotę przewidujemy w tym przetargu.
1: Co się zmienia w tej kończącej się umowie, porównując to z ogłoszonym przetargiem? To znaczy są sektory, ale z tego co wiem, to są nowe sektory. Dlaczego?
6: Tak jest. Z uwagi na to, aby nasze sektory były bardziej logistyczne i bardziej przyjazne dla operatorów, żeby zmniejszyć właśnie koszty transportu, koszty przejazdów, zdecydowaliśmy się na to, żeby zmienić sektory, które obowiązywały na terenie Związku Gmin przez prawie 10 lat. Najważniejsze zmiany dotyczą tak naprawdę gminy Miłobłon, Łukty, Jonkowa oraz Grunwaldu. Sektory te zostały również zmienione, mając na celu zwiększenie konkurencyjności w obecnym przetargu, który ogłosiliśmy. Uważamy, że obecny podział jest bardziej atrakcyjny i przyjazny dla operatorów, co bezpośrednio może mieć wpływ na wysokość przetargu i koszty przez nas ponoszone.
1: Konkurencyjność to jest słowo klucz w tym przetargu. No właśnie, operatorzy mogą wystartować zarówno na jeden sektor, jak i na wszystkie 6. Mamy w zasadzie dużo firm na rynku, czy to jest już monopol?
6: Każda firma, która jest wpisana do rejestru działalności regulowanej, który prowadzimy, ma prawo wystartować w tym przetargu. Warunkiem jest posiadanie bazy magazynowo-transportowej oraz odpowiedniego zaplecza transportowego. W naszym przetargu zaznaczyliśmy, ponieważ jest to jeden przetarg podzielony w tym roku na części, zaznaczyliśmy, że każdy ma prawo wystartować na każdą część ogłoszoną w tym przetargu.
1: Co się zmienia dla mieszkańców? Wywóz plastików częściej, zbiórka tekstyliów, zbiórka opon. Co z tej perspektywy mieszkańca się zmieni po tym przetargu?
6: W związku z tym, że do tej pory działało to dość pozytywnie, w przetargu zawarliśmy bardzo szczegółowe wymogi w zakresie jakości, terminowości usług. Wiadomo, że przetarg został zaktualizowany o aktualne wymogi wynikające ze zmiany przepisów prawa, w tym m.in. uregulowaliśmy odbiór odzieży i tekstyliów na podstawie tego, co już funkcjonuje u nas na terenie związku od niemalże roku.
1: Nadal będziemy mieć 5 frakcji i tak zwany system workowy?
6: Tak jest, nadal to podtrzymujemy, działa to dosyć dobrze, sprawnie.
1: Jeśli chodzi o przetarg, do kiedy wykonawcy mają czas na składanie ofert, czy liczycie na tę ścieżkę odwoławczą, bo to jest tak zwany kolosalny przetarg. No, ja przypomnę tylko, na blisko 100 milionów złotych. Czy on się zakończy w terminie, czy jeszcze ta ścieżka odwoławcza jest zaplanowana? Chodzi mi tu o to, że umowa z potencjalnymi wykonawcami ma obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
6: Ciężko nam się odnieść do tego, czy ktoś zastosuje procedurę odwoławczą. Musimy liczyć się z tym, że takowe odwołania mogą wpłynąć. Jednakże naprawdę włożyliśmy ogrom pracy w to, aby ten przetarg był zgodny z przepisami prawa. Jest to przetarg unijny, który naprawdę wiąże się z ogromnymi restrykcjami i przepisy prawa bardzo szczegółowo nakazują nam, jak postępować w takim przetargu, jakie powinniśmy zawierać informacje, więc naprawdę bardzo długo trwały prace polegające na tym, żeby przygotować całą dokumentację przetargową, która jest bardzo obszerna, na jak najwyższym poziomie.
1: Chodzi o cenę. To jest bardzo ważny przetarg. Czy cena ulegnie zmianie, czy na razie ciężko pani oszacować to, ile zapłacimy za śmieci w najbliższych 3 latach? Może nie w najbliższych 3 latach, a chociaż w 2027 roku?
6: Ciężko nam określić, to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie oferty otrzymamy od wykonawców.
2: To zmieni nasze miasto.
7: Młodszy brygadier Rafał Napierkowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. To są bardzo dobre wiadomości na pewno dla nas i ja liczę, że również dla mieszkańców Ostródy, jak również całego powiatu. Otóż rozpoczynamy, bo jesteśmy po podpisaniu umowy, 6 już etap budowy w Górce. Wyłoniliśmy wykonawcę i o tyle jest to dobra wiadomość, że ten przetarg zawiera w sobie również zamówienie opcjonalne, co się wiąże z tym, że niewykluczone i tak też liczymy, że ten wykonawca będzie kończył inwestycje w przyszłym roku.
1: Ten wykonawca zaproponował kwotę nieco ponad 15 milionów złotych w tak zwanym prawie opcji. Mógłby pan wyjaśnić, czego dotyczy zamówienie podstawowe i to tak zwane prawo opcji?
7: Tak, skonstruowaliśmy w ten sposób przetarg ze względu na to, że środki budżetowe na ten rok mieliśmy ograniczone, ale one wcale nie były małe, bo w tym roku w planie budżetowym na inwestycje w Górce mamy w zasadzie 7 milionów 466 tysięcy, z czego trzeba pamiętać, że z początkiem roku kończyliśmy pracę z poprzedniej jeszcze umowy, z poprzednim wykonawcą, to też było zamówienie opcjonalne, na dokończenie placu i tej całej infrastruktury drogowej, nazwijmy ją sobie, na zewnątrz, to było ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. W tym roku zamówienie opcjonalne to jest wykonanie pomieszczenia kotłowni, jak również towarzyszącej infrastruktury. No i już wiemy, że na pewno będziemy realizować część zamówienia opcjonalnego. Wybierzemy ten etap największy i z niego będziemy wybierać zakres prac dla wykonawcy. Mianowicie już rozpoczniemy prace wykończeniowe w środku. Niewykluczone, że to będą już jakieś instalacje, ewentualnie jakaś część garażowa. W tej chwili właśnie liczymy budżet. Mamy zapewnienia, że być może jeszcze jakieś środki w tym roku zostaną nam przeznaczone, więc w najbliższych dniach zapadnie decyzja co do już samego zakresu z tego zamówienia opcjonalnego, więc ja liczę, że w przyszłym roku i dołożymy wszelkich starań i zapewnienia też takie są. Z końcem przyszłego roku będziemy przeprowadzać się do Górki.
1: Wizyta ministra spraw wewnętrznych i administracji kilka miesięcy temu była chyba bardzo dobrą wizytą dla was, bo po niej ukazały się informacje, że ministerstwo zagwarantowało pełne finansowanie dokończenia tej inwestycji.
7: Zgadza się. Zapewne miało to bardzo duży wpływ na to, że ta nasza inwestycja jest postrzegana jako ta priorytetowa do dokończenia. Prace są już na tyle zaawansowane, że w mojej ocenie, ale i w ocenie moich przełożonych każdego szczebla, zatrzymanie w jakiś sposób tej inwestycji nie ma zwyczajnie sensu.
1: Jak będzie wyglądał sam etap przeprowadzki? Czy wykonanie inwestycji wiąże się od razu ze stacjonowaniem tam strażaków?
7: Jeśli inwestycja zostanie zakończona, to bez zbędnej zwłoki i uzyskamy pozwolenie na użytkowanie obiektu, bez zbędnej zwłoki będziemy się przenosić. Wiadomo, że to jest proces. Dlatego też zamówienie opcjonalne, które będziemy uruchamiać, musimy przemyśleć dokładnie, od jakich pomieszczeń zacząć, bo być może część infrastruktury będzie można już tam w cudzysłowie przenosić, przewodzić wcześniej, o ile będziemy mieli pewne etapy zakończone, więc na pewno to będzie proces, natomiast my jesteśmy gotowi na to, żeby się przenosić. Opracowujemy też wewnętrzne swoje jakieś wytyczne i dotyczące przenoszenia chociażby stanowiska kierowania, bo to jest serce dysponowania i tam musi być ta cała infrastruktura sieciowa w 100% sprawna, zagwarantowana, sprawdzona wcześniej, więc to nie jest tylko przejechanie pojazdem pożarniczym z jednego garażu do drugiego, ale ta cała infrastruktura musi być wcześniej w odpowiedni sposób przygotowana, a przede wszystkim przetestowana.
1: Będzie jeszcze co najmniej jeden przetarg, czyli siódmy na dokończenie?
7: Ja liczę, że to już jest ostatni przetarg, tak? Tak sobie zaplanowaliśmy. Zobaczymy, co przyniesie kolejny rok i czy te zapewnienia finansowe, które mamy na dzień dzisiejszy, się potwierdzą. A jestem przekonany, do tej pory nie było takiej sytuacji, żebyśmy tych środków nie dostawali, o których była mowa. Więc ja liczę, że to jest ostatni przetarg na tej naszej budowie.
1: No to ja tylko przypomnę, że trwa taki korespondencyjny wyścig strażaków z policjantami, bo policjanci budują też nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie przy ulicy Gizewiusza. Trzymamy kciuki zarówno za jedną, jak i drugą formację. Zobaczymy, która pierwsza będzie finiszować.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do Raczy drapaczy.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
13: Marek Apel, witajcie w kolejnym programie na antenie Meloradia Mazury. Tym razem sprawdzimy, jak radzi sobie lokalny rynek pracy. Ze mną w studiu Meloradia Mazury Mariusz Bojarowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Witam serdecznie.
14: Dzień dobry Państwu.
13: Jesień nas zastała, a co za tym idzie, no to zawsze jesienią, a także zimą notujemy wzrost liczby osób bezrobotnych. Na koniec września 3218 osób. Ja wiem, dyrektor zawsze się uśmiecha, jak ja cytuję te statystyki, ale to jest o 42 osoby więcej w stosunku co do sierpnia, więcej niż rok temu. Stabilność, bo dobrze już było, tak możemy to podsumować?
14: Można i tak powiedzieć, natomiast w dalszym ciągu uważam, że jeżeli chodzi o statystykę, to można ją dowolnie żonglować. Przecież jeżeli się weźmie odpowiedni interwał czasu, na przykład weźmiemy koniec roku, to można powiedzieć, że jest prawie o 100 osób wciąż mniej zarejestrowanych niż było na koniec roku. Więc to z jednej strony coś mówi o pewnej tendencji, natomiast nie przywiązywał się do tych liczb. Tak bardzo. Każda osoba, która nie może znaleźć pracy, która chce znaleźć pracę, nie może, no jest to problem i po to jest też Urząd Pracy, aby wspierać te osoby, abyśmy mogli znaleźć odpowiednie zatrudnienie. Zwracam uwagę, że liczba też wolnych miejsc pracy jest wciąż może nie aż tak wysoka, jakby oczekiwali ci, którzy szukają pracy, ale są te miejsca pracy. Natomiast wciąż występuje też niedopasowanie na rynku pracy, czyli mają inne oczekiwania pracodawcy, inne oczekiwania te osoby, które tej pracy szukają.
13: Wy jako urzędnicy tak co miesiąc wrzucacie mapkę, no i ona wygląda bardzo zabawnie, bo patrząc tak przekrojowo, no to gmina Łukta, a także Miłomłyn, no to Eldorado, bo tam tylko 121 osób bezrobotnych zarejestrowanych, ale no to tutaj właśnie można się wywalić na tych statystykach.
14: Zbyt ważny problem społeczny, on ilustruje, żebym nie nazwał tego zabawną tą mapą, bo jednak to pokazuje trudności w danej gminie. Osoby, które się zarejestrowały, nie potrafią znaleźć zatrudnienia lub nie mogą znaleźć tego zatrudnienia, lub są jakieś przyczyny, które nie pozwalają im podjąć tego zatrudnienia, więc jest to, no jest to problem społeczny, na który no, odpowiedź jest w postaci działań Urzędu Pracy. Oczywiście nie są to pewnie wystarczające dla wielu osób działania, natomiast no, też mamy pewnego rodzaju ograniczenia i budżetowe, i możliwości prawne, aby tego wsparcia udzielać. Natomiast to, co możemy, na pewno będziemy robić w dalszym ciągu.
13: Dyrektorze, były nabory uzupełniające, ostatnie nabory w tym roku. roku i to jest zła wiadomość, ale do tego za chwilę przejdziemy. Jakie firmy udało się otworzyć przy okazji dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie?
14: No to jest ciekawa tendencja, już o tym mówiłem wcześniej na innych, podczas naszych innych spotkań, ale aktywnie zresztą to widać, rozwija się w mieście Ostróda i w powiecie ostródzkim branża beauty i to jak zwykle nie zabrakło wniosków z tej branży. Chodzi o stylizację rzęs, paznokci. Rzeczywiście po roku czasu, kiedy osoby przychodzą rozliczyć się z swoich dokonań, no niektóre mają naprawdę imponujące przychody. Jestem z tego zadowolony, chociaż przyznam, że początkowo byłem zdziwiony, że to jest w wielu przypadkach tak dochodowa branża. Pojawiły się oczywiście z branży administracyjnej, księgowej, prawnej do obsługi, no ale są też takie no, gwiazdy, powiedzmy, na naszym firmamencie, jak mobilne usługi jeździeckie, których no, też się nie spodziewałem, że jednak również będą miały wzięcie, wynika tak z tego biznesplanu przedstawionego. Ale na przykład też produkcja i sprzedaż rzemieślniczej czekolady, która się pojawi na mapie naszego powiatu, jednej z gmin. Więc no, jest tutaj przestrzeń do realizacji swoich pomysłów biznesowych i okazuje się, że niektórzy na ten pomysł mają. Ja też chciałem zwrócić uwagę, że podczas tego rozdania dotacyjnego, no, prym wiodły panie. To było przede wszystkim, preferencja była dla pań i tutaj otrzymały panie te dotacje. I też zwracam uwagę, wracając do statystyki, że jest to tendencja jakby przełomowa w tym roku, w którym to panie są mniejszością, jeżeli chodzi o osoby zarejestrowane. Wciąż jest w miarę to blisko, natomiast panie zaczynają sobie lepiej radzić niż panowie na rynku pracy. Taka tendencja po wielu, wielu latach wreszcie dominacji mężczyzn została przełamana.
13: Podsumowanie z tej rozmowy jest takie, że panie radzą sobie lepiej na rynku pracy, ale też potrzebują miejsc, w których będą stawały się coraz piękniejsze. Tak możemy to podsumować, dyrektorze.
14: Nie będę, tutaj trudny będzie komentarz jako dyrektora. No oczywiście, że tak. Branża beauty rzeczywiście przede wszystkim to są klientki, nie klienci, ale też trzeba popatrzeć na to uczciwie. Wiele zawodów tak zwanych kiedyś męskich są dzisiaj zdominowane przez panie, są lepiej przystosowane do podejmowania tej pracy i też tu też trzeba powiedzieć, bo to też ma swoją drugą stronę, że podejmują też pracę w mniej płatnych branżach i no, nie obawiają się tego, podejmują nawet bez doświadczenia. To też jest ważne, to też taki sygnał, też taka prośba do tych osób, które nie mają doświadczenia w pracy, zwłaszcza młodych. Czasami warto po prostu zacząć, nawet jeżeli ta stawka jeszcze nie jest na początku satysfakcjonująca, zdobyć doświadczenie i dopiero ruszyć dalej.
13: Ostatnie rozdania dotacji w tym roku, gorsze miesiące, a potem będzie lepiej. Liczy dyrektor na wzrost budżetu na 2027 rok?
14: Oczywiście, że liczę, że będzie lepiej. Myślę, że każdy z nas sobie składając w grudniu, będę dopiero do grudnia za 3 miesiące, ale życzenia to liczy sobie lepszego roku. Ja również życzę i sobie, i państwu lepszego roku. Rzeczywiście, w grudniu zeszłego roku zostały nasze środki bardzo mocno ograniczone, co w tym momencie odczuwamy to, wydatkując środki w naszym powiecie.
13: Przygotowujecie ten coroczny dokument, który nazywa się Barometr Zawodów. On nam mówi, które zawody są deficytowe, które zawody są, powiedzmy, konstans, a które są nadmiarowe. Fanem dyrektor nie jest tego dokumentu, który wy musicie przygotować. On pokazuje sytuację na rynku pracy teraz. Za kilka lat młodzi ludzie, którzy wejdą na rynek pracy, no tak ciężko z tego barometru zawodów teraz skorzystać?
14: To znaczy, może inaczej. Nie wszystkie zawody, które tam się znajdują, będą na pewno w przyszłości miały takie powodzenie, jak mają dzisiaj. Natomiast jest część zawodów, to warto sobie prześledzić też dane historyczne, które pojawiają się przez cały czas i myślę, że one szybko nie znikną. Barometr pokazuje pewnego rodzaju tendencje, czyli co się wydarzyło w ciągu roku, jakich pracowników szukali pracodawcy, na jakie oferty pracy składali, na jakie nie składali i na jakie w ogóle nie ma zapotrzebowania, jeżeli chodzi o osoby zarejestrowane. Więc jeżeli chodzi o pokierowanie swoją karierą, przyszłością, co będzie opłacalne, jaki warto zawód uprawiać, jakie kwalifikacje zdobyć, do jakiej szkoły iść, to ten barometr na pewno jest pomocny. Warto się nim kierować, ale myślę, że też tutaj bardzo dobrze też działają w sferze edukacji, tutaj zwłaszcza zawodowej, technicznej. Nasze szkoły reagują, na ile mają kadrę i możliwości. Proszę zobaczyć, pojawia się niedługo pewnie kierunek, jak związany z bezpieczeństwem sieci informatycznych, to, co obserwujemy, co się dzieje w tym momencie, jakie są ważne sprawy związane z zabezpieczeniem sieci informatycznej w firmach, ale to nie tylko w firmach, to są w infrastrukturach przemysłowych, w administracji, jak bardzo ważne są te sprawy związane z bezpieczeństwem naszych danych, co no, mogliśmy sami się w Ostródzie zwłaszcza przekonać.
13: No to teraz zaproszenie. 22 października o godzinie 11 startują Ostruckie Targi Pracy. W Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica będziecie mogli sprawdzić oferty pracy. I uwaga, nie musicie być tylko osobami młodymi. Jeśli jesteście bezrobotni, a poszukujecie zatrudnienia, a może 22 października o 11 macie urlop, no to wpadajcie do Staszica. Dyrektorze, ja z kolei jestem przeciwnikiem takich targów. Nie wiem, jak wy to wszystko organizujecie i co z tego wynoszą młodzi ludzie, ale jak dla mnie to taka kolejna wycieczka dla licealistów, którzy zaczęli naukę albo kończą naukę w szkołach średnich w powiecie ostruckim.
14: Proszę bardzo, jeżeli chce pan tak redaktor nazwać, może to jest wycieczka, ale jest to wycieczka po pracę. Jest to wycieczka i zetknięcie się z prawdziwym pracodawcą, z wymogami, które są potrzebne w danym zawodzie i można zapytać o to bezpośrednio osób, które tam pracują, które mają pojęcie o tym, co się dzieje w firmie i jakie ma pomysły firma na swoją przyszłość, kogo będzie oczekiwać. Są też, zwracam uwagę, zawsze, jeżeli chodzi o służby mundurowe, też można z pierwszej ręki dowiedzieć się, jakie są potrzebne kwalifikacje, aby móc zaistnieć w takiej służbie, co trzeba umieć, gdzie się do kogo zgłosić. To są pierwsze kontakty, to są pierwsze telefony, są pierwsze maile do wymiany, więc uważam, że to jest, tego typu spotkanie jest bardzo ważne i przede wszystkim apeluję do ludzi młodych, bo to rzeczywiście do nich jest skierowane, ale tak jak pan redaktor powiedział, każdy może przyjść, jeżeli jest zainteresowany pracodawcą, który właśnie się wystawia na tych targach, to myślę, że może porozmawiać.
13: Dlaczego mam wątpliwości? Ano to dlatego, że z reguły na takich targach pracy są właśnie stoiska Wojska Polskiego i to nie jest nic złego. Są stoiska Krajowej Administracji Skarbowej, też się zdarza. Są stanowiska z reguły takich jednostek administracyjnych, natomiast według mnie brakuje, powinno ich być więcej, stanowiska prywatnych przedsiębiorców. Bo jeśli my młodego człowieka nauczymy, że a dobra, spoko, praca w urzędzie, idź do wojska, no to kto będzie pracował na otwartym rynku pracy?
14: Ważne, że uczymy, że trzeba iść do pracy, aby coś się zmieniło w naszym życiu. To jest też informacja, która powinna się przebić. A co do wystawców, nie ma tutaj ograniczeń. Oczywiście, że liczymy na prywatny sektor i też będzie tam reprezentowany. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby się zgłosić, jeżeli ma jakiś pomysł, no to jak najbardziej oczywiście zapraszamy. I tutaj też ma pan rację, bo rzeczywiście też prywatny sektor daje najwięcej ofert pracy i najwięcej zatrudnienia w ciągu roku. Myślę, że te największe firmy jednak zjawią się, będą obecne ostruckiego powiatu i będzie można porozmawiać na miejscu, jakie są oczekiwania pracodawcy, a i jakie są oczywiście oczekiwania pracowników.
13: Także jeśli macie biznes w powiecie ostruckim, a chcecie wziąć udział jako wystawca w ostruckich targach pracy, to zgłaszajcie się do Powiatowego Urzędu Pracy. Ja tylko przypomnę, że targi odbędą się 22 października o godzinie 11 w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Ostrudzie. Sternik kariery. Kompletna nowość. Można powiedzieć, będziemy pionierami. O co tu chodzi? Bo to jest też propozycja skierowana do młodych mieszkańców naszego powiatu. Sternik kariery. Ja rozumiem, że wszystko w naszym regionie musi się kojarzyć z jeziorami, ale żeby tak od razu, bezpośrednio.
14: Nazwa to nie jest tutaj nasz pomysł. Jest to platforma internetowa stworzona przez Wojewódzki Urząd Pracy i ona będzie mocno promowana w całym województwie. Natomiast my będziemy administrować jako Urząd Pracy częścią związaną z powiatem ostruckim. I jest to narzędzie nie tylko dla osób, które są zarejestrowane, ale też, które się dopiero uczą albo pracują, a myślą też o zmianie swojego życia zawodowego i edukacyjnego. No to będzie taka możliwość zapisania się, bo tutaj nie ma anonimowości, jest pewnego rodzaju obowiązek zarejestrowania się, ale pomaga dopasować właśnie kierunki kształcenia do potrzeb lokalnego pracy. Tu będzie można pewne rzeczy zaprojektować, ale będzie też możliwość spotkania się z doradcą zawodowym, zarówno na żywo, jak i online. Tutaj będą kontakty ze specjalistami, będzie można bezpośrednio się skontaktować z osobami, które zajmują się rynkiem pracy i uzyskać satysfakcjonującą, mam nadzieję, odpowiedź na to, co w danym momencie nas trapi, jeżeli chodzi o rynek pracy.
13: Wy będziecie mieć jakby oddzielną platformę, czy to jest ogólnowojewódzka platforma, na której mieszkańcy naszego powiatu będą mogli się zarejestrować, czyli stworzyć tam takie swoiste portfolio, gdzie sztuczna inteligencja, bo też tak to wyczytałem już w internecie, dobierze nam ofertę pracy.
14: Może i sztuczna inteligencja, ale też nasza białkowa inteligencja, również będą ludzie związani z tym, natomiast rola Urzędu Pracy jest rolą administracyjną. Będziemy koordynować działania, które dzieją się na terenie powiatu ostruckiego, ale słusznie pan zauważył, że

0: Więc to, co się dzieje w danym momencie, te informacje będą naprawdę aktualne.
1: To jak tak patrzę na oś czasu, to tak, dawniej w urzędach pracy były takie wielkie tablice, ten nagłówek był oferty pracy, potem takie ekrany zamontowaliście, telewizory, a teraz rozumiem, to wszystko będzie trzeba zdemontować, bo młody człowiek w zasadzie będzie miał wszystko w komórce.
0: Nie będziemy demontować, nie ma już tych wielkich tablic, ja przypominam, że był taki okres czasu, że były wielkie tablice z napisem oferty pracy, na których nic nie było, więc te czasy na szczęście już minęły. Na tablicach elektronicznych wciąż pojawiają się oferty pracy, można z nich skorzystać, zostały przyjęte dobrze przez naszych klientów i będą one w dalszym ciągu im służyły i będą obsługiwały oferty pracy. Natomiast no, trzeba się też przejrzeć w rzeczywistości. Sami Państwo, większość z nas korzysta z aplikacji telefonów komórkowych, internetu. No to jest nic nowego, że gdzieś te dane powinny być zagregowane i służyć w jednym miejscu tym, którzy szukają pracy.
1: No to jeszcze raz przypomnienie. 22 października o godzinie 11 startują ostruckie targi pracy. Widzimy się w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica. Tam będziecie mogli sprawdzić aktualne oferty pracy, zainteresować się może służbą w Wojsku Polskim, ale ja liczę na to, że większość z wystawców będą stanowili ci z wolnego rynku pracy.
0: Serdecznie zapraszam.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Witajcie w kolejnym magazynie reporterów Meloradio Mazury. Ja nazywam się Marek Apel i teraz mam dla Was rozmowę o sezonie turystycznym. Ze mną Piotr Lisowski z Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników.
3: Dzień dobry, witam Państwa, witam się Marku.
1: Piotrze, sezon rzeczywiście zamknięty, czy jeszcze na Warmii i Mazurach możemy zobaczyć wypełnione pokoje hotelowe i atrakcje typu muzea czy inne miejsca do zwiedzania pełne turystów?
3: Patrząc na grafik i na nasz kalendarz w ramach naszego stowarzyszenia, to ostatnie grupy mamy zapisane na 28 października, czyli dwa dni przed prawie świętem zmarłych. I możemy śmiało powiedzieć, że nasz sezon, który w tym roku rozpoczęliśmy 15 kwietnia, trwa dalej. Oczywiście to już nie jest to, co było lipiec, sierpień, początek września, ale możemy śmiało powiedzieć, że wydłużyliśmy ten sezon do końca października i imprezy w ciągu tygodnia, czwartek, piątek, sobota, niedziela, mamy bardzo często zapotrzebowanie na przewodników. Muzeum Ostruckie pracuje, pracują Muzeum w Grunwaldzie, które jest teraz tym nowym, pracuje cały rok i o tą ofertę też mamy oparte właśnie nasze programy. Troszkę zmienił nam się teraz klient jesienny, bo to są klienci eventów firmowych, konferencji, różnego rodzaju spotkań, które tutaj w Ostródzie się odbywają, co wiemy, że hotele również z tego korzystają, bo jesteśmy jednym z podwykonawców często usługi konferencyjnej, w której są hotele, są jakieś inne firmy i często mamy grupy. No wczoraj też mieliśmy kilka grup właśnie konferencyjnych, które zażyczyły sobie odpoczynku z przewodnikiem w kilku trasach wokół Ostródy, po Ostródzie i również wyjazdu na wzgórza Adelewskie, więc co cały czas coś się dzieje, możemy śmiało już mówić o tej turystyce, która w naszym mieście gości i tym sezonie, który zaczyna się wiosną, kończy się jesienią, a wiem, że i zima nam się powoli zaczyna klarować, chociaż wiem, że nie jesteśmy takim regionem zimowym jak góry, gdzie mamy narty, chociaż tutaj też w niedalekiej naszej odległości, czyli dzisiaj Kurza Góra, głównie jestem operatorem narciarskim, który ściąga turystów, ale mamy też zapytania o zimowe atrakcje, o kuligi, o takie wycieczki zimowe, bo to będą też ferie, które w tym roku nam się bardzo ładnie udały. W 26 współpracy z hotelem Lake Hill, gdzie organizowaliśmy spotkania z przewodnikiem, takie event pod kwestią Historia na talerzu. Sama kwestia nowego produktu, który w tym roku promowaliśmy razem z żeglugą ostrusko-elbląską, kiedy wiosny, jeszcze w zeszłym roku, w 25, rozmawialiśmy z prezesem Cezarym Wawrzyńskim o powrocie, o pomyśle powrotu do długich rejsów. To tutaj bardzo sceptycznie podchodziło środowisko

0: córeczkę, że no Jezu, długie rejsy, to się nie przyjmie, to jest strata czasu. Zaplanowaliśmy 6 takich rejsów. I w tym roku zrobiliśmy ponad 30. Czyli są chętni do tego pływania, ludzie chcą płynąć cały dzień i to nie jest opowiadanie. Ja wiem, że niektórzy mówią, a cały dzień co robić? Płynie przewodnik, jest kwestia cateringowa i jest świetna usługa i jest to jedyna atrakcja na świecie.
1: To jest cały clue, że przewodnicy w końcu pojawili się na statkach żeglugi ostrucko-elblągskiej, że jest żywy człowiek, a nie taśma. Bo jeśli ktoś miałby płynąć 12 godzin i słuchać gdzieś tam nagrań z taśmy, no to nie.
0: Słuchajcie, mieliśmy moment w historii turystyki zachwyśnięcia się elektroniką, informatyką, kwestią AI, która prowadzi nas, czy mamy te wszystkie audioguide. Wiem, że to nam pomaga. Nie odejdziemy od tej sztucznej inteligencji, od nowoczesności, natomiast jesteśmy dalej gatunkiem, który potrzebuje kontaktu. Ja wiem, że to się zmienia, że często ludzie siedzą w komórce, ale ja to widzę pracując z ludźmi. Tam, gdzie jest przewodnik tak zwany mechaniczny, czyli jest ten audioguide, którego się zakłada na uszy, idzie, to ludzie z tych muzeów wychodzą bardzo szybko. Tam, gdzie jest przewodnik, to potrafi przyciągnąć grupę, potrafi opowiedzieć, bo to nie jest sucha informacja. W każdym audioguidzie jest pewna sucha informacja, pewne suche fakty, które trzeba przekazać. Data, miejsce, co to jest za obiekt. Natomiast przewodnik do tego opowiada jeszcze tło, historię. Czasami ktoś dopyta. Do każdego turysty możemy podejść prawie że indywidualnie, choć wiadomo, że jak mamy grupę kilkudziesięciu osób, to staramy się to wyważyć, żeby każdy był zadowolony. Ale z żywym człowiekiem dalej się spotykamy i to na tych rejsach ma znaczenie, bo płynie przewodnik, który opowie o historii, opowie o współczesności, odpowie na pytanie. Jest też pewnego rodzaju animatorem, bo też zwraca uwagę, popatrzmy na to. Zobaczcie Państwo, to przygotuje na atrakcję, że dopływamy do takiego miejsca i za chwilę mogą się pojawić. Tak, pływamy na jezioro Drózno, pływamy do rezerwatu, gdzie jest naprawdę w okresie, kiedy pływamy, jest ten tak zwany rezerwat ptactwa, gdzie można wypatrzeć, ale trzeba to ludziom pokazać. Proszę Państwa, spójrzmy w ten moment, bo coś będzie. Więc ta animacja powoduje, że ludzie wysiadający ze statku nie zauważyli, że byli 11 godzin na statku.
1: Zabawa trwa całe 12 godzin i można tam poznać sporo ciekawostek o regionie. Panie Piotrze, ale wycieczki z przewodnikiem, tajemnice Starej Ostrudy. 3 października zamknięty sezon na cały cykl wycieczek. To jest znana marka nie tylko w samej Ostrudzie, ale w całym regionie, bo wiem od przewodników, że nawet osoby z regionu przyjeżdżają w te sobotnie popołudnia, żeby zwiedzić nasze miasto z przewodnikiem.
0: Tak, to jest marka, którą zrobiliśmy i tutaj możemy być dumni z naszego stowarzyszenia, które zaczęło to już wiele lat temu robić, gdzie staramy się uatrakcyjniać, bo ludzie są też czasami zdziwieni, że w mieście tej wielkości jesteśmy w stanie zrobić 10 tras, które fakt, że one w ciągu sezonu się powtarzają dwukrotnie, bo mamy taki cykl zamknięty, ale co roku jakieś dwa nowe pomysły się rodzą, żeby coś zmienić, dołożyć, opowiedzieć nową historię, pokazać ludziom tą Ostrudę od różnych miejsc, bo mamy tą tradycyjną naszą na przestrzeni wieków. To jest taka, powiedzmy, standardowa, która będzie zawsze, bo często mamy turystów, którzy są pierwszy raz, więc chcemy, żeby zobaczyli jakby cały przekrój miasta, ale mamy i tą wojskową, mamy medyczną, mamy szkołę, jak to w Ostródzie uczono, więc o szkolnictwie, o medycynie. Mamy dla dzieci tego naszego smoka. I tutaj też muszę tutaj powiedzieć, że pomysłodawczynią tych serii dla dzieci była nasza koleżanka Alicja. I no, powiedzmy, że jej wpływ zainspirował miasto, że w mieście pojawiły się smoki. To Alicja, nasza koleżanka, przez wiele lat chodziła z dziećmi, chodziła do przedszkoli, opowiadała legendę o ostródzkim smoku, pokazywała książkę ostródzkiego smoka, nawet miała taką pluszową zabawkę smoka. I ten smok po pewnym czasie został przyjęty w Ostródzie jako nasza maskotka. I zauważcie Państwo, że mamy dzisiaj też szlakiem ostródzkich smoków. Te smoczki się pojawiają, więc jest to pewien produkt. Jesteśmy produktem turystycznym i my się tego nie wstydzimy. Wypromowaliśmy tą naszą Ostródę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy do tej tradycji dwóch wycieczek w ciągu dnia, bo w tym roku zdarzyło nam się, no niestety spadł komfort zwiedzania, bo mieliśmy prawie 90 osób w jednej grupie, więc mimo tego, że przyszedł drugi przewodnik, bo się akurat tutaj wiem, że mieliśmy komunikację między sobą, koledzy mieli, żeby ktoś przyszedł pomóc, takie duże grupy nas to cieszy. Ale z drugiej strony wiemy, że w tym naszym małym muzeum zmieszczenie tylu osób jest zawsze problemem. Natomiast no, musimy się też dostosować do pewnego rodzaju wymogów finansowych, które są. To jest, zdajemy sobie sprawę, że może turystyka nie jest najważniejszą rzeczą i pieniądze idą na inne rzeczy w tym mieście i muszą pójść, to sobie zdajemy sprawę. Ale jeśli uda się w przyszłym roku mieć dwie wycieczki w ciągu dnia, to bardzo dobrze, bo też mamy też wycieczki po okolicach.
1: Panie Piotrze, ważna inwestycja rozpoczęła się w naszym regionie, a mianowicie remont Muzeum Warmii i Mazur, siedziby w Olsztynie. Mówi się, że jak turysta przyjeżdża do Olsztyna i nie zobaczy zamku od środka, to jest niezadowolony. No cóż,
0: Przyjedzie do Ostródy i do Morąga.
1: Właśnie, o to chciałem zapytać. Czy Ostróda, Morąg zyskają na tym remoncie i czasowym zamknięciu Olsztyna?
0: Pewnie tak. Turyści chcą zobaczyć zamek średniowieczny. Olsztyn jest specyficzny, bo to jest zamek Kapituły Warmińskiej i opowieść o Koperniku, o Kapitule, o tych właśnie bardzo ważnych wydarzeniach. No nie zastąpi tego. Natomiast tutaj bardzo dobre planowanie było zakończeniem remontu zamku Muzeum Oberanckiego w Morągu, które jest w pełni teraz przygotowane, jest świetnie nowo zrobione, ma bardzo dobrą panią dyrektor, która zna się, czy czuje nowe muzealnictwo, to muzealnictwo, które musi wejść do ludzi, które musi pokazać tą historię i szansa dla Morąga, jak dla Ostródy jest bardzo wielka, bo nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że Morąg jest jednym z największych zbiorów malarstwa holenderskiego po Rijksmuseum w Holandii. Nie ma takiego zbioru malarstwa północnego w Europie, jak jest w Rijksmuseum, a w Polsce nie ma takiego, jak jest w Morągu. I teraz jest kwestia, żeby to wypromować, czyli muszą znaleźć się pieniądze na pokazanie tego muzeum. Bolączką Morąga, ale wiem, że to się zmienia, jest parking dla autokarów przy muzeum. Rozmawiałem w tym sezonie i z panią dyrektor, i w Morągu takie rozmowy, że szykują się miejsca parkingowe. Miasto zrozumiało, że musi mieć przynajmniej miejsce, żeby przed muzeum wysiąść i odesłać autokar. Jak to będzie zorganizowane? Nie wiem, bo nie jestem radnym, ani nie wiem, jak się to dalej potoczy, ale z tego, co rozmawiałem w Morągu, to ta zatoczka przy muzeum ma być do wysiadania, a autokary mają odjeżdżać prawdopodobnie na dworzec autobusowy, bo to nie jest duże miasto, więc jest taka możliwość. Więc tutaj Morąg i Ostróda mają dużą szansę, żeby przez 3 lata zbudować swoją markę.
1: Na koniec jedno miejsce. No bo ja rozumiem, że ostrudzianin to może być znudzony zwiedzaniem muzeum w Ostródzie, a nawet i Morągiem, bo ja tam bywam od czasu do czasu ze swoją rodziną. Ale gdzie polecałby się pan wybrać tak teraz jesień 2026?
0: To jest najtrudniejsze pytanie, bo tych miejsc naprawdę jest dużo. Ja wiem, że Morąg znamy. Rzeczywiście może Morąg zostawił sobie na taki dzień troszkę chłodniejszy i pochmurny, żeby wjechać do tego muzeum, bo nie wiem, czy pan był teraz na tej nowej wystawie, która jest fenomenalnie przygotowana przez obecną panią dyrektor i kustosza tego muzeum, dotycząca właśnie malarstwa holenderskiego. Wreszcie z magazynu wyjechało mnóstwo obrazów, mnóstwo rzeczy, jak i ekspozycja dotycząca chociażby rzeźby na naszym terenie, czy tej sakralnej, czy rzeźby, powiedzmy, tej niesakralnej, jest świetnie przygotowana. Ale jeśli chodzi o spacer, to oczywiście Wzgórza Dyreskie, które są takim romantycznym miejscem, Dylewo. Ja wiem, że to się nam nie kojarzy dobrze, ale stary park w Dylewie bym polecił zobaczyć. Park w Durągu, bo bardzo wiele osób przejeżdża przez Durąg, a nie wie, że za Durągiem, za szkołą jest świetnie przygotowany park. Siłami mieszkańców gminy ten park warto odwiedzić, bo jest to jeden z tych starych parków tutaj w naszej okolicy, a jest to blisko, więc polecam te miejsca. Oczywiście mogę wymieniać więcej, ale wiem, że czas nas goni i tutaj Państwa zostawiam z taką prośbą. Szukajcie własnych miejsc, zwiedzajcie na nasz region, bo warto. Warto, żebyście poznali małą ojczyznę.
1: Także odsyłamy do Muzeum Prus Górnych w Morągu. Jeśli ta pogoda jest nieco gorsza, ale jeśli zdarzy się Dzień Polskiej Złotej Jesieni, no to do Durąga, a także na Wzgórza Dylewskie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Audycja sportowa.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Jak słyszeliście przed chwilą, rozpoczyna się nasze cotygodniowe spotkanie ze sportem na naszej antenie. Bartek Wojciechowski, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Cześć, witaj.
3: Cześć Marek, cześć wszystkim.
1: Zaczynamy od sportu dzieci i młodzieży, a mianowicie poznaliśmy mistrzów Ostródy w piłkę nożną. Bartku, to jest wasza misja, czyli organizowanie turniejów, no i taka chwała i splendor dla dzieciaków, które przez cały rok przygotowują się do tego, żeby zostać mistrzem Ostródy w danej kategorii i dyscyplinie.
3: Tak jest. Październik zaczęliśmy od turniejów miejskich piłki nożnej. Pierwsze były dziewczyny, 2 października zagrały klasy szóste, rocznik 2014 i młodsze. Wystartowały 3 szkoły. Pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 1, drugie szkoła podstawowa nr 5 i trzecie SP4. Dziewczyny starsze, czyli 7 i 8 klasy, 5 października zagraliśmy na Orliku na ulicy 21 stycznia i SP4 wygrała ten turniej. Przeszliśmy do chłopców. 6 października zagrały klasy szóste i młodsi zawodnicy. Przyszło aż 7 szkół. Zagraliśmy w 2 grupach na naturalnej murawie na ulicy Wyszyńskiego, na stadionie lekkoatletycznym. Przygotowaliśmy dla nich 2 boiska, więc myślę, że byli bardzo zadowoleni. Najlepszą szkołą 6 klas została szkoła podstawowa nr 1. Miejski turniej chłopców klas 7 i 8. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 5 szkół i wygrała szkoła podstawowa nr 1. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 3. Również zagraliśmy na stadionie z naturalną murawą. Jeszcze może podkreślę, że były to miejskie zawody, więc szkoły zostały najlepszymi drużynami miejskimi, ale jednocześnie jest to etap do kolejnych rozgrywek powiatowych, które organizuje Szkolny Związek Sportowy.
1: Możecie już świętować. Jedynka w Ostródzie ma najlepsze składy piłkarskie, jeśli chodzi o sezon 2026. Zobaczymy, jak poradzicie sobie w rozgrywkach powiatowych. Bartku, ale teraz przejdźmy do czegoś, co wydarzyło się w Ostródzie. Nowość kompletna, jeśli chodzi o turnieje piłkarskie dla dzieciaków, a mianowicie Tarczyński Copa Cabanos. W środę rozgrywki na miejskich obiektach w Ostródzie. To jest turniej dla dzieci w kategoriach wiekowych U7, U9 i U11. Organizatorem był Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, ale mamy sukces. Dziewczyny w kategorii U9 z Sokoła Ostróda wygrały rozgrywki na poziomie wojewódzkim i słuchajcie, będą reprezentować Ostródę na finałach krajowych we Wrocławiu. Bartku, wiem, że byłeś na tym turnieju, ale opowiedz nam trochę o formule, bo ona jest niezwykła.
3: Tak, to nie jest typowy turniej piłkarski. Dziewczynki akurat tutaj, tak jak mówiłeś, najlepiej się zaprezentowały z całego województwa. Akademia Sokół Ostróda naprawdę dała czad. Widać efekty pracy, ciężkiej pracy i te dziewczynki naprawdę super grały, wygrały tutaj cały turniej wojewódzki, przechodzą dalej do finałów we Wrocławiu, wielkiego finału. Copa Cabanos, tutaj zawodnicy grają 3-3, z tym, że każdy ma po 2 bramki i broni 2 bramek, strzela na 2 bramki, czyli 3-3, 4 bramki i rozgrywki oczywiście są ciekawą alternatywą, ale dalej grają w piłkę nożną. Tutaj jest bardzo ważna i technika użytkowa, jak i celność, no i obrona.
1: Finały ogólnopolskie odbędą się we Wrocławiu, to jest 29-30 października. Słuchajcie, oni grają o nagrody, bo pierwsze miejsce to jest 20 tysięcy złotych, drugie miejsce 10 tysięcy złotych, no a najniższy stopień podium to 5 tysięcy złotych. Życzymy sukcesu dziewczynom z Ostródy. Ja tak jak patrzę po zdjęciu, to większość to są uczennice szkoły podstawowej nr 5. Trzymamy kciuki za wasz skład, jedźcie do Wrocławia, zaszalejcie, zróbcie zróbcie tam hałas, no a jeśli wygracie, no to powiemy o tym i napiszemy z pewnością. Bartku, ale takie turnieje dla dzieci, gdzie zjeżdża się całe województwo do nas, to jest naprawdę piękny widok, że te dzieciaki trenują na co dzień, zostawiają sporo czasu w ogóle na przygotowanie się do tych turniejów.
3: Ta oprawa całego tego turnieju, gdzie naprawdę maskotki, animatorzy, cała ta oprawa, dmuchańce, wszystko było dopięte i przygotowane tip-top. Boiska było bardzo kolorowo, rodzice przyjeżdżali z całego województwa, także było słychać i doping.
1: Przechodzimy teraz do czegoś pięknego, a mianowicie wystartowała Mazurska Amatorska Liga Tenisa Stołowego w tym sezonie. 14 zespołów podzielonych na dwie ligi. Bartku, pierwsze rozstrzygnięcia za nami. Fajerwerki, czy raczej taki umiarkowany optymizm i każdy badał po prostu skład rywali?
3: Można powiedzieć, że trochę się badali, trochę sobie przypominali, jak się gra. Niektórzy zawodnicy chcieli trochę rewanżu za ubiegły sezon. Na pewno było bardzo miło. Środowisko tenisa stołowego u nas w Ostródzie jest bardzo fajne, przyjazne. Oni się dobrze znają. Może jest trochę mniej zespołów, bo były pewne rotacje, ale dalej myślę, że frekwencja jest bardzo dobra. 7 zespołów w pierwszej lidze, 7 w drugiej. Będziemy to przeplatać też takim drużynowym pucharem. Do wiosny będziemy grać i spotykać się co środę.
1: No to teraz wyniki pierwszej kolejki, ja je przytoczę. W pierwszej lidze Geo Info Morąg wygrywa 6-4 z zespołem Szybcy i Wściekli. Z kolei zespół Bioagro Lake Hill pokonuje 8-2 zespół GKS Grunwald 1. No i wynik remisowy GKS Grunwald 2, 5-5 remisuje z Autoservice Iława Team. Pauzowa w pierwszej lidze zespół GKS Grunwald 3. Z kolei w drugiej lidze Flash przegrywa 1-9 z Team Lubowic. 8-2 boksy szczęścia pokonują Lubawa Team. Z kolei zespół Szybkich i Wściekłych 2 ograł 6-4 OSK Servo. Pauzował RJ Plandeki. W każdą środę do wczesnej wiosny zawodnicy będą spotykać się w miejskiej hali sportowej. Bartku, no cóż, trzymamy kciuki za frekwencję. Powiedziałeś też, że będzie to wszystko przeplatane tymi turniejami indywidualnymi o Puchar Ostródy. Czekamy na mistrzów, czy będzie potrzebny też rzut monetą na koniec.
3: Zobaczymy, jak się ustawi tabela. Oczywiście zrobiliśmy już losowanie co do tego drużynowego pucharu miasta Ostróda. Ustawiły się drużyny dość ciekawie. Myślę, że będzie fajna rywalizacja.
1: Z wynikami drugiej kolejki wrócimy do Was za tydzień. Natomiast teraz przypomnienie dla wszystkich tych, którzy chcą pograć w siatkówkę. Ruszają amatorskie ligi piłki siatkowej. 15 października spotkanie organizacyjne. Jak zainteresowanie przed tym spotkaniem? Macie już sygnały?
3: Myślę, że frekwencja będzie dobra. Czekamy oczywiście na wszystkich zainteresowanych i chętnych do gry 15 października na spotkanie takie organizacyjne w hali Ostrowskiego Centrum Sportu i Rekreacji o godzinie 18. 15 października, przypominam, zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w pierwszej, drugiej lub w lidze Old Boyów piłki siatkowej.
1: No to jeszcze na koniec przypomnienie. Skatepark w październiku również z koordynatorami. Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji przekazało, że w poniedziałki koordynatorzy będą od 15 do 19, natomiast soboty i niedziele od 10 do 18. Spore zainteresowanie, jeśli chodzi o skatepark.
3: Po prostu wyróżnia się, jeżeli chodzi o frekwencję, o zainteresowanie i ilość osób, które biorą udział cały czas w różnych tam zajęciach. Koordynatorzy w tym pomagają. Pamiętamy o kaskach, ochraniaczach, dłonie, kolana. Kontuzje się zdarzają, bo rozmawiałem z koordynatorami, ale nie są to takie bardzo poważne kontuzje. Oczywiście oni mają apteczkę, jak trzeba, to pomogą.
1: Przypominamy, że do końca października koordynatorzy będą obecni na ostródzkim skateparku. Natomiast Wam po raz kolejny przypominamy, że skatepark jest wyposażony w bardzo ważne urządzenia, które nazywają się kosze na śmieci. Nie siadajcie na przeszkodach, macie ławki do wypoczynku, także korzystajcie z tego pięknego obiektu wybudowanego przez miasto Ostróda. Tyle lat walczyliście o skatepark, korzystajcie i pamiętajcie, do końca października jeździmy z koordynatorami.
4: Historia, którą warto poznać.
5: Marek Wszelak, adiunkt w Muzeum w Ostródzie.
1: Znajdujemy się w Muzeum w Ostródzie, a konkretniej na wystawie poświęconej naszemu miastu w okresie XIX, a także XX wieku. Marku, to jest wystawa, która dopełnia nam historię naszego miasta.
5: Staramy się tę wystawę cały czas rozwijać. Dochodzą nowe eksponaty. Można powiedzieć, że prawie że współczesne, bo najmłodsze. Te najmłodsze mają zaledwie 80 lat i jak gdyby są takim dopełnieniem tego, żeby opowiedzieć całą historię o naszym mieście.
1: Znajdujemy się przy konkretnym eksponacie, bo zabieramy Was na krótką wycieczkę po tej wystawie, zachęcając Was jednocześnie do tego, żebyście odwiedzili Muzeum w Ostródzie i sami zobaczyli te zabytki. Marku, ciężka, pancerna kasa, sejf. Skąd wy to wytrzasnęliście?
5: Bardzo ciekawa historia. Sejf, o którym mówimy, został poddany renowacji. Dzięki temu odkryły się na nim różne ciekawe informacje. Odkryliśmy, że sejf, który posiadamy już od dłuższego czasu, kiedyś był po prostu magazynem w Straży Pożarnej naszej ostródzkiej narzędzi. O tym świadczą były numery z inwentarza Straży Pożarnej, ale też odkryliśmy wewnątrz przepiękne oznakowanie, świadczące o tym, że należał wcześniej do browaru Wiktoria w Ostródzie.
1: Kto go tu przyniósł?
5: To też jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ 8 rosłych mężczyzn nie było w stanie nawet ruszyć tego sejfu. Jest potwornie ciężki. No, była to inicjatywa. Trzeba było go przywieźć, specjalnym dźwigiem tutaj przetransportować. Było to wyzwanie.
1: No to teraz o czymś, co stoi na sejfie, ale też jest bliskie mojemu sercu. Radio stoi przed nami.
5: Jest to jeden z niewielu zabytków tutaj, który wymaga elektryczności, prądu. Mamy tutaj radio lampowe, bardzo duże. Z tego, co wiem, jeszcze działające, jest w pełnym komplecie, posiada wszystkie lampy, zakres odbiera do dzisiaj niektóre stacje, no i jest takim uzupełnieniem opowieści o tych takich przedmiotach, które wspominają jeszcze najstarsi żyjący ludzie.
1: To teraz o przedmiotach codziennego użytku, które stoją za tobą w gablocie. Piękna porcelana, ale ona ma też swoją historię, bo pochodzi stąd, z zamku w Ostródzie. Pochodzi w zasadzie z prac takich renowacyjnych, ale ona ma swoją historię, bo odnaleźli ją więźniowie pracujący tutaj na terenie zamku w Ostródzie.
5: Tak, podczas takich prac społecznych odgruzowywania części zamku odnaleziono przedmioty, które no w niebywały sposób zachowały się. Mam tutaj na myśli porcelanę, która jest niezwykle krucha, ale niektóre części zamku, które były zawalone, gdzieś części piwniczne, zachowały jeszcze takie fragmenty wyposażenia szaf w całości i nawet do tego stopnia, że zachowały się tutaj właśnie widoczne piękne zastawy porcelanowe, wyposażenie domowe, talerze, zabytkowe butelki.
1: Więźniowie musieli to przekazywać, bo te eksponaty przetrwały dzięki mieszkańcom Ostródy.
5: No właśnie, nie musieli. Traktowano to wówczas jako śmieci po niemieckie, jak to nazywano. I gdzieś tam sobie to spoczywało na wolnym powietrzu, zupełnie niechciane i zaniedbane. Ale dzięki temu, że już wtedy byli pasjonaci, tacy regionaliści, którzy zainteresowali się historią Ostródy, zostało to zachowane i w prywatnej kolekcji przetrwało do dzisiaj.
1: Teraz o pieniądzach. Macie również ekspozycję marek polskich, marek niemieckich, Prusy Wschodnie, no, nie ma co ukrywać.
5: Jest to takie uzupełnienie tej naszej opowieści, bo tutaj widzimy bardzo różne banknoty. Są również banknoty polskie, mamy tutaj okupacyjne 50 zł z Generalnego Gubernatorstwa. To jest do tego, żeby opowiedzieć szerzej o różnych banknotach, które tutaj są prezentowane. Tutaj bardzo ciekawą rzeczą jest krzyż, który został odnaleziony podczas odgruzowywania kościoła. Ma on bardzo długą i taką bardzo niesamowitą, można powiedzieć, historię.
1: Obok możecie też zobaczyć wypożyczony eksponat, a mianowicie Biblię z wpisem dedykacyjnym Gustawa Gizewiusza. Ona jest użyczona ze zbiorów liceum imienia Jana Barzyńskiego w Ostródzie. Jesteśmy przy gablocie. Ona jest schowana nieco z tyłu przy tej wystawie, ale warto ją odwiedzić ze względu na to, że skrywa ona tajemnice, a w zasadzie pamiątki po jeńcach obozowych francuskich i belgijskich. I wspomniałeś mi przed nagraniem, że zastanawiałeś się bardzo długo, skąd w okolicy belgijskie pamiątki po żołnierzach.
5: Tak, to pierwsze takie pamiątki, które trafiły w postaci guzików belgijskich, bardzo mnie zastanawiały, no bo skąd tutaj Belgowie? No i po dłuższym zastanowieniu doszliśmy do tego, że no przecież w Stalagu w Królikowie trzymano takich jeńców. Oni byli zmuszani do pracy na terenie Prus Wschodnich, pracy na kolei, pracy w polu, pracy w lesie i część takich przedmiotów gubili naturalnie, więc te, które odnajdywaliśmy gdzieś tam w okolicach Ostródy, była właśnie związana z jeńcami, którzy byli przetrzymywani w Stalagu 1B Hohenstein w okolicach Olsztynka.
1: To jest między innymi też papierośnica wykonana ze skrzydła samolotu.
5: No być może ze skrzydła, na pewno z poszycia samolotu. To jest konkretne aluminium, które fachowcy rozszyfrowali, że pochodzi właśnie z samolotu.
1: Zachęcamy Was do odwiedzenia muzeum w Ostródzie, a konkretniej wystawy Ostróda XIX, a także XX wieku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Marek Apel, witajcie w kolejnym magazynie reporterów Meloradia Mazury. Tym razem zajmiemy się szkoleniami proobronnymi, a mianowicie w gotowości. To program Ministerstwa Obrony Narodowej. Ze mną w studiu porucznik Marek Plizga, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostródzie. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Jak idzie rekrutacja?
6: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o program w gotowości, to ta rekrutacja tutaj może się cieszyć dużymi sukcesami. Ostatnie takie szkolenie na naszym terenie administrowanym odbywało się na koniec czerwca w 42. Batalionie Lekkiej Piechoty, jeszcze wtedy Lekkiej Piechoty, i tak naprawdę cieszyło się to dużym zainteresowaniem. Sam miałem tutaj możliwość uczestniczenia w tym szkoleniu, też krótkie rozmowy z ochotnikami, także tak naprawdę no, 8 godzin szkolenia, podczas którego nie mogli narzekać na nudę.
1: No to teraz o tym, jak się zapisać, bo wystarczy odpalić aplikację mObywatel, tam musimy się zalogować, oczywiście dane biometryczne w moim przypadku. Tam przechodzimy do zakładki usługi i mamy podkategorię bezpieczeństwo. Wchodzimy w szkolenia obronne, no i mamy wachlarz szkoleń do wyboru. Na czym to wszystko polega, panie Marku?
6: Wybieramy też poszczególne szkolenia, które nas interesują. Jeżeli chodzi tutaj o mieszkańców naszego terenu, do dyspozycji mamy jednostkę w Morągu oraz jednostkę w Olsztynie, tak? Czyli obie jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Najbliższe takie szkolenie odbywać się będzie 17 października właśnie w jednostce w Morągu, natomiast 24 października takie szkolenie będzie przeprowadzane w Olsztynie.
1: Mamy wówczas 8 godzin zajęć. Co na tych zajęciach jest omawiane? Czy to są jakieś moduły konkretne, czy po prostu taka jedna piguła i obywatel wie wszystko?
6: Celem tego szkolenia jest przygotowanie obywateli na wypadek katastrof, zagrożeń hybrydowych, czy też kryzysów. Te 8 godzin szkolenia jest podzielone na 4 takie praktyczne moduły. Pierwszym z nich jest podstawowy kurs bezpieczeństwa, czyli jak mamy zachować się w sytuacji kryzysowych, alarmy, ewakuacje, zachowanie w tłumie, rozpoznawanie tych sygnałów ostrzegawczych. Kolejnym modułem jest pomoc medyczna, tak? Czyli praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy, zaopatrywania jakichś ran w warunkach stresowych. Ochotnicy są zapoznawani z survivalem, tak? Czyli podstawy topografii, terenoznawstwa, przygotowanie również tego plecaka ewakuacyjnego oraz zabezpieczenie zapasów domowych, co powinniśmy mieć na wypadek zagrożenia, oraz na koniec, tak, jako takie creme de la creme, i też przygotowanie do tych zagrożeń, które widzimy teraz w życiu codziennym, czyli cyberhigiena i cyberbezpieczeństwo, czyli jak mamy chronić własne dane osobowe, jak rozpoznawać dezinformacje oraz no, jak się chronić przed cyberatakami i bezpiecznie korzystać z sieci w czasie kryzysu.
1: Zgłaszam się przez aplikację i dalej czekam na telefon. Muszę coś spakować, zabrać ze sobą do jednostki wojskowej?
6: Też odpowiedź dostajemy przez aplikację, tak? Dostajemy miejsce szkolenia, termin szkolenia, czyli to, co tutaj już wcześniej mówiłem, w naszym przypadku to jest 17 października w Morągu i 24 października w Olsztynie. Natomiast jeżeli przez aplikację mObywatel wejdziemy w tą zakładkę w gotowości, to mamy tam możliwość wyboru szkoleń w całym kraju, tak? Czyli gdzie chcemy, możemy na takie szkolenie się udać, nie jesteśmy gdzieś tutaj ograniczeni terytorialnie. Natomiast ja podam te szkolenia, które tutaj odbywają się najbliżej miejsca zamieszkania. Jeżeli chodzi o takie sprawy stricte, stricte logistyczne. W takim szkoleniu mogą uczestniczyć również osoby od 13 roku życia, tak? Tylko muszą być to, musi być to młodzież razem z rodzicem, tak? Czyli może pójść rodzic wraz z tą osobą, która ukończyła 13 rok życia, zgłosić się razem w umówionym miejscu, że tak powiem, w umówionym czasie stawiamy się do jednostki wojskowej, odbywamy te 8 godzin szkolenia. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o prawo gospodarza, tak? No to tutaj wojsko zapewnia ciepły posiłek, mamy również ubezpieczenie, a na koniec również otrzymamy w takiej formie tradycyjnej, papierowej poradnik bezpieczeństwa, tak żebyśmy gdzieś tą wiedzę mogli później sobie czy też przypomnieć, czy to utrwalić.
1: Jakiś certyfikat, potwierdzenie tego, że brałem udział w takim szkoleniu?
6: Tak, na koniec takiego szkolenia również takie certyfikaty są wydawane uczestnikom, także mamy potwierdzenie tego, że jesteśmy przygotowani.
1: Jak cywile reagują na tę wiedzę przekazywaną podczas tych szkoleń?
6: Mogę szczerze powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie szkolenia, w których uczestniczyliśmy, był duży przekrój osób, tak, uczestniczących. Były to osoby, które gdzieś już służbę wojskową odbyły, chciały sobie przypomnieć tak naprawdę, jak to wojsko wygląda i mieli już jakieś podstawy takie zarządzania w dobie kryzysu. Natomiast były również osoby młode, które chciały się przygotować, zobaczyć, z czym mogą się mierzyć. Także tak naprawdę był tutaj taki duża rozbieżność. Natomiast te osoby po tym, jak usłyszały sporą dawkę informacji, otwierały się na te informacje. Potem tych pytań było naprawdę dużo, także też dochodziło do tego, że instruktorzy nawet w czasie przerwy nie mieli gdzieś tam czasu, żeby ten przysłowiowy łyk wody zaczerpnąć, dlatego że pytania szły dalej, no ale jest pytanie, to również trzeba na nie odpowiedzieć, także naprawdę bardzo, bardzo dobry odbiór tego szkolenia.
1: A ja tylko przypomnę, że pytanie zawsze jest oznaką zainteresowania. Tylko wykłady w sali, czy jednak przenosimy się w teren?
6: Szczerze powiem, że może 30% tego szkolenia odbywa się w sali, natomiast reszta jest już przeprowadzona stricte w terenie, także nie ograniczamy się tutaj do murów, nie ograniczamy się, że tak powiem, do tego PowerPointa, tylko działamy w terenie i rzeczywiście praktycznie pokazujemy, jak przygotować się na wypadek jakiegoś zagrożenia.
1: Tę wiedzę powinni mieć obywatele nie tylko w czasie konfliktu zbrojnego, ale również na wypadek kataklizmów, czegoś, co może wydarzyć się, nie wiem, przy okazji zjawisk pogodowych. Ta wiedza jest naprawdę cenna, bo wy też pokażecie na przykład, jak odpowiednio zabezpieczyć zapasy w domowej spiżarni.
6: Nie ograniczamy się do tego, żeby przygotować ochotników na wypadek konfliktu, tylko najważniejszym tak naprawdę zadaniem jest to, żeby przygotować ich na wypadek zagrożenia. Tak jak już pan redaktor wspomniał, chodzi tu o katastrofy, chociażby jakieś naturalne, może zabraknąć prądu, tak, żebyśmy mieli też przygotowane w domu zapasy, bo nigdy nie wiadomo, czy będziemy mieli do tego dostęp. Także jest tutaj duży nacisk na to, żeby przygotować obywateli, nie tylko na jakieś zagrożenia typu wojna, tak, tylko konkretnie pod różne formy zagrożenia.
1: Otwieracie aplikację mObywatel. Tam znajdziecie zakładkę usługi, potem kategorię bezpieczeństwo, no i wybieramy szkolenia pod nazwą w gotowości. Jak słyszeliśmy, w październiku taka okazja będzie jeszcze w jednostce wojskowej w Morągu, a także w jednostce wojskowej w Olsztynie. Ja polecam wam skorzystać z tych szkoleń, no bo nauczycie się na nich między innymi, że spiżarnia w domu to jest bardzo ważna rzecz, że tam produkty płynne powinny się znaleźć, ale przede wszystkim konserwy, niekoniecznie te wojskowe, ale takie, które znajdziecie w marketach, warto mieć, czyli produkty o długim terminie przydatności do spożycia, bo na przykład może nas zaatakować nieżyca, jak w ubiegłym roku, odetnie nas od dróg krajowych, no i nie wyjedziemy z Ostródy. Polecam wam wziąć udział w szkoleniach w gotowości, tam powiedzą wam, jak odpowiednio zabezpieczyć domową spiżarnię, ale też jak reagować na sygnały alarmowe.
2: Ciekawostki grunwaldzkie w Meloradiu Mazury.
1: Teraz w Meloradiu Mazury Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. Witam serdecznie. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie.
1: Grunwaldzka Akademia Miecza. Nabór wystartował, a to jest projekt stworzony dla dzieci i młodzieży. Rycerska kadra Polski czeka, tak możemy powiedzieć, w myśl piłkarskiej reprezentacji Polski?
7: Jak najbardziej tak możemy powiedzieć, dlatego że my jako muzeum staramy się, aby kontynuować historię, aby kontynuować naszą, że tak powiem, obecność, jeśli chodzi o Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, właśnie średniowiecza, tej kultury, obyczajowości, zachowania. W 2014 roku wystartowaliśmy z projektem Grunwaldzkiej Akademii Miecza, mianowicie ze stowarzyszeniem też rycerzy Kowieńskich z Kowna, z Litwy. Stowarzyszenie nazywało się Gladius. Zorganizowaliśmy właśnie turnieje i pobór młodzieży do szkolenia i poznawania etosu rycerskiego.
1: I który to był rok?
7: To był rok 2014. Projekt cieszył się wielkim zainteresowaniem. To była starsza młodzież. Spotkania były w Nidzicy, Olsztynie, Mrągowo, Olsztynek i Kowno. Po tym naszym wydarzeniu zostało wielu, że tak można powiedzieć, już rycerzy. Rycerzy, którzy dzisiaj są w kadrze w Armii Mazur i są doskonałymi rycerzami. A więc my chcemy ruszyć z naborem do następnego naszego projektu, tego drugiego Grunwaldzkiej Akademii Miecza, aby dzieci i młodzież zgłaszała się do nas. Mamy salę rycerską, raz w tygodniu spotkania, wszystko bezpłatnie, mamy miecze bezpieczne, mamy tarcze, mamy hełmy, mamy kaski, mamy muzeum, będziemy edukować historycznie, będziemy jeździć na wydarzenia, spotkania, a więc historycznie też możemy poznać nasz region. Wszystko to, aby właśnie nie tylko rycerz, który nam tutaj walczył, ale też, żeby była przyjemność. Nie tylko wysiłek fizyczny, ale też i wiedza historyczna, fechtunek, miecz, a co najważniejsze też, no tutaj muszę się przyznać, że będziemy też naszych młodych adeptów, młodzież i dzieci uczyć tańca średniowiecznego. Jak dworskość to dworskość, jak rycerz to rycerz.
1: Pełnokontaktowe walki rycerskie to jest sport. My o tym rozmawiamy dość często na antenie Meloradia Mazury. To oznacza, tak, że tych zawodników też trzeba sobie w pewien sposób wychować, nauczyć ich techniki, tego jak mają się zachowywać podczas tych walk rycerskich. Bo to, drodzy słuchacze, nie jest tak, że ten rycerz w pełnokontaktowych walkach rycerskich wychodzi uzbrojony w kawałek solidnej stali i on tym mieczem macha sobie przez te 2 minuty na oślep, to jest taktyka też.
7: Tak, to jest cała taktyka, dlatego tutaj też nasi rycerze, a też i nie ukrywam kadra Polski, przed ważnymi zawodami międzynarodowymi spotyka się w naszym muzeum, w naszej sali rycerskiej i właśnie trenuje i omawia taktyki pojedynków. Tak, to jest nauka wszystkiego. To jest nauka taktyki, wysiłku fizycznego, wytrzymałości. To jest normalny trening, normalny sport. Też biegamy, też gramy w piłkę, ogólnorozwojówka, praca na nogach, tak jak bokser, jak wyprowadzić cios, jak uderzyć, ale też jak się bronić, od tego są tarcze. Dzisiaj sport, który w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, czyli pełnokontaktowe walki rycerskie, które się odbywają, jest pod pełną kontrolą. Mamy zbroję, mamy zabezpieczone tutaj wszystkie części ciała, są odpowiednie kodeksy. Nie ma się czego bać, nie ma się czego obawiać.
1: Mam 10-latka. Mówisz, zajęcia bezpłatne, ale tak, muszę, nie wiem, moje dziecko w coś wyposażyć, coś kupić, gdzie się zgłosić, gdzie zapisać, jak te zajęcia będą się odbywać?
7: Oczywiście, najpierw naszego potencjalnego rycerza przywozimy do Grunwaldu, zobaczę jak to wygląda, zapiszemy. Tutaj byśmy właśnie kierowali tą prośbę do rodziców z Ostródy, Olsztynka, Nidzicy, Działdowa i okolic, aby spróbować, aby tutaj zaszczepić w naszych pociechach to chęć poznawania historii, ale także i takiego sportowego życia i poznawania też historii nie tylko naszego regionu, ale też i historii Polski i Europy.
1: To jak to z tym tańcem średniowiecznym będzie?
7: Z tym tańcem średniowiecznym to mamy specjalne grupy, które zachowują, że tak powiem, etykę dworską. No i jeśli chodzi o prawdziwego rycerza, to rycerz musi zachowywać się jak prawdziwy rycerz, czyli jak Zawisza Czarny, tutaj mój ulubiony bohater. A więc musi umieć pięknie rozmawiać, pięknie się zachowywać, pięknie się ruszać i pięknie tańczyć.
1: Mówiliśmy o bezpiecznych mieczach. Na początku o bezpiecznych walkach, o taktyce. Kiedy powąchają stali?
7: No to już dopiero zależy wszystko od trenerów, wszystko w swoim czasie. Marku, drodzy Państwo, nie od razu puszczamy naszą młodzież na głęboką wodę. Wszystko po kolei, stopniowo. Tutaj musimy zapoznać, musimy wychować, musimy wytrenować. Tak jak Marku zaznaczyłeś, nie ma od razu prawdziwych mieczy. Jest bardzo, bardzo długo walka z mieczem bezpiecznym. A więc kiedy dostaje nasz adept prawdziwy miecz do ręki, od razu dostaje rękawicę pancerną, uzbrojenie, żeby nie daj Boże coś mu się stało. Musimy dbać o nasze pociechy. Także też my dbamy o naszych rycerzy, a także byśmy chcieli właśnie, żeby nasza grupa tutaj, nie ukrywam, która by poczuła chęć właśnie prowadzenia tego ciekawego zajęcia, treningów, czy później zostania rycerzem, żeby w późniejszym czasie też uzupełniła naszą kadrę, czyli zmieniła tych naszych już troszeczkę, że tak powiem, no, seniorów rycerzy.
1: Tyle jeśli chodzi o Grunwaldzką Akademię Miecza. Sami przyznacie, że zajęcia tego typu są bardzo atrakcyjne dla dzieciaków. Jeśli zainteresowała Was Grunwaldzka Akademia Miecza, no to odsyłam Was na stronę internetową Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: W Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Dziennikarski przegląd tygodnia.
10: Ja nazywam się Marek Apel, ze mną w studiu Meloradia Mazury Grzegorz Malanowski, portal Nasz Głos Ostróda. Cześć.
11: Dzień dobry.
10: Rozpoczynamy od bardzo ważnego tematu, a mianowicie w ostatnich dniach doszło do dwóch ataków w szkołach w kraju, między innymi w Ostrołęce, natomiast tu musimy Was uspokoić. Grzegorzu, sprawa poważna i ona jest taka wielowątkowa, bym powiedział.
11: Tak, no, wydarzenia tragiczne. Niemniej jednak to, co się dzieje później, przybiera taką formę wręcz jakiejś narastającej paniki. Może to zaostre słowo, ale byłem w kontakcie z wieloma rodzicami, którzy się zastanawiali, czy dzieci posłali do szkoły. Niektórzy nawet nie posłali. Ja stoję na stanowisku, że wręcz przeciwnie. Powinniśmy posłać i ktoś tu powinien jak mężczyzna się zachować i twardo powiedzieć, że nie damy się zastraszyć. Nawet jak się takie sytuacje dzieją, to jest pierwsza, można powiedzieć, taka drastyczna sytuacja. Ja sobie nie przypominam, że w polskiej szkole do czegoś takiego kiedykolwiek doszło, z ostrożności tak mówię, nie można pozwolić na to, żebyśmy pod wpływem jakiegoś strachu podejmowali irracjonalne decyzje.
10: Ale nie macie takiego wrażenia, że dzisiaj, mając dostęp do mediów społecznościowych, my się sami nakręcamy, bo wy z kolei w naszym głosie wyszliście z takiego założenia, że nie informujemy, bo na terenie Ostródy, powiatu ostródzkiego, nic złego się nie stało.
11: Tak, i pomimo, że stała się, tak jeszcze raz powtórzę, rzecz straszna, trzeba otoczyć opieką. Ja rozumiem zamknięcie szkół w Ostrołęce, dzieci przeżyły to, co przeżyły, ale pozwalanie na to, żeby to rosło i nakręcanie spirali strachu, daje tylko argumenty tym, którzy chcą to, użyję takiego słowa, perfidnie wykorzystać. I nie wolno pozwalać na to, żeby tak się działo. Nie? Ja już widzę reakcję służb, które podjęły działania, żeby te fejkowe informacje w pewien sposób ograniczać. Ludzie, którzy je rozgłaszają, są w jakiś sposób monitorowani. Więc mam nadzieję, że to w ciągu najbliższych dni wygaśnie, co nie znaczy, że różne wypadki się nie będą zdarzały, tak? One się będą zdarzały. Szkół jest pewnie z 20 tysięcy w Polsce.
10: No to teraz komunikat ostródzkiej policji. Paulina Jastrzębska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.
12: W związku z ostatnimi wydarzeniami, do których doszło w kraju, policjanci z całego powiatu ostródzkiego podjęli ścisłą współpracę z władzami samorządowymi, dyrektorami szkół oraz pedagogami. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży od dzisiejszego poranka aż do odwołania na terenie całego powiatu ostródzkiego realizowane są wzmożone patrole policjantów oraz strażników miejskich. Funkcjonariusze pełnią służbę zarówno w rejonach szkół i przedszkoli, jak również wewnątrz placówek oświatowych. Zapewniamy, że reagujemy na każdy, nawet najmniejszy sygnał mogący świadczyć o potencjalnym zagrożeniu. Dziś dyrektorzy szkół kilkukrotnie informowali nas o niepokojących treściach pojawiających się na grupach dzieci i młodzieży w komunikatorach internetowych. Policjanci na bieżąco analizują przekazane zrzuty ekranów oraz weryfikują informacje dotyczące rzekomych zagrożeń. Równolegle monitorowana jest również przestrzeń internetowa, aby jak najszybciej wyjaśniać pojawiające się sygnały i eliminować ewentualne zagrożenia. Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju i rozwagi. Prosimy, aby nie udostępniać niesprawdzonych informacji i nie przyczyniać się do szerzenia dezinformacji, która może wywołać niepotrzebny niepokój. Weryfikujmy informacje, korzystajmy wyłącznie ze sprawdzonych źródeł i kierujmy się faktami. Każde zgłoszenie traktujemy z pełną powagą i podejmujemy niezbędne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, a w szczególności dzieciom i młodzieży.
10: Tak jak słyszeliśmy, i my przyłączamy się do tego apelu. Zachowajcie spokój.
11: Dokładnie. Służby są od tego, żeby wykonywać swoją pracę i podejmują działania. Jak słyszeliśmy, te działania są naprawdę prowadzone na szeroką skalę. To są zadania służb. My obserwujmy. Jeśli widzimy coś niepokojącego, to poinformujmy. Ale nie dajmy się zastraszyć jakiemuś epizodowi i temu, że ktoś w internecie opisze, że będzie coś się działo, coś się miało wydarzyć i tak dalej.
10: Zgłośmy, ale nie panikujmy. Przechodzimy teraz do drugiego tematu, a mianowicie Sejm przyjął znowelizowane przepisy, jeśli chodzi o nocną prohibicję. Póki co samorządy mogą regulować to na własnym terenie wewnętrznymi przepisami. Sprawdziliśmy, jak głosowali parlamentarzyści ziemi ostródzkiej.
11: Posłowie doszli do wniosku, że jednak sobie nie radzimy tutaj w samorządach.
10: I trzeba za nas
11: zadecydować.
10: Tak, ale musimy wam zdradzić, że wszyscy zagłosowali za zaostrzeniem tych przepisów, to znaczy jeśli ta nowela przejdzie przez Senat, a potem podpisze ją prezydent Karol Nawrocki, no to prawdopodobnie od 1 stycznia 2027 roku nie kupimy alkoholu na terenie całej Polski od godziny 22 do 6 rano. Dobry pomysł?
11: Wiele osób powie, że dobre. Podchodzę do tego w ten sposób, że bardziej wolnościowo.
10: Wolnościowo. No to posłuchajmy, co na ten temat sądzą ostrudzianie.
13: Jest tego tak dużo. Prowokuje się to po prostu do picia.
14: Myślę, że kto będzie chciał pić alkohol, to i tak znajdzie źródło, więc nie ma na to rady, uważam.
15: Bo za dużo jest tego i za dużo alkoholu po prostu.
16: Trochę porąbało.
11: Tak jak mówię, moje zdanie jest dalej takie, że samorządy wbrew pozorom nie najgorzej sobie z tym radziły i tam, gdzie rzeczywiście mieszkańcy wymuszali tego typu decyzje, to rady podejmowały takie decyzje. Oczywiście wydaje mi się, że nie sprawdzałem tego przepisu dokładnie, ale to chyba nie dotyczy lokali gastronomicznych.
10: Przechodzimy do innego tematu. Grzegorzu, kiedy ostatni raz byłeś wyrzucać śmieci?
11: Ja mam w domu takiego pracownika,
10: tak?
11: który jest odpowiedzialny za to zadanie.
10: Nie pytam, którego domownika. Słuchajcie, Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko, czyli 19 zrzeszonych gmin, ogłosił przetarg na wywóz odbiór odpadów.
11: To nie powinieneś pytać o to, kto wyrzucał, tylko kto płacił.
10: A, czyli ty płacisz, a ktoś inny wyrzuca. Okej, ale teraz informacja dla wszystkich mieszkańców związku. Ogłoszono przetarg. Słuchajcie, szacowana wartość tego przetargu to jest bagatela. 97 milionów polskich złotych. Tyle zainkasuje firma lub firmy, które staną do przetargu. On trwa do 2 listopada. Mnie zdziwiło jedno. Skala tego przetargu. 97 milionów złotych.
11: Ale to jest kilka gmin.
10: Można się obłowić na śmieciach.
11: A myślę, że to wbrew pozorom koszty odbioru tych odpadów są bardzo wysokie. Teraz biorąc pod uwagę wzrost kosztów paliwa, płac, no to nie dziwię się, że zaczynamy tej skali dotykać. Niemniej jednak ja bym tutaj z uwagą teraz przyglądał się kolejnym posiedzeniom zarządu, związku i rady, czy przypadkiem nie stoimy w przededniu tego, że będzie trzeba regulować ceny za wywóz śmieci dla mieszkańców.
10: No bo słuchajcie, ktoś te 97 milionów złotych się musi zrzucić do tego budżetu.
11: No, nie, ktoś. No,
10: my!
11: Wy. Ci, którzy płacą za odbiór ich odpadów.
10: Tak? Tak, ale wiesz co? Niepokoi mnie jedna rzecz. Prawdopodobnie masz rację, to znaczy... Kiedy, jak nie teraz, podnieść cenę śmieci, bo im bliżej wyborów samorządowych, tym samorządowcy tak jak struś, głowa w piasek i siedzimy.
11: Niekoniecznie. Tutaj w tym roku pewnie nie będzie, bo są wybory parlamentarne w przyszłym, więc może jeszcze ten rok wytrzymamy, ale patrząc po wzroście kosztów, no długo się nie da tak wytrzymać. Obserwuję działalność związku, od kiedy Agnieszka Banasiuk, można powiedzieć, zarządza tą instytucją, oczywiście przewodniczącym jest niezmiennie Bogusław Fias, ale zauważyłem, że jeśli chodzi o tak, o ściągalność, o jakiś taki ład, to się tak brzydko mówi, korporacyjny, ale nawet poczynając od tego, jak wygląda teren przed obiektem, po to, w jaki sposób przebiega proces i informacji, współpracy nawet z mediami, to wielki szacunek, bo dużo, dużo dobrego zrobiła.
10: Zmieniamy temat, a mianowicie ktoś w końcu stara się podejść do rewitalizacji polskiej górki, tym kimś jest...
11: Poczekaj. Sorry, że przerywam, ale nie w końcu, nie? Każdy tam próbował.
10: Trochę krzaczków wyciąć.
11: Nie, plany też były ambitne za Michalaka.
10: Ale ja pamiętam plany za Czesława Najmowicza. Jeden z radnych mówił i starał się jakby wydedukować, żeby przywrócić pochówki na polskiej górce. To też taki pomysł.
11: No tak, ale to było wypowiadane w sytuacji, gdy szukaliśmy miejsca na cmentarzu. Nie było jeszcze wtedy mowy o tym poszerzeniu tego, który jest. No dalej mam ten problem, ale to nie. To bardziej chyba w tym kontekście była próba wznowienia.
10: Ale tak kończąc, no to burmistrz Rafał Dąbrowski stara się przeprocedować projekt rewitalizacji. Poznaliśmy główne założenia, bo problem tam jest taki, problem, a może i atut, że teren jest wpisany do rejestru zabytków. I konserwator ograniczył, powiedzmy, wszelkie prace takie na kanwie monitoringu, oświetlenia do minimum w zasadzie. To dobrze czy źle, twoim zdaniem?
11: Moim zdaniem dobrze, że jest konserwator, bo na przestrzeni lat różnie by to mogło wyglądać, gdyby go w ogóle tam nie było. A sama inicjatywa i to, że chce się to zrobić, no jest bardzo dobra i w końcu mam nadzieję, są jakby przesłanki ku temu, żeby wierzyć w to, że to się w jakiejś części uda. Przecież nawet jeśli uda się zrobić to w tym ograniczonym zakresie, który jest obecnie proponowany, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za 2-3 lata zrobić etap kolejny. Mhm. Ale zróbmy ten pierwszy, pokażmy, że rzeczywiście coś się udało.
10: Jak dla mnie najbardziej pozytywne w tym wszystkim jest to, że na siłę nikt nie przerobi tego cmentarza na park.
11: No tak, ja nie widzę, to zależy, wiesz, słowo park jest tak szerokie, że pytanie o szczegóły, co autor jakby miał na myśli, nie? Mówiąc o parku.
10: No nie wiem, ja z tyłu głowy mam to, że może dobrze, że wejdzie ta nocna prohibicja. Jak byłby park, to różnie może być. Przejdźmy do ostatniego tematu. Jeśli macie pluszaki, puzzle, cokolwiek, co chcecie sprzedać, no to możecie to zrobić na Pchlim Targu w Ostródzie. Masz jeszcze pluszaki w domu po dzieciach?
11: Może nie jest za bogato, ale jeszcze nie będę sprzedawał dzieciom pluszaków.
10: Także tak, przed nami kolejna...
11: Niemniej jednak, jeśli mogę, ta inicjatywa bardzo się podoba i zresztą mieszkańcom, tak z rozmów wielu z tej okazji korzysta.
16: Omawialiśmy te ceny z naszą mamą, bo hobby horsy, no nie każdy je lubi, ja lubię. Kupiłam go za 300, ale wystawiłam go za 250.
17: Bardzo mi się podoba ta inicjatywa. Kupiłam spodnie, jest super, no.
11: Pamiętam takie wpisy w mediach społecznościowych jeszcze kilka lat temu, jak nie było takiej inicjatywy, że mieszkańcy bardzo chcieli, żeby coś takiego powstało. Może nie idealnie w ten sposób, ale żeby coś takiego powstało i obserwując, cieszy się to niesłabnącym zainteresowaniem.
10: No to teraz posłuchajmy Katarzyny Sosnowskiej-Ramy z Urzędu Miasta w Ostródzie.
18: Zatoczyliśmy takie, można powiedzieć, koło, bo zaczynaliśmy jesienią i teraz znów będzie to jesienny pchlitarg. Regulamin można znaleźć sobie na naszej stronie internetowej miasta, tam są wszystkie informacje. Zapraszamy wszystkich chętnych wystawców, czy to są osoby, które na co dzień zajmują się faktycznie handlem, czy to są osoby, które zrobiły jesienne porządki i po prostu chcą przynieść swoje książki, zabawki, ubrania, czy płyty winylowe. Można takie stoisko wystawić. Nie trzeba tego wcześniej zgłaszać, jest to zupełnie bezpłatne. Warto mieć ze sobą swój stół albo kocyk, na którym wyłoży się te rzeczy. My zapewniamy krzesła. No i po przyjściu na

0: Ale to wiesz, tak na zapas, także jeśli może będziecie wystawiać swoje stoisko, to w postaci tak jak kiedyś na stadionie dziesięciolecia było takie szczęki, że szybko zwijam, co pan tu robi, a nic, stoję.
1: To ograniczenie nie dotyczy takiej okazjonalnej sprzedaży.
0: A nie wiesz nigdy, czy Krajowa Administracja Skarbowa nie wpadnie na pomysł.
1: Nie, tego nigdy nie wiem, nie mogę brać odpowiedzialności za decyzje władz skarbowych.
0: Taka była Ostróda, a także powiat ostrudzki w mijającym tygodniu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury odwiedzimy wyjątkową gminę. Porozmawiamy o zadłużeniu, a mianowicie o tym, jak nie zadłużać samorządu, a jednocześnie inwestować. Będzie też o tym, jak wójt wrócił do czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury, a ze mną w studiu wójt gminy Małdyty Marcin Krajewski.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Jesteście bardzo wyjątkową gminą w powiecie ostrudzkim. Jak pan pochwalił się zerowym zadłużeniem gminy Małdyty, to wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Ale jak pan obejmował urząd, to tak prosto nie było.
3: No tak, no rzeczywiście. Prawdą jest to, że na początku nie było tak prosto, bo na początku to zadłużenie wynosiło około 32%, jak dobrze pamiętam, 6-7 milionów w 2014 roku, takie to było zadłużenie. No a teraz rzeczywiście nie dość, że to zadłużenie jest zerowe, to jeszcze muszę pochwalić się tym, i tu warto o tym mówić, że mamy nadwyżkę, którą udało nam się wypracować, co powoduje, że mamy łatwość podejmowania też takich trudnych decyzji inwestycyjnych. Tych pieniędzy, jeśli jest więcej, to mamy i na wkład własny, i na zadania, które są bardzo ważne dla mieszkańców i dla gminy. Jest to zarządzanie dużo łatwiejsze niż w tych czasach wcześniejszych.
0: Będzie pan ofiarą tak zwanej dwukadencyjności najprawdopodobniej. Choć różnie się mówi, że te przepisy mogą zostać jeszcze zmienione, to zależy od większości parlamentarnej. Czy to jest dobre posunięcie, żeby trochę siłowo usunąć wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ze stanowisk?
3: To znaczy powiem tak, opinie są różne na ten temat. Moja opinia jest taka, że to mieszkańcy wybierają wójta, burmistrza, więc usuwanie go siłą według mojej opinii nie jest do końca dobre. Ale jeśli ta dwukadencyjność zostanie, to jestem pogodzony również z tą sytuacją. Będę starał się zajmować innymi rzeczami, a tutaj najważniejsze jest to, żeby tą gminę zostawić właśnie w tak dobrej kondycji finansowej. Niewiele ode mnie zależy, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, jeżeli chodzi o ten przepis, ale słychać gdzieś tam takie rozmowy trwają, że jedni chcieliby znieść tą dwukadencyjność, jedni chcieliby ją zostawić, także zdania są podzielone na tą chwilę, a jak będzie, to jeszcze jest troszeczkę czasu, zobaczymy. Dla mnie najważniejsza jest ta praca na rzecz mieszkańców. Jeszcze jest kilka lat i można naprawdę, uważam, że wiele do tego czasu zrobić.
0: Panie wójcie, ponad 2 lata, zerowe zadłużenie. Jak pan podejdzie, rządząc jeszcze gminą Małdyty, właśnie do tego zera zadłużenia? Poprosi pan obecnych radnych o kredyty jakieś, żeby powiedzmy nadszarpnąć ten budżet, czy raczej ta zrównoważona polityka do końca kadencji?
3: Będę starał się i bardzo chciałbym, żeby zostawić gminę zerowym zadłużeniem i chciałbym, żeby ktoś... Kolejni włodarze, którzy będą w mody, tak, żeby ten sam, powiedzmy, sukces powtórzyli, bo to trzeba nazywać sukcesem. Ta zrównoważona właśnie polityka finansowa spowodowała, że udało się spłacić tyle milionów kredytu i powiem szczerze, że może sama spłata kredytów nie jest aż tak trudna, ale w gminie Małdyty muszę pochwalić się tym, że zrobiliśmy bardzo dużo inwestycji, wielomilionowych, i to są inwestycje naprawdę duże inwestycje, jak stadion, jak wiele innych, które na pewno pan obserwował. To jest, uważam, największym sukcesem, żeby spłacać kredyty, a do tego jeszcze robić te inwestycje. Tu trzeba naprawdę się trochę nagimnastykować, że tak powiem. Też mieć odpowiednie takie założenia, znać doskonale budżet, ale też być upartym w swoich decyzjach, bo nieraz bywało tak, panie wójcie, dlaczego pan nie chce tego zrobić, czy tamtego. Ja upierałem się przy tym, że zrobimy w momencie, kiedy będą odpowiednie dofinansowania, a nie obiecywałem nic, czego nie mogłem zrobić.
0: Ale inwestycje robiliście dla wszystkich.
3: Tak, inwestycje robiliśmy dla wszystkich, dlatego mecze grają nie tylko GKS, ale również Czarni na tym naszym boisku, które zrobiliśmy.
0: I niech

0: Każdy się cieszy, bo to 7 milionów złotych. To naprawdę robi wrażenie jak na niewielką gminę. To tego nie ukrywajmy, że powiedzmy pieniądze na tym poziomie przerabiane są w Ostródzie i tu nikt nie zwraca na to uwagi. Natomiast jeśli chodzi o waszą gminę, to jest duża inwestycja.
1: To jest duża. Duża inwestycja. Piękna inwestycja, z której jestem dumny. Nie tylko ja, bo również mieszkańcy zapewne. Wizytówka Małdyt, jak tylko wjeżdżamy po lewej stronie, nie da się nie zauważyć tej pięknej inwestycji, także jestem bardzo, bardzo z niej dumny.
0: Panie wójcie, przejdźmy do ochrony ludności. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, zostaliście przeszkoleni, tak, jak zachowywać się w tych sytuacjach kryzysowych. Zgarnęliście też sporą dotację. Ruszyła budowa magazynów ochrony ludności i obrony cywilnej w Soplach konkretnie. Potrzebne działania, jednak każda gmina powinna być wyposażona w taki magazyn, pana zdaniem?
1: Myślę, że tak. Myślę, że taki magazyn na pewno dość ważna inwestycja, tym bardziej, że były dofinansowania na ten cel, 90% dofinansowania, jak dobrze pamiętam. Także jeśli są takie możliwości, to warto z nich korzystać, warto budować, bo no nie wiadomo, kiedy się ta inwestycja przyda, a jeśli nawet się powiedzmy nie przyda w celach, w których została wybudowana, to no to magazyn zostanie, tak? I to już będzie nasze mienie gminne z takim dużym dofinansowaniem, także uważam, że warto.
0: Wartość dodana. Panie wójcie, śledzę pana media społecznościowe. Tak. Ostatnio pochwalił się pan, że wrócił pan do czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych OSP Małdyty. Jednostka wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To ile lat pan nie był w szeregach OSP? W zasadzie był pan, tylko nie był pan czynnym ochotnikiem.
1: To znaczy, tak jak pan tutaj słusznie poprawił, w szeregach OSP jestem od 16 lat. Od 16 lat. W 2000 roku, pamiętam, robiłem kurs podstawowy, no i kilka lat, ładnych lat, jeździłem do akcji. Ile to dokładnie nie pamiętam, ale wiadomo, później gdzieś tam praca zawodowa, może też, nie wiem, to jest, dlaczego tak się stało, ale był taki okres czasu, że przestałem jeździć, no ale teraz, kiedy wybudowaliśmy tą nową remizę podczas odbioru, strażacy w sumie zapytali mnie, czy nie chciałbym z nimi jeździć do akcji. Wtedy też powiedziałem, że to jest całkiem dobry pomysł. No, jak coś mówię, to staram się tego słowa dotrzymywać i tak też się stało. Zrobiłem badania. No i przystąpiłem do właśnie tej pierwszej akcji, którą pochwaliłem się w tych mediach społecznościowych.
0: To było usuwanie chyba powalonego drzewa, konaru?
1: Tak. Muszę się nawet pochwalić, że ten podnośnik, który jest widoczny na zdjęciach, który tam przedstawiło OSP Małdyty, to w tym podnośniku byłem ja. I nawet, no nawet nie bałem się tej wysokości.
0: Ale wójt nie dowodził na akcji?
1: No nie.
0: Także wójt, ta hierarchia zachowana.
1: Tak, i zamiatał chodnik.
0: Ja pana szanuję za jakby naturalność w tym przekazie w mediach społecznościowych, bo naprawdę sporo się tam dzieje w pana mediach społecznościowych, tam setki pozytywnych reakcji na pana wrzutki, to chyba taka nagroda za naturalność, bo pan, z tego co widzę, to pan nie udaje w mediach społecznościowych.
1: Bardzo mi miło, że pan zauważył. Rzeczywiście, staram się być naturalny, nie udawać, po prostu być sobą. Jak trzeba, to jadę do akcji, jak trzeba, to biorę miotło i zamiatam. A jak trzeba, to jak pan zauważył, wchodzę na Giewont.
0: A, no tak, wszedł pan na Giewont. To też piękna rolka. Panie wójcie, ale kończymy poważnym tematem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Na pana wniosek zwołano komisję, w skład której weszli przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych, a także Zarządu Dróg Powiatowych. Tak. Mieszkańcy gminy Małdyty chcą bezpiecznie przechodzić przez trasę kolejową. Jak idą te rozmowy? To są proste rozmowy, bo niektórzy mówią, że jak się zacznie rozmawiać z PKP, lat może nie starczyć, żeby coś załatwić.
1: Tak. Z jednej strony to prawda, z drugiej strony doświadczenie, które posiadam, no już jestem kilkanaście lat wójtem, pozwoliło mi na to, na większe poznanie się z przedstawicielami PKP. No i można powiedzieć, że wiele spraw udało się dla gminy załatwić, choćby dojazd do przystani małdyckiej, które też, o ten dojazd walczyliśmy wiele, wiele lat. Kolejną rzecz, trasa kanał Velo, gdzie też można powiedzieć, dokumentacja jest praktycznie skończona. No i ten temat. To temat, który można powiedzieć ciągnie się jeszcze, kiedy nie byłem wójtem. Ten temat był znany już, kiedy powiat budował tą drogę. Wtedy już były protesty odnośnie tego przejazdu. Ja wielokrotnie rozmawiałem z PKP, co można by było zrobić, ale słusznie pan zauważył. Właśnie teraz jest dobry czas w dobie tego bezpieczeństwa, żeby po raz kolejny można zwrócić się do PKP. I tak też rzeczywiście zrobiłem. Wystąpiłem z wnioskiem, mam tutaj też, wziąłem ten wniosek, jakby pan chciał sobie zerknąć. I zobaczy pan, mówimy o tak, że trudno się z PKP rozmawia, a ja pana zaskoczę, bo 23 września, może pan sobie zobaczyć, wystąpiłem z wnioskiem, a już tydzień po tym wniosku komisja była powołana. Także ta skuteczność i to, że właśnie znamy się z przedstawicielami PKP spowodowała, że ta komisja powołała się szybko, spotkaliśmy się na miejscu i wiemy, każdy z nas wiemy, co ma robić dalej. Czekam na pewne wyliczenia, pewne kwoty i myślę, że wspólnymi siłami uda nam się w końcu ten problem załatwić.
0: Kładka czy przejście?
1: Przejście.
0: Przejście. Panie wójcie, trzymam kciuki, ale zakończmy inwestycją w turystykę. Wszyscy, w zasadzie cała Polska może przeczytać, że nad jeziorem Sambrut w Małdytach powstanie nowoczesna przystań, pomost, ale też Muzeum Kanału Elbląskiego. Były sekretarz gminy Małdyty, a obecny prezes żeglugi ostrucko-elbląskiej, pan Cezary Wawrzyński, ma też pomysł na przecięcie statku na pół. Jedna jego część stanie przy trasie szybkiego ruchu S7 w Miłomłynie, natomiast druga w gminie Małdyty. Panie wójcie, ten kanał to jest rzeczywiście takie dobrodziejstwo regionu i wy z tego korzystacie, inwestując też w turystykę?
1: Tak, uważam, że kanał rzeczywiście jest, tak jak pan powiedział, dobrodziejstwem. Też z niego korzystamy. Dzięki, można powiedzieć, temu kanałowi udało nam się pozyskać wiele środków finansowych, choćby ta przystań, choćby to muzeum, o którym pan wspomniał. Wcześniej droga dojazdowa, pomosty, być może niedługo ta trasa kanałowa. No mamy to szczęście, że ten kanał przepływa przez gminę Małdyty. No i też, nie wiem czy pan wie, ale to jezioro Ruda Woda to jest w takiej największej części, można powiedzieć, akurat w gminie Małdyty. Także ja jako gospodarz bardzo cieszę się, że dzięki odpowiednim inwestycjom ta turystyka może coraz bardziej rozwijać się na terenie gminy Małdyty, a to przynosi, uważam, odpowiednie plusy.
0: Na pewno będziecie mieć wyjątkową reklamę w skali światowej, to znaczy na waszym terenie stanie statek. To jest niebywałe, jeśli chodzi o promocję samych rejsów czy kanału.
1: Tak, tutaj z Czarkiem spotkałem się kilka miesięcy temu. No i jak to Czarek? On uważam, że ma takie właśnie ciekawe pomysły. Powiedział mi o tym pomyśle. Od razu zaakceptowałem go i zaproponowałem taką też pomoc z mojej strony. Uważam, że bardzo dobra reklama, innowacyjna, inna niż wszystkie. Myślę, że no, będzie przyciągała też turystów, ale też no, ciekawie wyglądała tutaj na S7, bo nie widziałem takiej reklamy jadąc od Krakowa, można powiedzieć, do Gdańska. Nie widać, nie ma czegoś takiego porównywalnego.
0: Także będziemy mogli zobaczyć, jak reklamuje się rejs statkami żeglugi ostrucko-elbląskiej samym statkiem. Trzymamy kciuki za ten pomysł. Ja byłem zszokowany, jak prezes żeglugi też zdradził ten pomysł na naszej antenie. A ja tylko przypomnę, że koszt budowy pomostu, ale też muzeum w gminie Małdyty to jest 12 milionów złotych, z czego około 11 to jest sama dotacja z programu Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. Panie wójcie, gratulacje, bo pozyskać 11 milionów to jest naprawdę wielki wyczyn w dzisiejszych czasach i to jeszcze na turystykę, która no nie jest zbytnio dotowana teraz przez Unię Europejską, a to idąc szerzej też marszałek województwa wywalczył, można powiedzieć, te pieniądze dla kanału Elbląskiego.
1: Tak, to prawda. Cieszę się z tego, że udało pozyskać się takie środki i dziękuję wszystkim tym, którzy do tego się przyczynili.
0: Zachęcam was do odwiedzenia mediów społecznościowych wójta gminy Małdyty Marcina Krajewskiego. Potrafi zaskoczyć, potrafi pojechać na akcję, ale też wejść na Giewont. Jeden z bardziej popularnych samorządowców w powiecie ostruckim, jeśli chodzi o media społecznościowe.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Orły, herosy, sokoły.
0: Zaczynamy kolejną audycję w Meloradiu Mazury. Ja nazywam się Marek Apel i jak słyszeliście, będzie kolejna audycja odwołująca się do historii Sokoła Ostróda. Ze mną w studiu współgospodarz tego programu, Mariusz Ząbczyński. Witam serdecznie.
3: Witam, dzień dobry.
0: Jeden z konstruktorów największych sukcesów w naszym mieście.
3: Tak, dokładnie. Naszym gościem dzisiaj jest Maciej Szostak, wieloletni zawodnik Sokoła i tak jak później poruszymy, debiutował na ławce trenerskiej. Maciek robił awans do czwartej ligi, występował wiele sezonów na poziomie trzeciej ligi. W ostatniej rozmówce poruszaliśmy temat baraży po wygraniu trzeciej ligi i dlatego Maciek, pierwsze pytanie, jak wspominasz te lata w Sokole?
4: Wspominam bardzo dobrze. Bardzo dobrze się czułem. Myślę, że cieszyliśmy się wtedy tym okresem wszyscy. To się zbiegło z powstaniem, z inauguracją stadionu, bo w zasadzie jak przychodziliśmy do klubu, kilkunastu nowych zawodników przyszło, to rozegraliśmy kilka spotkań na stadionie na Wyszyńskiego. O ile nie mylę faktów, inaugurację na stadionie mieliśmy z Polonią Pasłęk. Takie wysokie zwycięstwo odnieśliśmy i cieszyliśmy się tymi okolicznościami. Wtedy też jakby zainteresowanie Sokołem mocno rosło, pewnie też trochę ze względu na ten stadion. My pomogliśmy wynikami. Natomiast jeżeli chodzi o same baraże, bo to już jakby to już przeskakujemy z początku do końca, nie wiem czy tak.
3: Mistrzostwo trzeciej ligi, trzeba przypomnieć, i później były, niestety trafiliście w ten okres, gdzie były dwuetapowe baraże z Granatem, Skarżysko-Kamienna, później nad Wiślan Góra.
4: No, najpierw ten pierwszy sezon to mistrzostwo czwartej ligi i gdzieś sukces tutaj regionalnie, później w trzeciej lidze pierwszy sezon. Sezon taki trochę, nazwijmy to, na zapoznanie się z rzeczywistością. No i w drugim sezonie, w trzeciej lidze, czyli w moim trzecim roku, wtedy rzeczywiście wygraliśmy trzecią ligę. Trafiliśmy na baraże. Szkoda, że to tak wtedy było, że rzeczywiście nawet nie jednostopniowe, tylko dwustopniowe baraże. To jedna z pewnie trudniejszych ścieżek, jaka mogła się przydarzyć. Wspomnienia generalnie są mieszane, bo do dziś czasami sobie odtwarzamy ten mecz z Granatem jako takie tutaj w Ostródzie oczywiście, no monumentalny wręcz mecz, natomiast no później niestety zabrakło pary, żeby ten drugi baraż wygrać. Z perspektywy kibica, czy z perspektywy kogoś tam, kto obserwował to z boku, pewnie te uczucia były inne, natomiast ja pamiętam, że to była dla nas jako zespołu, dla mnie jako zawodnika, jeden z trudniejszych momentów. Bardzo chcieliśmy tego awansu, bardzo o niego walczyliśmy, natomiast no, nie mogliśmy pewnych barier pokonać. Piękne wspomnienia, piękne okoliczności, jeżeli chodzi o boisko, o to, jak miasto tym żyło, jak ludzie tym żyli. Natomiast obok tego są też takie smutne wspomnienia, bo sam wynik, tak, czyli to ta nasza porażka. Natomiast też gdzieś tam, nie wiem, czy te historie były znane, czy nieznane, ale fakty są takie, że pierwszy mecz z Nadwiślanem graliśmy na wyjeździe w środku tygodnia. Ja pamiętam to bardzo dobrze ze względu na to, że wtedy zacząłem pracę w nowej firmie i musiałem się strasznie nawalczyć, żeby dostać 2 dni urlopu, bo przysługiwał mi jeden, więc musiałem się nakombinować, no ale jakoś tam się udało. Pojechaliśmy wtedy z noclegiem, zagraliśmy mecz bodajże w środę. Okoliczność była taka, że my wróciliśmy do nas do domów około 6 rano w czwartek. Ja o 7 już byłem przy biurku w pracy, a w sobotę graliśmy rewanż.
3: To były właśnie takie czasy, że wy pracowaliście normalnie, bo ty przyszedłeś z drugoligowego Stomilu i w regionie zawsze, chyba do dzisiaj, brzmi to, że Sokół może nie był najbogatszym klubem w regionie, ale zawsze uczciwie się rozliczał i był wypłacalny i bardziej na atmosferze jechał jak tymi takimi warunkami płacowymi. I dlatego chyba tutaj przyszliście w kilku z Stomilu wtedy. Z Podchorem, z Sendrą, z KS Łomża bodajże trafił do Sokoła. To była taka fajna ekipa, która robiła ten wynik. Ja pamiętam, że tak podniesionych i żywych trybun jak przy karnych i przy wygraniu ostatecznie z Skarżyskiem Kamiennym, to tak stadionu żyjącego to chyba nie było wcześniej i nawet chyba później, więc dobry czas dla Sokoła.
4: Tak, to były wielkie emocje dla wszystkich. No, pamiętamy ten mecz naprawdę, szczególnie, że okoliczności były ciekawe tak naprawdę, no bo my pojechaliśmy do Skarżyska i tam przegraliśmy 2-0, tak? Więc wyglądało na to, że przejdzie nam ta okazja obok nosa. To, co się działo w zespole po meczu w Skarżysku, pomimo, że my przegraliśmy w tam 2-0, to wracaliśmy z takim poczuciem, my ich ogramy, bo my tutaj przegraliśmy 2-0, ale to był wypadek przy pracy. No wiadomo, że dzisiaj jak się to ogląda, to trochę inaczej się to ogląda, no ale my go zapamiętaliśmy, że my naprawdę wyszliśmy na to boisko ich tam zmieść z placu i no wiadomo, w wyobrażeniu naszym to było pewnie większe wydarzenie niż w sensie samej takiej jakości sportowej, było większe niż dzisiaj, jak dziś to oglądamy, natomiast no trochę tak było, że my weszliśmy i tam ich spychaliśmy, cały czas dążyliśmy, po te bramki szliśmy i cały czas tam myśl była jedna, my wygramy, no później ta dogrywka, karne, także zostawiliśmy kawał serca i zdrowia na boisku w tym meczu, żeby go wygrać.
3: Też pamiętam, że za twoich czasów Sokół z tobą na kierownicy, bo tu byłeś środkowym pomocnikiem, mózgiem tej drużyny, zrobiliście zdobyliście dwa puchary na szczeblu tutaj wojewódzkim, który może trudniej, który łatwiej było zdobyć.
4: Ogólnie ta historia, ona się trochę przeplata z moimi osobistymi wspomnieniami, bo zacznę od tego, ja do dziś jak gdzieś tam jako trener teraz rozmawiam z moimi zawodnikami, to mówię o tym, że ja mam zdobyte 3 puchary, żaden na boisku. Dlatego, że w Stomilu zdobyłem 1. wojewódzki puchar Polski i byłem wtedy cały mecz na ławce rezerwowych. W Sokole 1. puchar zdobyliśmy grając z Olimpią 2004. Tam wygraliśmy 3-1 w Elblągu. Jeżeli chodzi o skalę trudności tego meczu, to wydaje się, że tam jakby dosyć łatwo nam to przyszło. Nie miałem wrażenia takiego wysiłku, ale nie zagrałem tego w tym meczu, bo były wtedy jeszcze przepisy, że się pauzuje za kartki, a ja w półfinale dostałem 2. żółtą kartkę i nie zagrałem w finale. 3. puchar to był Płomień? Płomień był bodajże? Poprawnie, jeżeli się...
3: Ja też to kojarzę, tak, to był Płomień.
4: Tak, to był Płomień i to było w Ostródzie, natomiast tam nie zagrałem ze względu na kontuzję. Czyli byłem z zespołem, byłem na ławce, ale nie zagrałem ze względu na kontuzję. Jakby to były takie moje osobiste wspomnienia, że no, oczywiście cieszyło mnie to, świętowałem ze wszystkimi bardzo, bo to były nasze wspólne sukcesy, natomiast po wszystkim jest taki niedosyt, nie? Że, ale może w drugą stronę, może dzięki temu te puchary zdobyliśmy, że mnie nie było.
3: No ale żeby być w finale, to trzeba jeszcze wygrać po drodze kilka meczów, ty w nich uczestniczyłeś, tak, więc tak. Mogłeś swobodnie w pełni się z tego cieszyć. Zwieńczeniem tego były później mecze Pucharu Polski na szczeblu centralnym. Radomiak, ale zwłaszcza ja pamiętam mecz z Jagiellonią, gdzie przyjechała Jagiellonia w pełnym składzie i zagrać chyba z takimi ludźmi przeciwko takim zawodnikom jak Pazdan, Frankowski czy Makuszewski, wielokrotni reprezentanci Polski.
4: Zacznę żartobliwie, że zanim mecz się zaczął, to już się skończył. Niestety. Piękna historia. Ogólnie no, te, rzeczywiście te dwie przygody pucharowe, one były zgoła inne, tak? No bo tam ta przygoda na Radomiaku się szybko ucięła, więc to była ta druga, tak? Natomiast ta pierwsza, ona trochę dłużej trwała, bo gdzieś tam mieliśmy po drodze...
3: Jeziorek?
4: Jeziorek, tam przyjechał Świt, Nowy Dwór Mazowiecki bodajże. Ruch Radziąków wtedy chyba się wycofał. Walkowerem odpuścił, no i w którejś tam rundzie trafiliśmy na Jagę. No, wiadomo, że wielkie święto. No, Tomek Hajto chyba prowadził wtedy Jagiellonię. Rzeczywiście Frankowski, Makuszewski, no cała masa super znanych piłkarzy, ligowców, reprezentantów Polski. Ja pamiętam, że mecz się zaczął od tego, że kibice wrzucili serpentyny, więc chyba 10 minut trwało sprzątanie i bodajże to była pierwsza akcja meczu, bo wydaje mi się, że to była pierwsza minuta. Paweł Podchorodecki uchodził u nas za gościa, który tam jakby jest nie do przejścia, silny, wielkie łydy, szybki, nikt go nie minie, nie ma szans. No i pierwsza piłka, bodajże Gajos tam grał, chyba rzucił piłkę na Makuszewskiego na lewe skrzydło. Makuszewski ruszył po linii, za nim ruszył Podchor, no i nie było szans, żeby go dogonił, więc mu wjechał na dwóch nogach, przeciął go pod polem karnym. No i rzut rzut wolny. Ja go też do dzisiaj pamiętam, ten rzut wolny, dlatego że ja się tam dosyć znacząco przyczyniłem do tego, że ten mecz się świetnie zaczął. Dlatego że pierwszy raz spotkałem się wtedy z czymś takim, że jako zawodnik byłem wyznaczony do bronienia strefy jako pierwszy na pierwszym słupku. No i Jagiellonia miała tak rozgrywany stały fragment, że dośrodkowywali i większość zawodników przebiegała jeszcze przed pierwszym słupkiem. I ja pamiętam, że dostałem wtedy dośrodkowanie i przede mną przeleciało iluś tam zawodników. Ja w ostatniej chwili zauważyłem piłkę, podniosłem nogę i strzeliłem sobie samobuja, nie? Także cudowny początek meczu, tam później popłynęło. Drugie takie wspomnienie to no, Tomek Frankowski miał wtedy bodajże 36, może więcej lat, nie wiem. I my w szatni się śmieliśmy przed meczem, mówimy, nie, no Franek ktoś tam na doświadczeniu, tam, co on tam pobiega, nie? Ja jako środkowy pomocnik, jak zaczął biegać, on wtedy grał, okazało się, że zagrał też w środku pola. Jak zaczął biegać, to mówię, nie dogonię chłopa, nie? Nie dogonię chłopa. Biegał tyle, niesamowita sprawa, nie? I pamiętam, że bodajże to już było przy 8-0, rzut karny dla nas po faulu na mnie, także odrobiłem tą samobójczą bramkę.
3: No to ja pamiętam, że to było dużo bramek, 9 wpadło w tym meczu i jakby nie było, zapisałeś się w historii tego meczu, bo strzeliłeś w meczu z Jagiellonią bramkę. No ale pomijmy szczegóły. Taka ciekawostka, nie wiem, czy wielu kibiców pamięta tą historię Sokoła, że ty jako były zawodnik Sokoła też debiutowałeś na ław, bo dzisiaj jesteś trenerem w czwartoligowych klubach, między innymi DKS Dobre Miasto, prowadziłeś teraz Tęczę Biskupiec, chociażby w ostatnim finale przeciwko Sokołowi, ale jako trener w drużynie seniorskiej debiutowałeś na ławce właśnie Sokoła. Czy opowiesz nam tą historię?
4: W trudnym momencie dla Sokoła, bo wtedy Sokół miał dosyć trudny okres i walczył o utrzymanie na tym szczeblu rozgrywek. Pojawiła się jakaś myśl z tego, co mi wiadomo, którą inicjował trener Wojtek Tarnowski, bo gdzieś tam podpowiedział w klubie, że mam do tego talent może, czy jakieś tam możliwości, żeby pomóc w tym trenerskim aspekcie. Pojawił się telefon, że są dwie kolejki, które trzeba wygrać, żeby utrzymać się w trzeciej lidze. Tam bodajże jedno zwycięstwo już zapewniało utrzymanie. Też jednocześnie znałem zespół, bo większość to byli moi jeszcze koledzy z boiska, bo to w zasadzie było rok po moim odejściu z klubu, po zakończeniu tej piłkarskiej przygody. To gdzieś tam ten telefon się pojawił. Ja z racji tego, że Sokołowi nie, co do zasady nie odmawiam, to podjąłem rękawicę i przyjąłem tą propozycję. Wtedy wspólnie z Darkiem Gergolą, no bo jakby wymogi licencyjne sprawiały, że Darek Gergola też w tym całej tej układance był. Przyjęliśmy zespół i w te dwa tygodnie, to się mówi, do dziś mam bilans 100% zwycięstw, więc to w dwa tygodnie wygraliśmy dwa spotkania. Fakt, że pierwsze było mega trudne, no, zespół był wtedy w takich trudnym momencie, bo mentalnie był gdzieś tam zdołowany po licznych niekorzystnych wynikach, więc udało się odmienić. Pierwszy mecz to była Rominta Gołda, który wygraliśmy 2-1, gdzieś w końcówce meczu bodajże Michał Jankowski wtedy na 2-1 strzelił, także to taka sama końcówka, natomiast już ten ostatni mecz pojechaliśmy, ojej, teraz nie pamiętam gdzie, ale na Podlasiu na pewno i wygraliśmy go 4-0, także ta moja przygoda trenerska była rzeczywiście skuteczna.
3: Kogo ty tak wspomniałeś z tamtych czasów sokołowych?
4: Na pewno bracia Śnieżascy jako klan cały, to zawsze to był mega klimat relacji rodzinnej z taką relacją piłkarską, taką typową szyderą szatniową, więc oni to fajnie potrafili budować, natomiast też i gdzieś tam my się też fajnie do tego, czyli my, mam na myśli ci przyjezdni, fajnie się potrafiliśmy w tym wszystkim odnaleźć. Bogdan Miłkowski, ksywa Nie Lubię Poniedziałków, także tu jeżeli chodzi o boisko z miejscowymi, no wiadomo, no, jakby mógłbym wymieniać dalej, no bo tu była cała masa chłopaków, z którymi długi czas spędziliśmy. No, Piotrek Sikora, który jest tam do dzisiaj, tak. Wielu młodych zawodników, Smytek, Nawodka, no, Andrzej Burchardt, ale też i jakichś tam cichych bohaterów, którzy odwiedzali nas po każdym meczu z pieskiem, czy nie z pieskiem, czy sami na boisku. Także fajny czas, naprawdę dobrze to wspominam i to fajnie budowało ten sukces.
3: Bardzo dziękuję Maciej za rozmowę. Miło było Cię gościć znowu w Ostródzie. Jestem przekonany, że się spotkamy jeszcze nieraz na piłkarskim szlaku.
0: A z audycją Orły, Herosy, Sokoły wracamy do Was za dwa tygodnie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Marek Apel, witajcie w tym magazynie reporterów Meloradia Mazury. Teraz będzie o wyborach w Ostródzie, ale tu was pociesza, nie będziecie musieli biec do urn, tylko wasze dzieci albo wnuki. Zbliżają się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta w Ostródzie. Tak, mamy w naszym mieście taki organ doradczy. I teraz na antenie Meloradia Mazury porozmawiamy o mijającej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, a także o zbliżających się wyborach. Ze mną Nina Brodowska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Ostródzie drugiej kadencji.
5: Dzień dobry wszystkim.
0: Nina, jak wspominasz w ogóle Młodzieżową Radę Miasta?
5: Ja ogólnie pierwszy rok to będę chyba tak po prostu wspominać, że to mi tak uratowało trochę takie życie, bo w szkole średniej tak błądziłam trochę, nie wiedziałam co ze sobą zrobić i jak dostałam się do tej Młodzieżowej Rady Miasta, to stwierdziłam, że okej, ktoś mnie chce tam, ktoś naprawdę mnie wysłucha i będę mogła działać z ludźmi, którzy też będą chcieli działać. Ten pierwszy rok to tak będę najbardziej wspominać tak w superlatywach po prostu, że i sobie jeździłam na wolontariaty i tutaj coś mogliśmy zorganizować. Też jeździliśmy ostatnio po szkołach i tak sobie uświadomiłam, że no to była dobra kadencja. To była dobra kadencja, dobrzy ludzie i nam to wyszło po prostu.
0: Patrzyłaś z perspektywy na tych młodych ludzi, widziałaś tam siebie?
5: Tak, w jednej szkole podstawowej była taka jedna dziewczynka, która tak siedziała w pierwszym rzędzie i tak się na mnie patrzyła, tak słuchała i tak się uśmiechała i mówiłam, kurde, no widzę w niej to, że ona chce. Naprawdę, bo to tak widać po dzieciach, że no chce się, ale czasami się boją, czasami boją się też takiej oceny, boją się, że nie są za bardzo popularni, żeby ich wybrać, ale widziałam, że ten jej uśmiech na twarzy dużo może zrobić w tej radzie, bo naprawdę ta sympatia, taka empatia i taka chęć do działania to jest widoczne po ludziach właśnie, że tak się uśmiechają cały czas, tutaj chcą siedzieć gdzieś w pierwszych rzędach. To było fajne właśnie, że mogłam zobaczyć tak dziewczynki takie uśmiechnięte.
0: Dwuletnia kadencja. Mówi się, że Młodzieżowa Rada Miasta tej pierwszej kadencji, gdzie przewodniczącym był Beniamin Krawczyk, sporo zrobiła, ale no tak jakby kreskę podstawił pod waszymi osiągnięciami, no oczywiście współpracą z miastem Ostróda. Mamy skatepark, mamy młodzieżownię, sporo też inicjatyw takich wokalnych, artystycznych. Co najmilej wspominasz?
5: Ja najmilej wspominam, też to mówiłam w szkołach, wolontariaty wszystkie i takie uczucie, że nam coś wyszło. Bo ja miałam dużo stresu przez to, że mam przewodniczącą i jak ja widziałam, że coś dalej się toczy i nie może się dotoczyć, to miałam w sobie wielki stres, a gdy jednak byłam już na tym wydarzeniu, patrzyłam, że ludzie dostają te nagrody, które też ogarnęłam, mówię okej, wyszło, jest okej. Nieważne ile osób się tam pojawiło, ważne, że się dobrze bawili i że to wydarzenie zostało zrobione, jest okej. I jest super, naprawdę. A na wolontariatach też się bardzo cieszyłam, że mogę się spotkać z ludźmi, wejść w te takie właśnie ścieżki pomiędzy ulicami Ostródy, którymi nigdy nie chodziłam, zobaczyć tych ludzi, usłyszeć ich historie takie, których nigdy nie słyszałam i na chwilę właśnie przestać myśleć o sobie i dać ludziom to na przykład na zimolo. Dawaliśmy kakao i tyle. I to jest moje zadanie właśnie w tym momencie, żeby po prostu komuś zrobić dzień. I tyle.
0: Coś nie wyszło przez te 2 lata?
5: No właśnie, no były takie małe pomyłki. No już wiem, żeby w sobotę nie organizować wydarzeń, które są poza dniami szkolnymi, bo było te fashion show. Mało osób na nie przyszło, ale jednak ta garstka ludzi, tam było chyba 10 osób, 5 par, coś tego typu, tak się dobrze bawiły, że naprawdę dla nich bym to jeszcze raz zrobiła. Nawet dla tych 10 osób, które otrzymały super nagrody dzięki właśnie władzom miasta, które miały dużo ciuchów do przymierzania, bo to właśnie polegało na tym, żeby się poprzebierać, wyjść na wybieg i zostać ocenionym. I mimo właśnie wszystko, że to było mało osób, to jednak bym jeszcze raz to zrobiła, bo naprawdę oni się dobrze bawili, wyszli zadowoleni i to jest najważniejsze dla mnie.
0: No a tam gwoździem programu było to, jak burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski repertuar Darii Zawiałow poruszył. Byłem tym, który zarejestrował to.
5: Tak.
0: Ciekawie było, to pamiętam to wydarzenie, ale byłaś zrezygnowana podczas tej kadencji. Ja pamiętam, zadzwoniłem któregoś razu, a ty też trochę taka rozzłoszczona mówisz, a to nie jest pierwszy telefon. Jednak bycie przewodniczącą takiego gremium, no to jest trudne zadanie, bo odbierałaś setki telefonów nie tylko od młodych ludzi, którzy coś tam chcieli, ale też od władz Ostródy, od dyrektorów miejskich spółek. Jak oceniasz to z perspektywy czasu? Duże doświadczenie?
5: Oj, Rada to była dla mnie właśnie dużą lekcją i dużym doświadczeniem, bo no ten pierwszy rok ja dobrze wspominam właśnie dlatego, że miałam wolne takie, bo byłam w trzeciej klasie, sobie na spokojnie się i uczyłam, i działam w radzie i mogłam to tak właśnie sobie ułożyć. Drugi rok kadencji byłam w klasie maturalnej, gdy ja sama siebie cisnęłam, żeby się uczyć. Właśnie tak mnie napędzali do boju, a ja jednak byłam przywiązana do tej rady. Mówię, że no okej, zrobię to, ale jednak muszę też coś zrobić w tej radzie. Było to strasznie ciężkie wytłumaczyć komuś, że chcę robię co mogę, ale muszę też się uczyć do matury, bo jednak moja kadencja się skończy i tak dużo zyskam dzięki tej radzie i zyskałam, ale jednak ta matura to da mi tą przepustkę na studia po prostu, a rada no nic mi nie da na te studia, nie mam dodatkowych punktów niestety, że co mam zrobić, cały czas tak sobie myślałam i też takie zrozumienie innych osób starszych jest w tej sytuacji takie no ciężkie, że no spotkałam się z takim brakiem zrozumienia, niestety jakoś wyszło.
0: To ja wam tylko zdradzę tyle, że Nina, jak skończy studia, czego życzymy, to może będzie położną, utrzymamy kciuki. Teraz o samych wyborach. Jeździliście z burmistrzem Ostródy po szkołach, wspominałaś o tych relacjach. Łza się wokół zakręciła, jak stanęłaś przed tymi przyszłymi młodzieżowymi radnymi?
5: Łza się wokół zakręciła, gdy byłam w szkole SP1 i w Barzyniaku, bo to są moje szkoły, byłam ich absolwentką. I tak jak stałam właśnie w jedynce, bo to była pierwsza szkoła, na początku były podstawówki, były tutaj szkoły średnie. I tak patrzyłam na panią dyrektor, patrzyłam na te dzieciaki. Pamiętam, jak byłam w ich wieku. I jak byłam w podstawówce, nie dostałam się do Młodzieżowej Rady Miasta, bo nie było tych wyborów tak dobrze wypromowanych w naszej szkole i nawet nie wiedziałam o tym. Ale pamiętam, że chciałam bardzo być kimś w tej szkole, właśnie w jedynce. Chciałam bardzo działać, ale niestety no, do samorządu się nie dostałam, do drugiej klasowej też się nie dostałam, bo były tam osoby właśnie takie bardziej popularne, bardziej lubiane, więc ja sobie w podstawówce działałam jak chciałam. Jakby tutaj na wolontariat jakiś z PCK chodziłam, na jakieś wydarzenia sportowe też chodziłam właśnie, żeby po prostu się angażować na swoje. A widziałam w tych właśnie dzieciach z jedynki, że no oni mają tą szansę właśnie wystartowania. Mają tą szansę, że mogą wywiesić swój plakat, nakłaniać innych, bo jednak rada daje duże możliwości i działania w Ostródzie, ale także promowania Ostródy poza jej granicami, tak powiem. Bo to, co ja miałam w radzie, to naprawdę są wielkie wspomnienia i wielkie podróże też, bo byłam przy Katowicach i reprezentowałam młodzież ostródzką na Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych i to było takie największe wydarzenie, które dobrze wspominam.
0: 9 listopada wybory w Ostródzie do Młodzieżowej Rady Miasta. Pamiętasz swoją kampanię wyborczą? Jak to było w ogóle? Czy ktoś cię namówił? Koleżanka do startu? Nie wiem, jak to było, że wystartowałaś?
5: No ja byłam już w Warzyniaku, miałam za sobą samorząd, działałam po prostu jako w samorządzie. W trzeciej klasie byłam wiceprzewodniczącą oficjalnie. Właśnie w tej trzeciej klasie też doszły wybory do Młodzieżowej Rady Miasta, a ja już działałam przy Młodzieżowej Radzie Miasta, tam wybiłam się na kilka wolontariatów i stwierdziłam, że no nie ma innego wyjścia, niż żebym po prostu wystartowała. Chociaż no miałam takie ułatwienie, że dużo osób mnie znało już w szkole, więc wywiesiłam po prostu swój plakat. Nawet nikomu o tym nic nie mówiłam, nikogo nie nakłaniałam, po prostu wywiesiłam multum swoich plakatów. Też nie zrobiłam żadnych postulatów ani nic, tylko napisałam, że działałam, co robiłam i że mogę robić więcej. I tyle plakatów powywieszałam, żeby wszędzie był mój plakat. No i zostałam wybrana.
0: Czyli tak w teorii nikomu nic nie obiecywałaś. Tak. Nie musisz się rozliczać z obietnic wyborczych.
5: No nie muszę, chociaż powiedziałam, że będę działać i będę działała więcej niż już robiłam.
0: Zaskoczenie, kiedy dowiedziałaś się, że tak wybrali. Zaskoczenie, kiedy dowiedziałaś się, że cię wybrali, a potem kiedy zostałaś przewodniczącą?
5: Ja myślałam, że mogę wygrać, no bo właśnie jak już mówiłam, to dużo osób mnie znało i wybierało już w wyborach samorządowych. Ale jednak ja uważam, że w życiu zawsze trzeba iść z pokorą do przodu i nigdy nie być pewnym niczego, bo może się wszystko okazać i też wiem, że nie byłam pierwsza wybrana, tylko Piotrek był właśnie pierwszy przede mną, a jak wybrali mnie na przewodniczącą, to tego nie spodziewałam, bo ja nie znam tych ludzi w ogóle, ja nie znam nikogo z tej rady, chyba tam 2-3 osoby, więc byłam taka, myślałam, że może te 2-3 osoby mnie wybiorą, ale tak to nikogo nie znałam. A wszyscy powiedzieli, że ja mam być przewodniczącą. I też, co jest najfajniejsze, że ja się nie zgłaszałam na przewodniczącą, tylko to oni mnie zgłosili na przewodniczącą.
0: To co, jakieś rady dla tegorocznych kandydatów? Dobry plakat, fajna zajawka na Facebooku, czy po prostu być szczerym i pracować?
5: Uważam, że na pewno, jeżeli chce się to zrobić tak na serio, no to szczerze trzeba do tego podejść. Jeżeli chce się działać, albo ma się trochę w sobie, że chciałbym wystartować, ale się boję, to wystartować po prostu. Uznać swoje działania jako misję po prostu, żeby komuś zrobić dzień, coś działać w Ostródzie, obojętnie co, żeby po prostu robić. To swoje zdeterminowanie do działania, a jeżeli ktoś chce tak po prostu się dostać, no to nagadywać swoich kolegów i koleżanki, żeby no, głosujcie na mnie, bo to jest najlepiej. Najlepsze jest właśnie to, że już w tych czasach nikt nie patrzy na te plakaty, bo ich jest po prostu multum w szkołach, ale takie właśnie poczta plotkarska, że zagłosuj na mnie, proszę. To działa. Podobno po prostu działa, że koleżanka, kolegi i wszyscy wiedzą.
0: Także poczta pantoflowa, plakaty, róbcie wszystko, żeby wystartować, jak najlepiej się zaprezentować w tych wyborach. Celowo ominąłem chyba najlepszy projekt, który udało wam się stworzyć, wydreptać ścieżki u burmistrza Ostródy, u starosty ostródzkiego, bo ta kadencja, której przewodniczyłaś, zostawiacie dzieciakom w szkołach coś najcenniejszego. Szkolne budżety obywatelskie. W końcu się udało. To nie jest duża kasa, żeby była jasność, ale na przykład w miejskich podstawówkach maszyny do popcornu, do waty cukrowej, chile parapetowe w SP1, piłkarzyki chyba w SP3, z tego co pamiętam, no zostawiacie coś najcenniejszego. Budżet dla młodzieży.
5: W ogóle właśnie co jest dla mnie najfajniejsze, bo ja myślałam, że dobra, szkolne budżety obywatelskie zrobimy, będzie to super, bo mają coś dla siebie po prostu, że nie rodzice nie decydują, nie nauczyciele, tylko uczniowie dla siebie. I jak ja weszłam do jedynki i zobaczyłam, że na parapetach, na których nie mogłam nigdy siadać, są poduszki do siadania, mówię nie, no po prostu jak ja bym była teraz w jedynce, to marzenie po prostu moje. I cieszę się z tego, że właśnie uczniowie też mogą się uczyć takiego projektowania, no bo co zrobić, zarządzania pieniędzmi, no bo za co kupić. Dobra, głosujemy na to, bo to jest najfajniejsze, najbardziej nam się przyda i też te pomysły są naprawdę dla nich, bo to nie są jakieś takie głupotki, tylko serio, to są dobre, fajne pomysły, przydatne.
0: Co w Barzyniaku powstało, bo nawet nie sprawdzałem?
5: Nie wiem, czy w Barzyniaku weszły te budżety obywatelskie. Wiem, że wczoraj chyba starosta powiedział, że powoli są wprowadzane, więc aha, nie wiem, czy coś jeszcze powstało, ale jeżeli pan starosta to słyszy, to proszę o te budżety obywatelskie.
0: Trzymamy za słowo, panie starosto, będziemy do tego wracać. No, skoro miasto potrafiło wdrożyć, to sprawdzę, co tam w szkołach ponadpodstawowych z tymi budżetami obywatelskimi, ale ja pamiętam też, jak rozmawialiśmy przy okazji samego planowania i wprowadzania tego, że też tak do końca nie wierzyłaś, że się uda. To może taki trochę chwyt marketingowy, że oni się zgodzili, mam na myśli samorządowców, wydać kasę na szkolne budżety obywatelskie, trochę tak powiedzmy dla PR-u. Kasa była i szkoły mogły zadziałać. To jest chyba najcenniejsza lekcja z tej kadencji, kończącej się kadencji Młodzieżowej Rady Miasta w Ostródzie.
5: Tak, właśnie, no bo ja jak przyszłam do Rady i wcześniej jeszcze, cały czas mi każdy mówił, pamiętajcie, że budżet nie jest z gumy. I to nie mówię, że samorządowcy mi mówili, tylko ludzie z zewnątrz o samorządowcach. Ja mówiłam, okej, dobra. I tak patrzę na te budżety, mówię, kurde, fajny projekt, fajnie, żeby to weszło. Ja mówię, nie no, ale może się nie zgodzą. I też nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś lizusa, ale no, jak działa się z burmistrzem Ostródy i ogólnie z władzami miasta, z panią burmistrz i z częścią Rady Miejskiej, no to jednak widzi się, że da się, bo co ja nie napisałam wniosku o jakieś pieniądze na artykuły plastyczne, czy jakieś nagrody, to zawsze miałam tak. I to też nie jest, że zawsze będzie tak, ale jednak to wsparcie było i też takie wysłuchanie też było. Więc jeżeli chcecie startować, to nie ma lepszej pory na to, no bo burmistrz i władze miasta są właśnie po waszej stronie. Ja to bardzo mocno odczułam, że jednak dało się. I są takie właśnie, ja miałam taką niepewność, że może się nie udać, no bo jednak to jest dla mnie na przykład coś wielkiego, że to weszło do szkół.
0: Pamiętajcie, młodzi ludzie kiedyś dorosną, to oni będą rządzić tym miastem, to oni będą decydować o tym, którą ulicę wyremontować, a może jaką imprezę zrobić. My jako mieszkańcy Ostródy podchodźmy do nich z dystansem, ale też z zaufaniem. 9 listopada młodzi ludzie zdecydują o kształcie Młodzieżowej Rady Miasta. Zachęcam was do uczestnictwa w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: O reklamie.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
11: Marek Apel, witajcie w kolejnym programie na naszej antenie. Tym razem porozmawiam z burmistrzem Ostródy na kilka miejskich tematów. Będzie o tegorocznej akcji Zima, ale też o tym, gdzie zaparkować samochód przed 1 listopada. W tej rozmowie z Rafałem Dąbrowskim na początek porozmawiamy o dwóch ważnych projektach drogowych.
12: 50% tej wartej ponad 1 700 000 zł inwestycji otrzymamy z Ministerstwa Infrastruktury i będziemy mogli ulicę Trauguta zrealizować jako kolejną ulicę w Ostródzie. To bardzo cieszy, bo no, nie zliczę spotkań z mieszkańcami tej ulicy, którzy od kilkunastu, którzy nawet od kilkudziesięciu lat prosili się o to, aby ta ulica została wyremontowana, aby została tak naprawdę zbudowana, bo mamy tam do czynienia z szutrówką, jedną jeszcze z kilku, które w Ostródzie są. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że robimy tych dróg naprawdę dużo, bo tak jak sobie wyliczyłem, to w trzylecie mojej pracy jako burmistrza będziemy mieli 13 chyba dróg zrealizowanych już w mieście Ostróda. To więcej zdecydowanie niż przez całą poprzednią kadencję, ale oczywiście te potrzeby są większe, bo na pewno mamy kolejne drogi, które gdzieś tam w blokach startowych są, no ale nie od razu Rzym ani Ostródę zbudowano. Krok po kroku staramy się miasto zmieniać, a te dofinansowania są niezwykle istotne, bo no, nawet z czystej arytmetyki bez dofinansowania możemy zrobić jedną drogę, a z dofinansowaniami już możemy zrobić dwie drogi, jeśli to dofinansowanie wynosi 50%. Także staramy się podchodzić tak rzetelnie do naszego budżetu i do naszych możliwości finansowych i dużo robić, ale nie porywać się z motyką na księżyc.
11: Jest pewne ale w całym tym temacie, to znaczy Traugutta będzie robiona, ale dopiero w 2027 roku. No, tyle trwa procedura na przykład wyboru wykonawcy.
12: Tak, bo teraz poza decyzją o tym, że te środki na nasze konto wpłyną, musimy podpisać umowę, musimy przygotować procedurę przetargową, wyłonić wykonawcę w tejże procedurze. Często zdarza się, że ona się przeciąga przez jakieś kwestie formalne, techniczne. W związku z tym myślę, że zakończymy tę procedurę już pod koniec roku. No a polska specyfika pogodowa mówi nam jedno, jedno, że z zimą w te prace drogowe raczej wchodzić nie warto. W związku z tym prawdopodobnie rozpoczniemy na wiosnę. Oczywiście jak z każdą inwestycją drogową będziemy chcieli skończyć ją jak najszybciej, z tym, że to też dość długo trwa i często mieszkańcy przyrównują budowę drogi na przykład do budowy jakiegoś przydomowego na swojej własnej posesji podjazdu czy innej inwestycji, ale tego przyrównać się nie da, bo ilość różnych czynników, które należy brać pod uwagę przy budowie drogi samorządowej, publicznej jest naprawdę duża. To są też instalacje pod tymi drogami, jak w przypadku chociażby Andersa, którą rozpoczęliśmy, a którą zakończymy w przyszłym roku.
11: No właśnie, Andersa. Mieszkańcy byli trochę zniecierpliwieni, natomiast dotrzymał pan słowa, bo we wrześniu rozpoczęły się te prace. Ja widziałem prace ziemne. Koparki sprawdzają m.in. podłączenie instalacji kanalizacji burzowej. Tu nie będzie przekroczenia terminu, bo zawsze jest tak zwany tajemniczy zapis w tych umowach z wyłączeniem okresu zimowego.
12: To jest zapis, który jest standardowym zapisem, jeśli chodzi o budowy jakichkolwiek dróg, czy to w miastach, czy dużych dróg gdzieś tam krajowych i innych, no bo nie jesteśmy w stanie budować tej drogi, jeśli skuje nas mróz, jeśli będziemy mieli obfite opady śniegu, wtedy te prace po prostu stają. Taka jest specyfika naszego kraju i tego nie przeskoczymy. Gdybyśmy takich zapisów nie wprowadzali do naszych procedur przetargowych, wówczas pewnie żaden wykonawca nie chciałby stawać w takim przetargu, bo ryzyko tego, że zima będzie sroga, jest w Polsce duże. Zdarzają się takie zimy na przestrzeni ostatnich lat, że praktycznie przez cały rok można budować i że czy to grudzień, czy to styczeń, to poza tym, że szybciej robi się ciemno, to ta pogoda jest często wiosenna czy jesienna, ale zeszły rok pokazał nam, że jak nas skuło w grudniu, to w marcu jeszcze mieliśmy śnieg na ulicach naszego miasta, także trzeba brać pod uwagę to, w jakim klimacie mieszkamy.
11: To do zimowego utrzymania teraz przejdziemy, panie burmistrzu. No właśnie, Rada Miasta wyraziła zgodę, Rada Powiatu również, na to, żeby miasto Ostróda przejęło w zarząd ulice powiatowe na terenie miasta Ostróda. To tak dziwnie brzmi, ale większość, a w zasadzie te główne ulice, które mamy w Ostródzie, to są ulice powiatowe, nomen omen. Kiedy spotyka się pan ze starostą na podpisanie tej umowy? To jest pierwsze pytanie, a drugie, zaraz za tym, czy dobrym posunięciem jest wzięcie w utrzymanie tych ulic aż na 3 lata?
12: Na pewno niebawem będziemy już tę umowę podpisywać, bo było intencją zarówno moją, jak i pana starosty, aby uporządkować kwestie utrzymania i odpowiedzialności za zarówno odśnieżanie, czyszczenie tych dróg, jak i zielenniską przy nich, bo nie chcemy wrócić do tego, co było jeszcze kilka lat temu, kiedy pługopiaskarka jechała przez ulicę Czarnieckiego na przykład, a wjeżdżając w ulicę przedszkolną podnosiła pług, bo odśnieżała tylko drogi powiatowe, czy też w drugą stronę to działało w podobny sposób. My dokładamy, nie ma tutaj co ukrywać, pieniądze do tego zimowego utrzymania i do czyszczenia tych ulic, bo chcemy wprowadzać jak najwyższe standardy tego, aby te ulice wyglądały w sposób taki, jakiego oczekują nasi mieszkańcy, ostrudzianki i ostrudzianie. I trzeba sobie wprost powiedzieć, że nie jest to tak, że te środki, które otrzymujemy od powiatu, wystarczają w 100% na zimowe utrzymanie czy na czyszczenie. To też jest, jeśli chodzi o zimowe utrzymanie, trochę ruletka, no bo my nie wiemy, jak dużo tego nakładu finansowego będzie trzeba w zimę ponieść, więc w zeszłym roku no to dołożyliśmy sporo do odśnieżania dróg powiatowych. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie zimowym, ale przede wszystkim chcemy, żeby mieszkańcy czuli się zabezpieczeni, jeśli chodzi o czystość w mieście i jeśli chodzi o zimowe utrzymanie. I choć oczywiście są to takie dwa aspekty naszego życia, w których nigdy nie da się zrobić wszystkiego idealnie i te uwagi zawsze będą, ja je przyjmuję i staramy się zawsze poprawiać wszystko to, o czym mieszkańcy nam mówią i na pewno nie będzie idealnie w przyszłości, to nie da się ukryć, że od tych 2 lat, od kiedy miasto obsługuje drogi powiatowe, również pod kątem czystości i odśnieżania, ta sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej niż w poprzednich latach, a chcemy być jeszcze lepsi.
11: Podzielił pan też ulice na tak zwane kategorie utrzymania zimowego. To jakiś tajemniczy klucz, ktoś tam mieszka, gdzie będzie najpierw odśnieżone. Jaki był przyczynek od wyjścia do tych lepiej utrzymanych do tych nieco gorzej utrzymanych, albo inaczej, odśnieżonych w drugiej kolejności?
12: Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę z tego, że wprowadziliśmy zimowe standardy utrzymania dróg na naprawdę wysokim poziomie. Trzeba to podkreślić, że mało które miasto podejmuje takie chyba trochę ryzyko z tym trzecim i czwartym standardem, bo zdecydowana większość dróg w naszym regionie czy w naszych miastach to jest standard czwarty albo piąty. I my chcemy, żeby te drogi były odśnieżone jak najlepiej, ale co jest chyba logiczne i myślę, że każdy to rozumie, no nie mamy 150 piaskarek, żeby równolegle wjechały w każdą ulicę w naszym mieście, więc trzeba to w jakiś sposób priorytetyzować. Więc takie kwestie jak natężenie ruchu, ilość mieszkańców na danym osiedlu, na danym odcinku, to były te elementy, które braliśmy pod uwagę, standaryzując drogę w trzecim lub czwartym standardzie. Wcześniej tych standardów w ogóle nie było wprowadzonych na terenie miasta Ostróda, w związku z tym nie mieliśmy się do czego odnieść, jeśli chodzi o to, w jakim stopniu ta droga jest utrzymana, ale ta priorytetyzacja również istniała, bo jest czymś oczywistym, że najpierw odśnieżymy wiadukt, najpierw odśnieżymy ulicę Czarnieckiego, Mickiewicza czy Grunwaldzką, czyli te drogi przelotowe, z których korzysta najwięcej ostrudzianek i ostrudzian, a dopiero w drugiej kolejności wjedziemy na ulice osiedlowe. Także to jest coś, co funkcjonuje w Ostródzie i w każdym innym mieście na świecie, co nie oznacza, że jedna droga od drugiej jest mniej ważna czy bardziej ważna. To po prostu pokazuje nam, w jakiej kolejności musimy podejmować te prace.
11: Problem cmentarza w Ostródzie to jest od kilku lat powtarzana taka mantra, że miasto musi. Powiększyliście nekropolię o tak zwany dolny parking przy ulicy Olsztyńskiej. Panie burmistrzu, czy ta inwestycja została już zakończona? Czy tam będą mogły odbywać się pochówki? I co z miejscami parkingowymi wokół cmentarza przy ulicy Spokojnej? Czy ta inwestycja została już zamknięta?
12: Te miejsca, w których będą pochówki, one już są praktycznie gotowe, ale nie ma jeszcze w tym momencie potrzeby, by z nich korzystać, bo mamy jeszcze inne przestrzenie, w których te miejsca wciąż są. Będziemy mieli w trakcie 1 listopada i będziemy to wskazywać też w przestrzeni internetowej inne alternatywne parkingi, bo powstanie też parking bliżej Lubań przy cmentarzu, ale od tej strony w stronę Lubań, w stronę ulicy Osiedlowej. Będą, z tego co wiem, również też możliwości parkowania na prywatnych terenach, czy to na zakładzie, który obok znajduje się dużym ostródzkim, czy też u innych prywatnych osób, które te tereny w trakcie Wszystkich Świętych i w okolicach tego dnia udostępnią. Także myślę, że wielkiego problemu z parkowaniem nie będzie, choć trzeba sobie powiedzieć, że zawsze, niezależnie od tego, czy ten parking na dole był, czy nie był czynny, tam tych kilkadziesiąt samochodów mogło stanąć, ale osób odwiedzających cmentarz są tysiące. To jest jedna z większych powierzchniowo w ogóle nekropolii w naszym regionie, więc mamy tam dużo pochowanych osób i pamiętamy o nich i 1 listopada będą tworzyć się korki, to tak czy inaczej, i będzie problem z parkowaniem 1 listopada. Dziś tego problemu nie ma, ale w okolicach na przełomie października i listopada on po prostu będzie. Jeśli chodzi o sam cmentarz, nasze działania tutaj przy naprawdę doskonałej współpracy z Miejską Administracją Budynków Komunalnych i prezesem Jarosławem Herkowskim sprawiliśmy, że tych miejsc grzebalnych, jakkolwiek to nie brzmi, na cmentarzu jest tyle, że jesteśmy na te kilka lat do przodu zabezpieczeni. Oczywiście równolegle wciąż staramy się, i tutaj nic się nie zmieniło, o to, aby w korzystny dla miejskiego budżetu sposób pozyskać teren, który jest pod Lasami Państwowymi w stronę Miłomłyna. Ja o tym terenie kilkukrotnie mówiłem i rozmowy trwają. Tak jak jesteśmy w takim stanie, powiedzmy, zawieszenia, że wiedzą Lasy Państwowe, że my chcemy, a my chcemy, to najważniejsza jest kwestia taka, aby nie musieć za to zapłacić kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów złotych na realizację zadania własnego gminy. To takie przelanie pieniędzy z kasy miejskiej do kasy państwowej instytucji wydaje mi się bezcelowe i dlatego też staramy się ciągle przy wsparciu naszych parlamentarzystów, by rząd, parlament rozważył w jakiś sposób to, aby w specustawie mówiącej o różnych momentach, w trakcie których można wylesić, to nie mówię o wylesienie, to nie chodzi o wycięcie wszystkich drzew do pnia, na pniu, tylko aby wyłączyć z produkcji leśnej i przekazać tereny lasów państwowych dla innego podmiotu. Mamy tam wyjątki pod energetykę, pod cele militarne, pod cele drogowe, cele kolejowe. Wówczas może się to zadziać. Mi zależy, żeby tam się znalazło takie słowo, że pod cmentarze również, bo Ostróda jest może takim prekursorem, miejscem, w którym jest ta przestrzeń na cmentarz się kończy, ale myślę, że wiele samorządów w kolejnych latach stanie przed podobnym problemem, bo społeczeństwo się starzeje, miejsc na cmentarzu nie przybywa. A cmentarze kiedyś powstawały w ramach takiej wolnej Amerykanki, czyli uznał ktoś, że tu będzie cmentarz i nie było potrzeby spełnienia żadnych norm czy warunków. Potem wyszła ustawa, i to kilkadziesiąt lat temu, która mówi, gdzie cmentarz może być zlokalizowany. To są warunki geologiczne, sanepidowskie, związane z wodą i z wieloma innymi czynnikami. I okazuje się, że bardzo wiele istniejących dziś cmentarzy w myśl tych przepisów istnieć by tak naprawdę nie mogło. A w Ostródzie i jej okolicach terenu, który spełniałby te wymagania, po prostu nie ma. Najbliższy jest właśnie na takich, powiedzmy, mniej dobrych glebach w stronę Miłomłyna, pod lasami państwowymi. Także jest to duży problem, z którym my się mierzymy, ale myślę, że będzie się z nim mierzyło na przestrzeni kolejnych lat.

0: temat, a mianowicie porozmawiamy o kryzysie bezdomności w Ostródzie. Na ostatniej Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, a także Osób z Niepełnosprawnościami miejscy radni wysłuchali raportu o kryzysie bezdomności. Okazuje się, że w naszym mieście jest 30 osób bez stałego miejsca zamieszkania, mówi Ewa Zarycińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
1: Więc jeżeli chodzi o bezdomność w bieżącym roku, to funkcjonuje na terenie naszego miasta noclegownia. Noclegownia dysponuje niezmiennie 15 miejscami, 5 dla kobiet, 10 dla mężczyzn. W bieżącym roku skorzystało z noclegowni łącznie 53 osoby i udzielono 2083 noclegi. Osoby przebywające w noclegowni oprócz noclegów mają również zapewniony ciepły posiłek, który jest dostarczany w ramach usługi cateringowej przez 7 dni w tygodniu. Łącznie na utrzymanie noclegowni w bieżącym roku do końca sierpnia wydatkowaliśmy środki w wysokości 249 283 15 groszy. Noclegownia jest czynna od 1 października do 31 marca, to od 18 do 8, pozostałe miesiące od 19 do 7. Jeżeli chodzi o pomoc udzieloną bezdomnym w bieżącym roku, to pomoc społeczną, to udzielono jej 46 rodzinom, w których przebywało 50 osób. Jeżeli chodzi o schroniska, nie mamy na terenie miasta takiej placówki, która zapewniałaby osobom bezdomnym całodobowy pobyt. W związku z tym w ramach zamówień publicznych zlecamy takie usługi i w bieżącym roku zwykłe schronisko było prowadzone przez schronisko dla osób bezdomnych Markot w Marwałdzie, gdzie przebywało 7 osób, oraz schronisko z usługami opiekuńczymi. Jest to schronisko na rzecz bezdomnych Dom Modlitwy Agapy z siedzibą w Borowym Młynie i w Nowym Stawie, gdzie przebywało 13 osób. Usługi opiekuńcze również dla jednej osoby świadczy nam schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Nowym Jasińcu. I na ten cel wydatkowaliśmy w bieżącym roku 508 667 zł. Do końca roku planujemy wydatek w kwocie powyżej 726 tysięcy zł. W bieżącym roku również było przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Odbywało się ono w dniach od 3 do 5 marca bieżącego roku. W nocy z 3 na 4 marca pracownicy socjalni tutaj razem z przedstawicielami Straży Miejskiej wizytowali takie miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, i w ramach tego badania stwierdzono, że liczba osób bezdomnych wyniosła 30, było to 7 kobiet oraz 23 mężczyzn. Najliczniejszą grupę bezdomnych stanowiły osoby powyżej 50 roku życia. Najczęściej były to osoby z wykształceniem zawodowym, następnie podstawowym i w dalszej kolejności średnim. Jeżeli chodzi o przyczynę pozostawania w kryzysie bezdomności, to przede wszystkim było to uzależnienie od alkoholu, choroby, konflikty rodzinne i małżeńskie, utrata pracy, przestępczość oraz eksmisja.
0: Często osoby w kryzysie bezdomności popadają w konflikt z prawem. O szczegółach opowie komendant Straży Miejskiej w Ostródzie, Robert Kwiatek.
2: Od 1 stycznia do dzisiaj do Komendy Straży Miejskiej w Ostródzie wpłynęło 69 zgłoszeń dotyczących popełnianych wykroczeń najczęściej, tak, przez osoby będące w kryzysie bezdomności. Zgłoszenia te dotyczyły najczęściej zakłócania porządku publicznego, spanie w miejscach i obiektach publicznych, klatkach schodowych i tym podobne, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. W tym samym okresie funkcjonariusze podjęli 164 interwencje w stosunku do takich osób. Miejsca, w których najczęściej przebywają te osoby, to markety spożywcze, poczekalnia dworca PKP, przychodnia zdrowia na ulicy Kościuszki, przystanki ZKM, klatki schodowe lub piwnice i pustostan przy ulicy Drwęckiej. Według naszych danych na stałe tak około 15 osób przebywa cały czas na terenie miasta. No oczywiście plus minus są to osoby jeszcze przyjezdne. No te osoby, tak jak tutaj wcześniej wspominałem, w większości generują te zgłoszenia i interwencje funkcjonariuszy. Tutaj może patrząc z naszej strony, z perspektywy Straży Miejskiej, największym dla nas problemem jest właśnie brak izby wytrzeźwień lub jakiejś placówki, tak, do której funkcjonariusze mogliby doprowadzić takie osoby do schroniska czy tam noclegowni. No wiadomo, jest ten problem, że te osoby często są po spożyciu alkoholu, no i niestety to dyskwalifikuje od razu, tak. W związku z tym bardzo często też wzywamy pogotowie do osób, które już są w stanie upojenia alkoholowego, a niestety no, nie mamy gdzie ich, że tak powiem, doprowadzić.
0: Ostródzka noclegownia mieści się w budynku przy ulicy Sienki.

0: Kiewicza 15.
1: Zmieniamy temat.
2: Agnieszka Banasiuk, wiceprzewodnicząca zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko.
0: My rzeczywiście przez 3 lata zapłacimy blisko 100 milionów złotych za odbiór naszych śmieci.
2: Niestety tak, utylizacja odpadów, ich zagospodarowanie, jak i również transport jest bardzo drogi. Z uwagi też na szalejące ceny paliw, niestety taką kwotę przewidujemy w tym przetargu.
0: Co się zmienia w tej kończącej się umowie, porównując to z ogłoszonym przetargiem? To znaczy są sektory, ale z tego co wiem, to są nowe sektory. Dlaczego?
2: Tak jest. Z uwagi na to, aby nasze sektory były bardziej logistyczne i bardziej przyjazne dla operatorów, żeby zmniejszyć właśnie koszty transportu, koszty przejazdów, zdecydowaliśmy się na to, żeby zmienić sektory, które obowiązywały na terenie Związku Gmin przez prawie 10 lat. Najważniejsze zmiany dotyczą tak naprawdę gminy Miłobłoń, Łukty, Jonkowa oraz Grunwaldu. Sektory te zostały również zmienione, mając na celu zwiększenie konkurencyjności w obecnym przetargu, który ogłosiliśmy. Uważamy, że obecny podział jest bardziej atrakcyjny i przyjazny dla operatorów, co bezpośrednio może mieć wpływ na wysokość przetargu i koszty przez nas ponoszone.
0: Konkurencyjność to jest słowo klucz w tym przetargu. No właśnie, operatorzy mogą wystartować zarówno na jeden sektor, jak i na wszystkie 6. Mamy w zasadzie dużo firm na rynku, czy to jest już monopol?
2: Każda firma, która jest wpisana do rejestru działalności regulowanej, który prowadzimy, ma prawo wystartować w tym przetargu. Warunkiem jest posiadanie bazy magazynowo-transportowej oraz odpowiedniego zaplecza transportowego. W naszym przetargu zaznaczyliśmy, ponieważ jest to jeden przetarg podzielony w tym roku na części, zaznaczyliśmy, że każdy ma prawo wystartować na każdą część ogłoszoną w tym przetargu.
0: Co się zmienia dla mieszkańców? Wywóz plastików częściej, zbiórka tekstyliów, zbiórka opon. Co z tej perspektywy mieszkańca się zmieni po tym przetargu?
2: W związku z tym, że do tej pory działało to dość pozytywnie, w przetargu zawarliśmy bardzo szczegółowe wymogi w zakresie jakości, terminowości usług. Wiadomo, że przetarg został zaktualizowany o aktualne wymogi wynikające ze zmiany przepisów prawa, w tym między innymi uregulowaliśmy odbiór odzieży i tekstyliów na podstawie tego, co już funkcjonuje u nas na terenie związku od niemalże roku.
0: Nadal będziemy mieć 5 frakcji i tak zwany system workowy?
2: Tak jest, nadal to podtrzymujemy, działa to dosyć dobrze, sprawnie.
0: Jeśli chodzi o przetarg, do kiedy wykonawcy mają czas na składanie ofert, czy liczycie na tę ścieżkę odwoławczą, bo to jest tak zwany kolosalny przetarg, ja przypomnę tylko, na blisko 100 milionów złotych, czy on się zakończy w terminie, czy jeszcze ta ścieżka odwoławcza jest zaplanowana? Chodzi mi tu o to, że umowa z potencjalnymi wykonawcami ma obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
2: Ciężko nam się odnieść do tego, czy ktoś zastosuje procedurę odwoławczą. Musimy liczyć się z tym, że takowe odwołania mogą wpłynąć. Jednakże naprawdę włożyliśmy ogrom pracy w to, aby ten przetarg był zgodny z przepisami prawa. Jest to przetarg unijny, który naprawdę wiąże się z ogromnymi restrykcjami i przepisy prawa bardzo szczegółowo nakazują nam, jak postępować w takim przetargu, jakie powinniśmy zawierać informacje, więc naprawdę bardzo długo trwały prace polegające na tym, żeby przygotować całą dokumentację przetargową, która jest bardzo obszerna, na jak najwyższym poziomie.
0: Chodzi o cenę. To jest bardzo ważny przetarg. Czy cena ulegnie zmianie, czy na razie ciężko pani oszacować to, ile zapłacimy za śmieci w najbliższych 3 latach? Może nie w najbliższych 3 latach, a chociaż w 2027 roku?
2: Ciężko nam określić, to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie oferty otrzymamy od wykonawców.
1: To zmieni nasze miasto.
3: Młodszy brygadier Rafał Napierkowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. To są bardzo dobre wiadomości na pewno dla nas i ja liczę, że również dla mieszkańców Ostródy, jak również całego powiatu. Otóż rozpoczęliśmy, w zasadzie rozpoczynamy, bo jesteśmy po podpisaniu umowy, 6 już etap budowy w Górce. Wyłoniliśmy wykonawcę i o tyle jest to dobra wiadomość, że ten przetarg zawiera w sobie również zamówienie opcjonalne, co się wiąże z tym, że niewykluczone i tak też liczymy, że ten wykonawca będzie kończył inwestycje w przyszłym roku.
0: Ten wykonawca zaproponował kwotę nieco ponad 15 milionów złotych w tak zwanym prawie opcji. Mógłby pan wyjaśnić, czego dotyczy zamówienie podstawowe i to tak zwane prawo opcji?
3: Tak, skonstruowaliśmy w ten sposób przetarg ze względu na to, że środki budżetowe na ten rok mieliśmy ograniczone, ale one wcale nie były małe, bo w tym roku w planie budżetowym na inwestycje w Górce mamy w zasadzie 7 milionów 466 tysięcy, z czego trzeba pamiętać, że z początkiem roku kończyliśmy pracę z poprzedniej jeszcze umowy, z poprzednim wykonawcą, to też było zamówienie opcjonalne, na dokończenie placu i tej całej infrastruktury drogowej, nazwijmy ją sobie, na zewnątrz, to było ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. W tym roku zamówienie opcjonalne to jest wykonanie pomieszczenia kotłowni, jak również towarzyszącej infrastruktury. No i już wiemy, że na pewno będziemy realizować część zamówienia opcjonalnego. Wybierzemy ten etap największy i z niego będziemy wybierać zakres prac dla wykonawcy. Mianowicie już rozpoczniemy prace wykończeniowe w środku. Niewykluczone, że to będą już jakieś instalacje, ewentualnie jakaś część garażowa. W tej chwili właśnie liczymy budżet. Mamy zapewnienia, że być może jeszcze jakieś środki w tym roku zostaną nam przeznaczone, więc w najbliższych dniach zapadnie decyzja co do już samego zakresu z tego zamówienia opcjonalnego. Więc ja liczę, że w przyszłym roku i dołożymy wszelkich starań i zapewnienia też takie są. Z końcem przyszłego roku będziemy przeprowadzać się do Górki.
0: Wizyta ministra spraw wewnętrznych i administracji kilka miesięcy temu była chyba bardzo dobrą wizytą dla Was, bo po niej ukazały się informacje, że ministerstwo zagwarantowało pełne finansowanie dokończenia tej inwestycji.
3: Zgadza się. Zapewne miało to bardzo duży wpływ na to, że ta nasza inwestycja jest postrzegana jako ta priorytetowa do dokończenia. Prace są już na tyle zaawansowane, że w mojej ocenie, ale i w ocenie moich przełożonych każdego szczebla, zatrzymanie w jakiś sposób tej inwestycji nie ma zwyczajnie sensu.
0: Jak będzie wyglądał sam etap przeprowadzki? Czy wykonanie inwestycji wiąże się od razu ze stacjonowaniem tam strażaków?
3: Jeśli inwestycja zostanie zakończona, to bez zbędnej zwłoki i uzyskamy pozwolenie na użytkowanie obiektu, bez zbędnej zwłoki będziemy się przenosić. Wiadomo, że to jest proces. Dlatego też zamówienie opcjonalne, które będziemy uruchamiać, musimy przemyśleć dokładnie, od jakich pomieszczeń zacząć, bo być może część infrastruktury będzie można już tam w cudzysłowie przenosić, przewodzić wcześniej, o ile będziemy mieli pewne etapy zakończone, więc na pewno to będzie proces, natomiast my jesteśmy gotowi na to, żeby się przenosić. Opracowujemy też wewnętrzne swoje jakieś wytyczne i dotyczące przenoszenia chociażby stanowiska kierowania, bo to jest serce dysponowania i tam musi być ta cała infrastruktura sieciowa w 100% sprawna, zagwarantowana, sprawdzona wcześniej, więc to nie jest tylko przejechanie pojazdem pożarniczym z jednego garażu do drugiego, ale ta cała infrastruktura musi być wcześniej w odpowiedni sposób przygotowana, a przede wszystkim przetestowana.
0: Będzie jeszcze co najmniej jeden przetarg, czyli siódmy na dokończenie?
3: Ja liczę, że to już jest ostatni przetarg, tak? Tak sobie zaplanowaliśmy. Zobaczymy, co przyniesie kolejny rok i czy te zapewnienia finansowe, które mamy na dzień dzisiejszy, się potwierdzą. A jestem przekonany, do tej pory nie było takiej sytuacji, żebyśmy tych środków nie dostawali, o których była mowa. Więc ja liczę, że to jest ostatni przetarg na tej naszej budowie.
0: No to ja tylko przypomnę, że trwa taki korespondencyjny wyścig strażaków z policjantami, bo policjanci budują też nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie przy ulicy Gizewiusza. Trzymamy kciuki zarówno za jedną, jak i drugą formację. Zobaczymy, która pierwsza będzie finiszować.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Marek Apel, witajcie w kolejnym programie na antenie Meloradia Mazury. Tym razem sprawdzimy, jak radzi sobie lokalny rynek pracy. Ze mną w studiu Meloradia Mazury Mariusz Bojarowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry Państwu.
0: Jesień nas zastała, a co za tym idzie, no to zawsze jesienią, a także zimą notujemy wzrost liczby osób bezrobotnych. Na koniec września 3218 osób. Ja wiem, dyrektor zawsze się uśmiecha, jak ja cytuję te statystyki, ale to jest o 42 osoby więcej w stosunku co do sierpnia, więcej niż rok temu. Stabilność, bo dobrze już było, tak możemy to podsumować?
5: Można i tak powiedzieć, natomiast w dalszym ciągu uważam, że jeżeli chodzi o statystykę, to można ją dowolnie żonglować. Przecież jeżeli się weźmie odpowiedni interwał czasu, na przykład weźmiemy koniec roku, to można powiedzieć, że jest prawie o 100 osób wciąż mniej zarejestrowanych niż było na koniec roku. Więc to z jednej strony coś mówi o pewnej tendencji, natomiast nie przywiązywał mu się do tych liczb tak bardzo. Każda osoba, która nie może znaleźć pracy, która chce znaleźć pracę, nie może, no jest to problem i po to jest też Urząd Pracy, aby wspierać te osoby, abyśmy mogli znaleźć odpowiednie zatrudnienie. Zwracam uwagę, że liczba też wolnych miejsc pracy jest wciąż może nie aż tak wysoka, jakby oczekiwali ci, którzy szukają pracy, ale są te miejsca pracy. Natomiast wciąż występuje też niedopasowanie na rynku pracy, czyli mają inne oczekiwania pracodawcy, inne oczekiwania te osoby, które tej pracy szukają.
0: Wy jako urzędnicy tak co miesiąc wrzucacie mapkę, no i ona wygląda bardzo zabawnie, bo patrząc tak przekrojowo, no to gmina Łukta, a także Miłomłyn, no to Eldorado, bo tam tylko 121 osób bezrobotnych zarejestrowanych, ale no to tutaj właśnie można się wywalić na tych statystykach.
5: Zbyt ważny problem społeczny, on ilustruje, żebym nie nazwał tego zabawną tą mapą, bo jednak to pokazuje trudności w danej gminie. Osoby, które się zarejestrowały, nie potrafią znaleźć zatrudnienia lub nie mogą znaleźć tego zatrudnienia, lub są jakieś przyczyny, które nie pozwalają im podjąć tego zatrudnienia, więc jest to, no jest to problem społeczny, na który no, odpowiedź jest w postaci działań Urzędu Pracy. Oczywiście nie są to pewnie wystarczające dla wielu osób działania, natomiast no, też mamy pewnego rodzaju ograniczenia i budżetowe, i możliwości prawne, aby tego wsparcia udzielać. Natomiast to, co możemy, na pewno będziemy robić w dalszym ciągu.
0: Dyrektorze, były nabory uzupełniające, ostatnie nabory w tym roku i to jest zła wiadomość, ale do tego za chwilę przejdziemy. Jakie firmy udało się otworzyć przy okazji dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie?
5: No to jest ciekawa tendencja, już o tym mówiłem wcześniej podczas naszych innych spotkań, ale aktywnie zresztą to widać, rozwija się w mieście Ostróda i w powiecie ostródzkim branża beauty. I tu jak zwykle nie zabrakło wniosków z tej branży. Chodzi o stylizację rzęs, paznokci. Rzeczywiście po roku czasu, kiedy osoby przychodzą rozliczyć się z swoich dokonań, no niektóre mają naprawdę imponujące przychody. Jestem z tego zadowolony, chociaż przyznam, że początkowo byłem zdziwiony, że to jest w wielu przypadkach tak dochodowa branża. Pojawiły się oczywiście z branży administracyjnej, księgowej, prawnej do obsługi, no ale są też takie no, gwiazdy, powiedzmy, na naszym firmamencie, jak mobilne usługi jeździeckie, których no, też się nie spodziewałem, że jednak również będą miały wzięcie wynika tak z tego biznesplanu przedstawionego. Ale na przykład też produkcja i sprzedaż rzemieślniczej czekolady, która się pojawi na mapie naszego powiatu, jednej z gmin. Więc no, jest tutaj przestrzeń do realizacji swoich pomysłów biznesowych i okazuje się, że niektórzy na ten pomysł mają. Ja też chciałem zwrócić uwagę, że podczas tego rozdania dotacyjnego, no prym wiodły panie. To było przede wszystkim preferencja była dla pań i tutaj otrzymały panie te dotacje. I też zwracam uwagę, wracając do statystyki, że jest to tendencja jakby przełomowa w tym roku, w którym to panie są mniejszością, jeżeli chodzi o osoby zarejestrowane. Wciąż jest w miarę to blisko, natomiast panie zaczynają sobie lepiej radzić niż panowie na rynku pracy. Taka tendencja po wielu, wielu latach wreszcie dominacji mężczyzn została przełamana.
0: Podsumowanie z tej rozmowy jest takie, że panie radzą sobie lepiej na rynku pracy, ale też potrzebują miejsc, w których będą stawały się coraz piękniejsze. Tak możemy to podsumować, dyrektorze.
5: Nie będę, tutaj trudny będzie komentarz jako dyrektora. No oczywiście, że tak. Branża beauty rzeczywiście przede wszystkim to są klientki, nie klienci, ale też trzeba popatrzeć na to uczciwie. Wiele zawodów tak zwanych kiedyś męskich są dzisiaj zdominowane przez panie, są lepiej przystosowane do podejmowania tej pracy i też tu też trzeba powiedzieć, bo to też ma swoją drugą stronę, że podejmują też pracę w mniej płatnych branżach i no nie obawiają się tego, podejmują nawet bez doświadczenia. To też jest ważne, to też taki sygnał, też taka prośba do tych osób, które nie mają doświadczenia w pracy, zwłaszcza młodych. Czasami warto po prostu zacząć, nawet jeżeli ta stawka jeszcze nie jest na początku satysfakcjonująca, zdobyć doświadczenie i dopiero ruszyć dalej.
0: Ostatnie rozdania dotacji w tym roku, gorsze miesiące, a potem będzie lepiej. Liczy dyrektor na wzrost budżetu na 2027 rok?
5: Oczywiście, że liczę, że będzie lepiej. Myślę, że każdy z nas sobie składając w grudniu, dopiero do grudnia za 3 miesiące, ale życzenia to liczy sobie lepszego roku. Ja również życzę i sobie, i Państwu lepszego roku. Rzeczywiście w grudniu zeszłego roku zostały nasze środki bardzo mocno ograniczone. Co w tym momencie odczuwamy to, wydatkując środki w naszym powiecie?
0: Przygotowujecie ten coroczny dokument, który nazywa się Barometr Zawodów. On nam mówi, które zawody są deficytowe, które zawody są, powiedzmy, konstans, a które są nadmiarowe. Fanem dyrektor nie jest tego dokumentu, który wy musicie przygotować. On pokazuje sytuację na rynku pracy teraz. Za kilka lat młodzi ludzie, którzy wejdą na rynek pracy, no tak ciężko im z tego barometru zawodów teraz skorzystać.
5: To znaczy, może inaczej. Nie wszystkie zawody, które tam się znajdują, będą na pewno w przyszłości miały takie powodzenie, jak mają dzisiaj. Natomiast jest część zawodów, to warto sobie prześledzić też dane historyczne, które pojawiają się przez cały czas i myślę, że one szybko nie znikną. Barometr pokazuje pewnego rodzaju tendencje, czyli co się wydarzyło w ciągu roku, jakich pracowników szukali pracodawcy, na jakie oferty pracy składali, na jakie nie składali i na jakie w ogóle nie ma zapotrzebowania, jeżeli chodzi o osoby zarejestrowane. Więc jeżeli chodzi o kierowanie swoją karierą, przyszłością, co będzie opłacalne, jakie warto zawód uprawiać, jakie kwalifikacje zdobyć, do jakiej szkoły iść, to ten barometr na pewno jest pomocny. Warto się nim kierować, ale myślę, że też tutaj bardzo dobrze też działają w sferze edukacji, tutaj zwłaszcza zawodowej, technicznej. Nasze szkoły reagują, na ile mają kadrę i możliwości. Proszę zobaczyć, pojawi się niedługo pewnie kierunek, jak związany z bezpieczeństwem sieci informatycznych. To, co obserwujemy, co się dzieje w tym momencie, jakie są ważne sprawy związane z zabezpieczeniem sieci informatycznej w firmach, ale to nie tylko w firmach, to są w infrastrukturach przemysłowych, w administracji, jak bardzo ważne są te sprawy związane z bezpieczeństwem naszych danych, co no, mogliśmy sami się w ostudzie zwłaszcza przekonać.
0: No to teraz zaproszenie. 22 października o godzinie 11 startują Ostródzkie Targi Pracy. W Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica będziecie mogli sprawdzić oferty pracy. I uwaga, nie musicie być tylko osobami młodymi. Jeśli jesteście bezrobotni, a poszukujecie zatrudnienia, a może 22 października o 11 macie urlop, no to wpadajcie do Staszica. Dyrektorze, ja z kolei jestem przeciwnikiem takich targów. Nie wiem, jak wy to wszystko organizujecie i co z tego wynoszą młodzi ludzie, ale jak dla mnie to taka kolejna wycieczka dla licealistów, którzy zaczęli naukę albo kończą naukę w szkołach średnich w powiecie ostródzkim.
5: Proszę bardzo, jeżeli chce pan tak redaktor nazwać, może to jest wycieczka, ale jest to wycieczka po pracę. Jest to wycieczka i zetknięcie się z prawdziwym pracodawcą, z wymogami, które są potrzebne w danym zawodzie. I można zapytać o to bezpośrednio osób, które tam pracują, które mają pojęcie o tym, co się dzieje w firmie i jakie ma pomysły firma na swoją przyszłość, kogo będzie oczekiwać. Są też, zwracam uwagę, zawsze jeżeli chodzi o służby mundurowe, też można z pierwszej ręki dowiedzieć się, jakie są potrzebne kwalifikacje, aby móc zaistnieć w takiej służbie, co trzeba umieć, gdzie się do kogo zgłosić. To są pierwsze kontakty, to są pierwsze telefony, to są pierwsze maile do wymiany, więc uważam, że to jest, tego typu spotkanie jest bardzo ważne i przede wszystkim apeluję do ludzi młodych, bo to rzeczywiście do nich jest skierowane, ale tak jak pan redaktor powiedział, każdy może przyjść, jeżeli jest zainteresowany pracodawcą, który właśnie się wystawia na tych targach, to myślę, że może porozmawiać.
0: Dlaczego mam wątpliwości? Ano to dlatego, że z reguły na takich targach pracy są właśnie stoiska Wojska Polskiego. I to nie jest nic złego. Są stoiska Krajowej Administracji Skarbowej, też się zdarza. Są stanowiska z reguły takich jednostek administracyjnych. Natomiast według mnie brakuje, powinno ich być więcej, stanowiska prywatnych przedsiębiorców. Bo jeśli my młodego człowieka nauczymy, że a dobra, spoko, praca w urzędzie, idź do wojska, no to kto będzie pracował na otwartym rynku pracy?
5: Ważne, że uczymy, że trzeba iść do pracy, aby coś się zmieniło w naszym życiu. To jest też informacja, która powinna się przebić. A co do wystawców, nie ma tutaj ograniczeń. Oczywiście, że liczymy na prywatny sektor i też będzie tam reprezentowany. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby się zgłosić, jeżeli ma jakiś pomysł, no to jak najbardziej oczywiście zapraszamy. I tutaj też ma pan rację, bo rzeczywiście prywatny sektor daje najwięcej ofert pracy i najwięcej zatrudnienia w ciągu roku. Myślę, że te największe firmy jednak zjawią się, będą obecne z ostrudzkiego powiatu i będzie można porozmawiać na miejscu, jakie są oczekiwania pracodawcy, a jakie są oczywiście oczekiwania pracowników.
0: Także jeśli macie biznes w powiecie ostrudzkim, a chcecie wziąć udział jako wystawca w ostrudzkich targach pracy, to zgłaszajcie się do Powiatowego Urzędu Pracy. Ja tylko przypomnę, że targi odbędą się 22 października o godzinie 11 w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica w Ostrudzie. Sternik kariery. Kompletna nowość, można powiedzieć, będziemy pionierami. O co tu chodzi? Bo to jest też propozycja skierowana do młodych mieszkańców naszego powiatu. Sternik kariery. Ja rozumiem, że wszystko w naszym regionie musi się kojarzyć z jeziorami, ale żeby tak od razu, bezpośrednio.
5: Nazwa to nie jest tutaj nasz pomysł. Jest to platforma internetowa stworzona przez Wojewódzki Urząd Pracy i ona będzie mocno promowana w całym województwie. Natomiast my będziemy administrować jako Urząd Pracy częścią związaną z powiatem ostrudzkim. I jest to narzędzie nie tylko dla osób, które są zarejestrowane, ale też, które się dopiero uczą albo pracują, a myślą też o zmianie swojego życia zawodowego i edukacyjnego. No to będzie taka możliwość zapisania się, bo tutaj nie ma anonimowości, jest pewnego rodzaju obowiązek zarejestrowania się, ale pomaga dopasować właśnie kierunki kształcenia do potrzeb lokalnego pracy. To będzie można pewne rzeczy zaprojektować, ale będzie też możliwość spotkania się z doradcą zawodowym, zarówno na żywo, jak i online. Tutaj będą kontakty ze specjalistami, będzie można bezpośrednio się skontaktować z osobami, które zajmują się rynkiem pracy i uzyskać satysfakcjonującą, mam nadzieję, odpowiedź na to, co w danym momencie nas trapi, jeżeli chodzi o rynek pracy.
0: Wy będziecie mieć jakby oddzielną platformę, czy to jest ogólnowojewódzka platforma, na której mieszkańcy naszego powiatu będą mogli się zarejestrować, czyli stworzyć tam takie swoiste portfolio, gdzie sztuczna inteligencja, bo też tak to wyczytałem już w internecie, dobierze nam ofertę pracy.
5: Może i sztuczna inteligencja, ale też nasza białkowa inteligencja, również będą ludzie związani z tym. Natomiast rola Urzędu Pracy jest rolą administracyjną. Będziemy koordynować działania, które dzieją się na terenie powiatu ostrudzkiego, ale słusznie pan zauważył, że idea jest szersza. Na razie obejmuje województwo warmińsko-mazurskie. Może w przyszłości sternik popłynie dalej. Natomiast jest ten okres wykluwania się tego pomysłu i sprawdzimy tutaj w naszym województwie, jak zostanie przyjęte przez mieszkańców i czy będą z tego zadowoleni, czy to im rzeczywiście pomoże w utrzymaniu, znalezieniu pracy w nowej ofercie edukacyjnej. Bardzo ciekawie jest to pomyślane, bo w jednym miejscu nie będzie trzeba przeglądać wielu stron, jeżeli chodzi o propozycje kursów zawodowych, szkoleń, to wszystko będzie w jednym miejscu, w czasie rzeczywistym, tak mamy to obiecane, więc to, co się dzieje w danym momencie, te informacje będą naprawdę aktualne.
0: To jak tak patrzę na oś czasu, to tak, dawniej w urzędach pracy były takie wielkie tablice, ten nagłówek był oferty pracy, potem takie ekrany zamontowaliście, telewizory, a teraz rozumiem, to wszystko będzie trzeba zdemontować, bo młody człowiek w zasadzie będzie miał wszystko w komórce.
5: Nie będziemy demontować, nie ma już tych wielkich tablic, a przypominam, że był taki okres czasu, że były wielkie tablice z napisem oferty pracy, na których nic nie było, więc te czasy na szczęście już minęły. Na tablicach elektronicznych wciąż pojawiają się oferty pracy, można z nich skorzystać. Zostały przyjęte dobrze przez naszych klientów i będą one w dalszym ciągu im służyły i będą obsługiwały oferty pracy, natomiast trzeba się też przejrzeć w rzeczywistości. Sami Państwo, większość z nas korzysta z aplikacji telefonów komórkowych, internetu, no to jest nic nowego, że gdzieś te dane powinny być zagregowane i służyć w jednym miejscu tym, którzy szukają pracy.
0: No to jeszcze raz przypomnienie, 22 października o godzinie 11 startują ostrudzkie targi pracy. Widzimy się w Zespole Szkół Zawodowych imienia Stanisława Staszica. Tam będziecie mogli sprawdzić aktualne oferty pracy, zainteresować się może służbą w Wojsku Polskim, ale ja liczę na to, że większość z wystawców będą stanowili ci z wolnego rynku pracy.
5: Serdecznie zapraszam.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Witajcie w kolejnym magazynie reporterów Melo Radio Mazury. Ja nazywam się Marek Apel i teraz mam dla Was rozmowę o sezonie turystycznym. Ze mną Piotr Lisowski z Zachodniomazurskiego Stowarzyszenia Przewodników.
6: Dzień dobry, witam Państwa, witam Cię Marku.
0: Piotrze, sezon rzeczywiście zamknięty, czy jeszcze na Warmii i Mazurach możemy zobaczyć wypełnione pokoje hotelowe i atrakcje typu muzea czy inne miejsca do zwiedzania pełne turystów?
6: Patrząc na grafik i na nasz kalendarz w ramach naszego stowarzyszenia, to ostatnie grupy mamy zapisane na 28 października, czyli dwa dni przed prawie świętem zmarłych. I możemy śmiało powiedzieć, że nasz sezon, który w tym roku rozpoczęliśmy 15 kwietnia, trwa dalej. Oczywiście to już nie jest to, co było lipiec, sierpień, początek września, ale możemy śmiało powiedzieć, że wydłużyliśmy ten sezon do końca października i imprezy w ciągu tygodnia, czwartek, piątek, sobota, niedziela, mamy bardzo często zapotrzebowanie na przewodników. Muzeum Mosulskie pracuje, pracują Muzeum w Grunwaldzie, które jest teraz tym nowym, pracuje cały rok i o tą ofertę też mamy oparte właśnie nasze programy. Troszkę zmienił nam się teraz klient jesienny, bo to są klienci eventów firmowych, konferencji, różnego rodzaju spotkań, które tutaj w Otrudzie się odbywają, co wiemy, że hotele również z tego korzystają, bo jesteśmy jednym z podwykonawców często usługi konferencyjnej, w której są hotele, są jakieś inne firmy i często mamy grupy. No wczoraj też mieliśmy kilka grup właśnie konferencyjnych, które zażyczyły sobie odpoczynku z przewodnikiem w kilku trasach wokół Ostródy, po Ostródzie i również wyjazdu na wzgórza Adylewskie, więc co cały czas coś się dzieje, możemy śmiało już mówić o tej turystyce, która w naszym mieście gości i tym sezonie, który zaczyna się wiosną, kończy się jesienią, a wiem, że i zima nam się powoli zaczyna klarować, chociaż wiem, że nie jesteśmy takim regionem zimowym jak góry, gdzie mamy narty, chociaż tutaj też w niedalekiej naszej odległości, czyli dzisiaj Kurza Góra, głównie jestem operatorem narciarskim, który ściąga turystów, ale mamy też zapytania o zimowe atrakcje, o kuligi, o takie wycieczki zimowe, bo to będą też ferie, które w tym roku nam się bardzo ładnie udały. W 26 współpracy z hotelem Lake Hill, gdzie organizowaliśmy spotkania z przewodnikiem, takie event pod kwestią historia na talerzu. Sama kwestia nowego produktu, który w tym roku promowaliśmy razem z żeglugą Ostródzko-Elbląską, kiedy wiosny, jeszcze w zeszłym roku, w 25 rozmawialiśmy z prezesem Cezarym Wawrzyńskim o powrocie, o pomyśle powrotu do długich rejsów. To tutaj bardzo sceptycznie podchodziło środowisko ostródzkie, że no Jezu, długie rejsy, to się nie przyjmie, to jest strata czasu. Zaplanowaliśmy 6 takich rejsów. I w tym roku zrobiliśmy ponad 30. Czyli są chętni do tego pływania, ludzie chcą płynąć cały dzień i to nie jest opowiadanie. Ja wiem, że niektórzy mówią, a cały dzień co robić? Płynie przewodnik, jest kwestia cateringowa i jest świetna usługa i jest to jedyna atrakcja na świecie.
0: To jest cały clue, że przewodnicy w końcu pojawili się na statkach żeglugi ostródzko-elbląskiej, że jest żywy człowiek, a nie taśma. Bo jeśli ktoś miałby płynąć 12 godzin i słuchać gdzieś tam nagrań z taśmy, no to nie.
6: Mieliśmy moment w historii turystyki zachwyśnięcia się elektroniką, informatyką, kwestią AI, która prowadzi nas, czy mamy te wszystkie audioguide. Wiem, że to nam pomaga. Nie odejdziemy od tej sztucznej inteligencji, od nowoczesności, natomiast jesteśmy dalej gatunkiem, który potrzebuje kontaktu. Ja wiem, że to się zmienia, że często ludzie siedzą w komórce, ale ja to widzę pracując z ludźmi. Tam, gdzie jest przewodnik tak zwany mechaniczny, czyli jest ten audio guide, którego się zapada na uszy, idzie, to ludzie z tych muzeów wychodzą bardzo szybko. Tam, gdzie jest przewodnik, to potrafi przyciągnąć grupę, potrafi opowiedzieć, bo to nie jest sucha informacja. W każdym audioguidzie jest pewna sucha informacja, pewne suche fakty, które trzeba przekazać. Data, miejsce, co to jest za obiekt. Natomiast przewodnik do tego opowiada jeszcze tło, historię. Czasami ktoś dopyta. Do każdego turysty możemy podejść prawie że indywidualnie, choć wiadomo, że jak mamy grupę kilkudziesięciu osób, to staramy się to wyważyć, żeby każdy był zadowolony. Ale z żywym człowiekiem dalej się spotykamy. I to na tych rejsach ma znaczenie, bo płynie przewodnik, który opowie o historii, opowie o współczesności, odpowie na pytanie. Jest też pewnego rodzaju animatorem, bo też zwraca uwagę, popatrzmy na to. Zobaczcie Państwo to, przygotuje na atrakcję, że dopływamy do takiego miejsca i za chwilę mogą się pojawić. Tak jak pływamy na jezioro Druzno, pływamy do rezerwatu, gdzie jest naprawdę w okresie, kiedy pływamy, jest ten tak zwany rezerwat ptactwa, gdzie można wypatrzeć, ale trzeba to ludziom pokazać. Proszę Państwa, spójrzmy w ten moment, bo coś będzie. Więc ta animacja powoduje, że ludzie wysiadający ze statku nie zauważyli, że byli 11 godzin na statku.
0: Zabawa trwa całe 12 godzin i można tam poznać sporo ciekawostek o regionie. Panie Piotrze, ale wycieczki z przewodnikiem, tajemnice Starej Ostrudy. 3 października zamknięty sezon na cały cykl wycieczek. To jest znana marka nie tylko w samej Ostrudzie, ale w całym regionie, bo wiem od przewodników, że nawet osoby z regionu przyjeżdżają w te sobotnie popołudnia, żeby zwiedzić nasze miasto z przewodnikiem.
6: Tak, to jest marka, którą zrobiliśmy i tutaj możemy być dumni z naszego stowarzyszenia, które zaczęło to już wiele lat temu robić. Gdzie staramy się uatrakcyjniać, bo ludzie są też czasami zdziwieni, że w mieście tej wielkości jesteśmy w stanie zrobić 10 tras, które fakt, że one w ciągu sezonu się powtarzają dwukrotnie, bo mamy taki cykl zamknięty, ale co roku jakieś dwa nowe pomysły się rodzą, żeby coś zmienić, dołożyć, powiedzieć nową historię, pokazać ludziom tą Ostrudę od różnych miejsc, bo mamy tą tradycyjną naszą na przestrzeni wieków. To jest taka, powiedzmy, standardowa, która będzie zawsze, bo często mamy turystów, którzy są pierwszy raz, więc chcemy, żeby zobaczyli jakby cały przekrój miasta, ale mamy i tą wojskową, mamy medyczną, mamy szkołę, jak to w Ostrudzie uczono, więc o szkolnictwie, o medycynie. Mamy dla dzieci tego naszego smoka. I tutaj też muszę tutaj powiedzieć, że pomysłodawczynią tych serii dla dzieci była nasza koleżanka Alicja. I no, powiedzmy, że jej wpływ zainspirował miasto, że w mieście pojawiły się smoki. To Alicja, nasza koleżanka, przez wiele lat chodziła z dziećmi, chodziła do przedszkoli, opowiadała legendę o ostrudzkim smoku, pokazywała książkę ostrudzkiego smoka, nawet miała taką pluszową zabawkę smoka. I ten smok po pewnym czasie został przyjęty w Ostrudzie jako nasza maskotka. I zauważcie Państwo, że mamy dzisiaj też szlakiem ostrudzkich smoków. Te smoczki się pojawiają, więc jest to pewien produkt. Jesteśmy produktem turystycznym i my się tego nie wstydzimy. Wypromowaliśmy tą naszą Ostrudę. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy do tej tradycji dwóch wycieczek w ciągu dnia, bo w tym roku zdarzyło nam się, no niestety spadł komfort zwiedzania, bo mieliśmy prawie 90 osób w jednej grupie, więc mimo tego, że przyszedł drugi przewodnik, bo się akurat tutaj wiem, że mieliśmy komunikację między sobą, koledzy mieli, żeby ktoś przyszedł pomóc, takie duże grupy nas to cieszy. Ale z drugiej strony wiemy, że w tym naszym małym muzeum zmieszczenie tylu osób jest zawsze problemem. Natomiast no, musimy się też dostosować do pewnego rodzaju wymogów finansowych, które są. To jest, zdajemy sobie sprawę, że może turystyka nie jest najważniejszą rzeczą i pieniądze idą na inne rzeczy w tym mieście i muszą pójść, to sobie zdajemy sprawę. Ale jeśli uda się w przyszłym roku mieć dwie wycieczki w ciągu dnia, to Bardzo dobrze, bo też mamy też wycieczki po okolicach.
0: Panie Piotrze, ważna inwestycja rozpoczęła się w naszym regionie, a mianowicie remont Muzeum Warmii i Mazur, siedziby w Olsztynie. Mówi się, że jak turysta przyjeżdża do Olsztyna i nie zobaczy zamku od środka, to jest niezadowolony. No cóż,
6: ale... Przyjdzie do Ostródy i do Morąga.
0: Właśnie, o to chciałem zapytać. Czy Ostróda, Morąg zyskają na tym remoncie i czasowym zamknięciu Olsztyna?
6: Pewnie tak. Turyści chcą zobaczyć zamek średniowieczny. Olsztyn jest specyficzny, bo to jest zamek kapituły warmińskiej i opowieść o Koperniku, o kapitule, o tych właśnie bardzo ważnych wydarzeniach. No nie zastąpi tego. Natomiast tutaj bardzo dobre planowanie było z zakończeniem remontu zamku Muzeum Oberanckiego w Morągu, które jest w pełni teraz przygotowane, jest świetnie nowo zrobione, ma bardzo dobrą panią dyrektor, która zna się, czy czuje nowe muzealnictwo, to muzealnictwo, które musi wejść do ludzi, które musi pokazać tą historię i szansa dla Morąga, jak dla Ostródy jest bardzo wielka, bo nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, że Morąg jest jednym z największych zbiorów malarstwa holenderskiego po Rijksmuseum w Holandii. Nie ma takiego zbioru malarstwa północnego w Europie, jak jest w Rijksmuseum, a w Polsce nie ma takiego, jak jest w Morągu. I teraz jest kwestia, żeby to wypromować, czyli muszą znaleźć się pieniądze na pokazanie tego muzeum. Bolączką Moronga, ale wiem, że to się zmienia, jest parking dla autokarów przy muzeum. Rozmawiałem w tym sezonie i z panią dyrektor, i w Morągu takie rozmowy, że szykują się miejsca parkingowe. Miasto zrozumiało, że musi mieć przynajmniej miejsce, żeby przed muzeum wysiąść i odesłać autokar. Jak to będzie zorganizowane? Nie wiem, bo nie jestem radnym, ani nie wiem, jak się to dalej potoczy, ale z tego, co rozmawiałem w Morągu, to ta zatoczka przy muzeum ma być do wysiadania, a autokary mają odjeżdżać prawdopodobnie na dworzec autobusowy, bo to nie jest duże miasto, więc jest taka możliwość. Więc tutaj Morąg i Ostróda mają dużą szansę, żeby przez te 3 lata zbudować swoją markę.
0: Na koniec jedno miejsce. No bo ja rozumiem, że ostrudzianin to może być znudzony zwiedzaniem muzeum w Ostródzie, a nawet i Morągiem, bo ja tam bywam od czasu do czasu ze swoją rodziną. Ale gdzie polecałby się pan wybrać tak teraz jesień 2026?
6: To jest najtrudniejsze pytanie. Bo tych miejsc naprawdę jest dużo. Ja wiem, że Morąg znamy. Rzeczywiście może Morąg zostawił sobie na taki dzień troszkę chłodniejszy i pochmurny, żeby wjechać do tego muzeum, bo nie wiem, czy pan był teraz na tej nowej wystawie, która jest fenomenalnie przygotowana przez obecną panią dyrektor i kustoszę tego muzeum, dotycząca właśnie malarstwa holenderskiego. Wreszcie z magazynu wyjechało mnóstwo obrazów, mnóstwo rzeczy, jak i ekspozycja dotycząca chociażby rzeźby na naszym terenie, czy tej sakralnej, czy rzeźby, powiedzmy, tej niesakralnej, jest świetnie przygotowana. Ale jeśli chodzi o spacer, to oczywiście Wzgórza Dyleskie, które są takim romantycznym miejscem, Dylewo. Ja wiem, że to się na mnie kojarzy dobrze, ale stary park w Dylewie bym polecił zobaczyć. Park w Durągu, bo bardzo wiele osób przejeżdża przez Durąg, a nie wie, że za Durągiem, za szkołą jest świetnie przygotowany park. Siłami mieszkańców gminy ten park warto odwiedzić, bo jest to jeden z tych starych parków tutaj w naszej okolicy, a jest to blisko, więc polecam te miejsca. Oczywiście mogę wymieniać więcej, ale wiem, że czas nas goni i tutaj Państwa zostawiam z taką prośbą, szukajcie własnych miejsc, zwiedzajcie nasz region, bo warto. Warto, żebyście poznali małą ojczyznę.
0: Także odsyłamy do Muzeum Prus Górnych w Morągu. Jeśli ta pogoda jest nieco gorsza, ale jeśli zdarzy się dzień polskiej złotej jesieni, no to do Durąga, a także na Wzgórza Dylewskie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: ambicją jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Po reklamie.

0: 96.4 albo 89.4 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Jest 10. Dziś imieniny u... Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Melo Radio. Let's go!
2: Siemano, siemano, wjeżdżamy w niedzielę rozpędzeni dobrym melo. Zimno dzisiaj, ale nie tam, gdzie gramy. Odpalamy after, żeby niedzielny poranek pachniał jeszcze sobotnimi imprezami. Dobra, może lepiej, żeby niedzielny poranek brzmiał jak sobotnia impreza, bo zapachy na imprezach to bywają różne. Czekam na wasze głosówki, a w zamian oddaję jak co tydzień skiety z naszej limitowanej edycji. Dajcie znać, jak minęły wam sobotnie imprezy. Gdzie imprezowaliście? A może tak jak słuchacz przed tygodniem, po prostu byliście z nami z dobrym melo, bo rozorzyła was choroba. Czekam na waszą kreatywność i ją nagradzam. A teraz zaczynamy numerem od Eli Oaks, choć numer zremiksował pewien wyjątkowy jegomość z Wielkiej Brytanii, który specjalizuje się w muzyce drum and bass. Daniel T dla was.
0: W Melo Radio. 3, 2, 1,
2: let's go! O, poka, siemano, no to zaczynamy.

0: All the time, John Summit w Melo w Afterze.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz. My gramy, my gramy.
0: No właśnie, bo After na tym polega, że to wy decydujecie, co pojawia się w programie, żebyście jeszcze bardziej mogli poczuć, że weekend nie kończy się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Dwie propozycje, na które głosujecie od wczoraj, walczą o to, by dzisiaj zamknąć program. Pierwsza z nich to Secrets, Tiesto i Kashmir. A druga to Fisher, Losing It. Głosujecie oczywiście w naszych storkach na Instagramie, wbijajcie. Na razie delikatnie na korzyść Tiesto, ale jak będzie w ciągu najbliższej godziny, kto to wie, wszystko zależy od waszych głosów, więc wbijajcie. A teraz Kizo i Bletka w takiej wersji, której mogliście jeszcze nie słyszeć.
1: Głosuj.
0: 100 BPM Rave, róbcie głośniej.

0: Z nimi czuć, że niedziela to też weekend. Z nimi czuć, że gra After w Melo Radio Two Colors i Prima Donna teraz. Prawdziwy rarytasek muzyczny. Posłuchajcie.
1: Odpal

Sean Paul. Ten wokal pewnie rozpoznaliście. Get Busy nazywa się ten numer, ale najważniejsze jest to, kto tę wersję stworzył. Od Mob, australijski DJ producent. No jeśli wydaje się numer, który jest zatytułowany Is It A Banger, to trzeba być bardzo pewnym siebie i on pewnie wkroczył na tę światową scenę muzyczną. Supportował do tej pory Freda Gena, Skrillexa czy Dumdole. No, dużo się dzieje wokół tego gościa. Pewnie będziemy słyszeć o nim więcej w najbliższych latach. O nich słyszymy od lat. Swedish House Mafia z przepięknym wokalem Lika Lee. Happiness is so sad to kolejny numer w dzisiejszym afterze. Czekam na wasze głosówki, dajcie znać, jak minęło wam dobre melo, jak minęła wam sobota. Yeah.

0: Powtarzam, ML Radia Evalan for Nothing to dla tych bardziej zmęczonych po sobotnich imprezach. Głosujcie, głosujcie, bo to od was zależy, którym numerem skończymy dzisiejszy after. Głosowanie macie w naszych storkach na Instagramie. Dwa numery walczą o wasze głosy. Secret jest to Kashmir oraz Losing It od Fischera.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
3: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
2: Dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
7: Panie Pascalon,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Nadciąga Festiwal Ant 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
12: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Cześć, tu Baza!
15: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
16: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
17: I spotkanie z nami na

0: eventim.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
5: Zabrali nam lato, proszę pana.
4: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Autopromocja. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM. Pal się z rana. After w Meloradiu.
6: Marta napisała, nie śpię od 24 godzin, w szpitalu jestem, no i się trochę wystraszyłem, że impreza wczorajsza potoczyła się trochę zbyt grubo, ale dopisała, że pracuje w szpitalu. Pani pielęgniarka w takim razie, pozdro. Odpal Marta pacjentom after, to wszyscy do południa staną na nogi. Zapewniam. Dajcie znać, jaką imprezę pamiętacie tak mocno, no właśnie, że nigdy z głowy wam nie ucieknie, bo potoczyła się tak grubo, że po prostu nie się nie da zapomnieć. Czekam na wasze głosy. Znajdziecie oczywiście komunikator na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. A to już Titanium, David Guetta.

0: tym numerem David Guetta rozpoczął swojego pierwszego seta podczas pierwszego weekendu na Tomorrowland 2026. Titanium oczywiście, ale nie w remiksie Mortena, którego słuchacie teraz w afterze w Melo Radio. Wybrał sobie wersję, którą przygotował mu Alesso. Obie są genialne. Tak właśnie, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście.
1: After w Melo Radio. Przedłuż sobie sobotę.

W Afterze w Meloradiu Scooter The Logical Song. Byliśmy z wami na Sunrise Festival w tym roku. Właśnie tam był jedną z gwiazd, był jednym z headlinerów, który rozgrzał publiczność do czerwoności w różnym wieku, bo jego muzyką jarają się i ci młodsi, ci, którzy pamiętają stare, dobre czasy, kiedy dopiero co raczkowali. A teraz zabieramy was do Kalifornii, bardzo gorącej, słonecznej i pięknej, dokładnie do samego Los Angeles, bo właśnie stamtąd pochodzą oni. Arm and Hammer. To jest duet DJ-sko-producencki, który przygotował numer Falling i teraz właśnie go posłuchacie w Meloradiu. Koncertują w październiku w Kalifornii, w Santa Ana czy w San Francisco, ale wcale nie trzeba tam lecieć, żeby mieć ich na wyciągnięcie ręki. Zróbcie głośniej.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. To jest przedostatni drop, jaki dzisiaj słyszycie w afterze w Melo Radio, bo został nam jeszcze jeden do zagrania.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz, my gramy.
0: No słuchajcie, w zasadzie nie ma wątpliwości, kto wygrał, ja już wiem, ale jeszcze przypomnę, jakie utwory walczyły dzisiaj o wasze głosy. Pierwsze to Secrets, Tiesto, Kashmir. Walczył też Fisher, Losing It.

0: Ale jak to mówią, król może być tylko jeden.
1: Głosuj, głosuj.
0: Secrets. Tiesto Kaszmir, to jest numer, który dzisiaj wybraliście jako mocny finał Afteru Melo Radia. Dzięki za dzisiaj, za chwilę lecimy dalej, więc nie uciekajcie daleko. A z Afterem wracamy w następną niedzielę.

0: Tiesto, Kashmir Secrets to jest numer, który wybraliście dzisiaj, którym kończymy After Melo Radio. To jest dzisiejszy mocny finał. To ja jeszcze zerkam szybko do waszych wiadomości. Nieśmiało z tymi głosówkami dzisiaj, ale wiadomości trochę przyszło. Maciek na przykład napisał, no i teraz mogę lecieć do roboty, tylko żeby mnie za bardzo nie roznosiło po afterze na tej stacji. Żebyś tam te grosiki ludziom wydawał. O tym pamiętaj, chłopie, a nie, bo to ludzi zaczyna denerwować troszkę. Mam nadzieję, że u was dzisiaj bez żadnych nerwów. Za chwilkę lecimy dalej. Już teraz zapraszam na weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki, z którą startujemy punktualnie o 11:00.
1: A już o 11:00 zagramy
0: I Like.

0: autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Tego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Dzień dobry, cześć. Jak ktoś dopiero do nas dołączył, to informuję, że przegapiliście after w Meloradiu. Ha, żałujcie, żałujcie, bo tam takie muzyczne rarytaski graliśmy. Ale spokojnie, z afterem wrócimy za tydzień, a teraz weekendowe Melo. Na początek I Like, Marlon Hofstadt, opoka się ma.

0: To jest niesamowite. Tylko w Melo pojawił się numer Heaven Tomasa Greya i uwaga, za oknami naprawdę pojawiło się słonko i zaświeciło do studia. Mamy piękne okno w studiu. Pokażcie, co u was za oknami dzisiaj widać, jaka pogoda. Wysyłajcie wasze foty na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go jak w meloradio.pl. Wbijecie sobie na smartfonach. King of My Castle za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: emocje. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekendowe melo, podkręcone tempo i najlepszą muzę. W niedzielę o 15 dostaniesz to, czego naprawdę pragniesz. Ale to jeszcze nie wszystko. W tej specjalnej radiowej ofercie będzie też Konrad Traczyk. Nie zwlekaj, włącz weekendowe melo i poczuj, co znaczy prawdziwy weekend.
1: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bajk.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Meloradio Mazury.

A gdyby tak na języku polskim, zamiast interpretować dzieła Mickiewicza, zinterpretować na przykład piosenkę On and On, Sub Focus, to by było wyzwanie dla polonistów. No, trzeba przyznać, że w tekście dużo emocji, tak, dużo emocji, ale czasami tak w życiu jest, że coś robimy w kółko i w kółko i w kółko i wyrwać się z tego nie możemy. Chociaż jeśli w niedzielę w kółko i w kółko i w kółko chcecie się relaksować, odpoczywać i łapać energię na nowy tydzień, to chyba nic w tym złego. Chętnie wam potowarzyszymy w tym błogim lenistwie. Axwell Bone, Water Turns You On, to kolejny numer od nas w weekendowym Melo.

0: ściągnąć ją do swojego utworu, to uważam spory sukces. A-Lock ściągnął to w Low, Don't Say Goodbye w Melo Radio. Prawie południe, a w samo południe zagramy wam kolejny z gorących numerów, który jakiś czas temu stał się wiralem, a my go mamy.
1: A już o 12 zagramy.
0: I zagramy Magnetic de Bausa. Gdyby w miastach puszczali to z głośników na ulicach, to wszyscy by szli tanecznym krokiem przez życie. Może to jest pomysł jakiś, co?

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Samo południe, mówimy wam siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, kłaniam się nisko, no i zapraszam, The Bausa Magnetic, to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Inni gadają, a my gramy.

w weekendowym Melo Kaigo, gość, o którym zapomnieli w rankingu Top 100 DJs, DJ Mag. No bo się w nim nie znalazł w tym roku i w zeszłym roku też nie. A my pamiętamy, a u nas, proszę bardzo, Kaigo w 30 Melo Radia na miejscu drugim w piątkowym notowaniu, właśnie z numerem Take Me Back. Głosujcie, głosujcie na swoich ulubieńców, na numery, które nakręcają was najbardziej. 30 plus propozycje. Głosujemy, a w piątek prezentujemy wszystko po 18 w Melo Radiu. No to teraz Robin Schulz, który prezentował się wczoraj w ramach dobrego Melo. Dajcie znać, czy jego set wpadł wam w ucho. One more time.

0: Let me forget you, Warren Relorin w Melo Radio. Tak, gramy wam po godzinie 12:00, wszędzie tam, gdzie jesteście. No właśnie, pytanie, gdzie jesteście? Pozdrowienia od Ewy i Maćka dla was wszystkich, którzy są w trasie. Ładnie tam u was. U Marka z kolei zdjęcie jak z widokówki. Tylko gdzie to, Marek? Napisz.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Poczuj, co znaczy prawdziwy weekend.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

Roxana Węgiel, miasto. Miasto bez internetu byłoby piękne czy przerażające? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Kiedyś ludzie mówili, że internet to kosmos, bo go nie rozumieli. Dzisiaj mówimy, że internet to kosmos, bo są tam satelity Maska i będzie ich jeszcze więcej, bo dostał pozwolenie na wypuszczenie kolejnych 15 tysięcy sztuk. Dodatkowo chce przejąć również sieć telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, a jak tam się uda, to wiadomo, że później pewnie będzie próbował też dalej. Takie ma niecne plany. No, kto bogatemu zabroni? Catch up. Marlon Hofstadt i David Guetta. Oni dostarczają wam teraz muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście, razem z Melo.

0: Cały czas na topie, cały czas w najwyższych numerkach, we wszystkich notowaniach z numerem Everlasting. No i cały czas zaskakuje choćby tym, jak wspaniale gra na fortepianie. Armin van Buuren i Sasza razem z nim w numerze Everlasting w Meloradiu. Za chwilę gramy dalej.
1: A już o 13 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato wróżbana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pan zalecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
18: Tak, a co?
17: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
18: Już robię drugą.
17: Na komputer.
18: Już biorę pożyczkę.
17: Na co?
18: Na komputer. Moje ty szczęście.
19: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Aliorbank albo nic.
19: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.
21: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
22: Dzień dobry, cześć, siemanko, 13, a u nas Music Sounds Fast Boy. Nie gadają, my gramy, bo tak lubimy najbardziej. I podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, nawet jak w robocie. Pozdro.

World Away, Griffin i Bond w Melu Radio. Gdybyście mieli wybrać sobie teraz jedno miejsce, do którego chcielibyście pojechać, popłynąć, polecieć, tak teraz, pakujecie się i fruniecie, to co by to było? Dajcie znać na WhatsAppa, o którym miejscu marzycie teraz, gdy robi się tak jesiennie chłodno i mokro w Polsce. A ja mam dla was dużo gorących numerów, które może zainspirują was. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls za kilka chwil, a wcześniej Young Leosia, Jonathan z numerem Noc Aniołów. Przypomnę tylko, że cały czas wspieramy was w dążeniu do waszych celów i realizacji marzeń. Szybką kasą od Melo Radia, parę stówek może być twoje, o szczegółach wkrótce, a niecierpliwych już teraz odsyłam na meloradio.pl.

0: Owen Baxter Sailor z numerem Four to the Floor. Taki gorący hit u nas po 13. Ale mamy więcej numerów, które mam nadzieję dzisiaj wpasują się i do spacerku popołudniowego, może do biegania, może do kotlecika, albo do pracy, jak ktoś dzisiaj musiał wstać i pójść.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Μέλο Ράδιο. Η Βεταλίο. Να το τίλκο χτες.
1: Grę piłkarską.
2: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostic w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostic.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu /pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Po reklamie. Meloradio Mazury.

Filip Egnell, będzie jaśnie, kto czeka na długi weekend. No, w listopadzie pierwszy taki dłuższy, a do świąt, tak, 2 miesiące z niewielkim hakiem, pewnie grzyby, które zbieracie, co tu, to tam, już mrożone pod kątem świątecznych pierogów. Wiem, że to jeszcze daleko, ale co sądzicie o tej świątecznej gorączce, która już się powoli zaczyna w sklepach? Czasami można zwariować, nie? Bo z jednej strony jeszcze Halloween, pod spodem już choinki świecące, no. Jak macie ochotę skomentować rzeczywistość, to oczywiście nasz WhatsApp poleca się waszej uwadze. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hard to be around, Tiesto, już teraz dla was. Jak macie ochotę się raczej odkleić od tego wszystkiego, proszę.

0: cała Polska śpiewa solo razem z Blanką i Meloradiem. Tak kończymy 13. To cały czas weekendowe Melo. Spoglądam sobie do WhatsAppa i widzę tam piękne zdjęcia z waszych miejscowości. Szczerze powiedziawszy, w centrum już słonko zniknęło, przynajmniej na chwilę, ale u was bardzo piękny błękit. Karolina, pozdrawiamy serdecznie.
1: A już o 14 zagramy.
0: Rozchmurzamy wszystkie miasta w Polsce. Dracula, Tame Impala.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, Dracula, Tame Impala to pierwszy numer o godzinie 14 w Meloradiu. W weekendowym Melo. Mało gadamy, dużo gramy, bo tak lubimy najbardziej. Niech sobie inni gadają. O, poka się ma.

Two Colors Prima Donna. Nie wiem, czy lubicie jazdę ekstremalną na rowerze, taką jaką na przykład uprawia Szymon Godziek, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy w takie sporty się pakują. Naprawdę macie dużą odwagę, o tak chciałem powiedzieć. No cóż, każdy powinien mieć jakąś pasję, jeśli możemy pomóc, żeby dołożyć co nieco do tego, byście mogli tę pasję rozwijać, to polecamy szybką kasę od Meloradia, kto wie, a może jakaś nowa się pojawi dzięki tym paru stówkom, które mogą być twoje. Wbij na meloradio.pl, tam czekamy na zgłoszenia, pytamy o to, na co kasy potrzebujecie. Meloradio.pl, czekamy, wysyłajcie zgłoszenia, to już Tears on the Dance Floor, Kashmir i Hannah Bolein.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Kto nie skakał przy tym w melobusie, ten nie wie, jaką moc ma ten kawałek. Wasted, Gnarly Major League DJs w Melo Radio w weekendowym Melo. Jak gdzieś pojawi się, może w twoim mieście, to warto byłoby tam zajrzeć i pobawić się razem z nami. Za chwilę bawić będziemy się razem z Cyrilem, Stumbling In. Pamiętacie to jeszcze?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Poczuj, co znaczy prawdziwy weekend. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer. Moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent
7: na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią,
7: na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

No i czytam sobie, że w Stuttgarcie w Niemczech właśnie badacze dostali potężne pieniądze na to, by opracować dwa nowe projekty, które mają odpowiadać za stworzenie robotów, rojów robotów, które, uwaga, uwaga, będą w stanie zastąpić wielkie ekipy budowlane i budować całe osiedla. I tak sobie myślę, jeszcze czas temu jakiś mówiono, że co jak co, ale budowlańcy są niezastąpieni, a tu proszę, trzeba się bać. No właśnie, jak myślicie, czy taki postęp jest w ogóle możliwy? Czy AI, czy sztuczna inteligencja, czy roboty są w stanie kiedyś nas zastąpić w takich właśnie pracach? Czekam na wasze komentarze na naszym WhatsAppie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Melo.

0: Kończył do tego, by można tak dookoła stołu tutaj, co?
1: No, chciałem jeszcze zobaczyć. Ale ja czy ty?
0: Manchester Boniem, za ręce, rozumiesz, za ręce.
1: A, jak na weselu.
0: Rasputin, gdziekolwiek jesteście, mamy nadzieję, że humory wam dopisują. Za chwilę zmiana za sterami i dalej gramy tak, żeby było gorąco, przyjemnie wszędzie tam, gdzie jesteście. Konrad Traczyk, po 15.
2: A już o 15 zagramy
1: Whatever Turns You On.
0: Bawcie się dobrze, super tygodnia, życzę, pokaz, strzała.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia obchodziątkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: MR Diagnostik w Iławie. Teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce. Ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Ale przyjemnie wejdziemy w 15. Whatever Turns You On. Ten numer otwiera tę godzinę. Za chwilę też Rihanna i S&M, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Ale się będzie działo w tej godzinie. Zapinamy pasy i ruszamy.

To już kwadrans po 11, tak podkręcamy tempo. To On Tonight w Melo Radio. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro zaczęli poniedziałek od dodatkowych 200 do wydania i to całkowicie za darmo? Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No myślę, że całkiem niezła opcja do wydania hajs na jakąś fajną randkę, może na spotkanie z znajomymi, na co tylko potrzebujecie się na. Piszcie już teraz na meloradio.pl, a już jutro szansa na 200 do zgarnięcia. Miejcie telefony pod ręką.

0: Back to Yours w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo 27 minut po 15, a jako Polacy mamy powody do radości w związku z sukcesem jednego z naszych rodaków. Za chwilę wam o tym opowiem, zagra nam też Dodaj Melodia ta. Warto zostać z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
3: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
4: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
3: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
4: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
3: Żebyś wiedział, że...
4: jesteś zwycięzcą.
3: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
4: Marcin Sikora.
3: Waldek Darłak.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
13: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
14: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
15: Tak, a co?
14: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
15: Już robię drugą.
14: Na komputer.
15: Już biorę pożyczkę.
14: Na co?
15: Na komputer. Moje ty szczęście.
16: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Aliorbank albo nic.
16: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Alan Walker i Dark Side w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut do 16, a Polacy okazuje się, że robią najlepszą włoską pizzę na świecie. Na przynajmniej tak wynika z ostatniego konkursu Pizza World Cup 2026, w którym zwyciężył Wojciech Madyś z jednej z częstochowskich pizzerii, który zrobił najlepszą margaritę. Co to by było, gdyby on jeszcze do niej dał sos czosnkowy i ananasa? Wtedy to byśmy pewnie byli najlepsi w kosmosie.

0: To Melo Radio, to Alohi, John Martin u nas jeszcze przed 16. Jak tam rosoły już zjedzone, czy wy jeszcze przed obiadem? A może ktoś na przykład kepsika sobie dzisiaj je jeszcze tak po wczorajszym dobrym melo? No to też dobry wybór na niedzielę.
1: A już o 16 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powiem mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
12: Pokaż!
11: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
12: A ile tych linii?
11: Giga!
12: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Meloradio Mazurie.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Tak, podkręcamy tempo w Melo na początek 16. Sorry Papi, Topic i Becky G. Za chwilę Save My Love, to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tobi Romeo na antenie Melo Radia, to 15 minut po 16. Spanie z psem wcale nie musi oznaczać gorszej jakości snu. Do takich mądrych wniosków doszli ostatnio państwo z zagranicy. Posprawdzali, pobadali różne sytuacje, no i wyszło im, że nawet jeśli śpicie ze swoim Azorem, Simbą albo innym reksiem, no to wcale nie musicie gorzej się wysypiać. Zatem śpicie śmiało. Myślę, że i tak od psiaka w łóżku i tak zawsze gorszy będzie chłop, który chrapie. Co nie, dziewczyny?

0: To niedziela, to Meloradio i to Neptunika. U nas tak podkręcamy tempo w Dzień Dziewczyny. Taki dzisiaj w kalendarzu mamy, a ja mam do was pytanie. Po czym taką typową dziewczynę można poznać? Nie wiem, po pełnej szafie, po tym, że zawsze wydaje mnóstwo kasy, albo po czymś zupełnie innym? Dajcie znać w głosówce albo w wiadomości na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Po czym można poznać typową dziewczynę? Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl, a u nas za chwilę Sam Say.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: 96,4 albo 89,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostic w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostic.pl.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: Cześć, tu Baza! Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
15: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
16: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
6: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5.

0: Ależ ten numer ma klimacik. Carla Fernandez i co jeśli w Melo. A dzisiaj Dzień Dziewczyny. Pytałem was, po czym poznać taką prawdziwą dziewczynę. No i Edyta nagrała się na WhatsAppie Melo.
1: Prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że uwielbia różowy kolor. Pozdrawiam serdecznie, Edyta.
0: A, czyli takie klasyczne I'm a Barbie girl in a Barbie world. Okej, ale a propos to Kamil napisał, że jego zdaniem prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że wchodzi do sklepu, ogląda 20 sukienek, a potem i tak nie może się zdecydować, żeby jakąś kupić. Podpowiem, daj jej swoją kartę, problem zniknie.

0: No przy tym numerze to zdecydowanie można poruszać bioderkami Elan Dance w Melo jeszcze przed 17, a po 17 będzie można i poruszać bioderkami, i pochodzić, i pobiegać, albo po prostu sobie poleżeć.
1: A już o 17 zagramy
0: Happiness is so sad. No bo w niedzielę to wy możecie robić na co tylko macie ochotę, a my oczywiście zagramy jak zawsze punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my właśnie gramy.

0: Punkta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w mi.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w gęcie. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: Nadciąga Festiwal 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
20: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Festiwaland on Air.

0: Meloradio Mazury. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mam nadzieję, że jeżeli teraz jesteście w furce, to nie ma żadnych korków po drodze, a nawet gdyby się pojawiły, to zagram najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, na początek Konrad Traczek, witajcie!

Armin van Buuren w Melo, a jesieniarstwo opanowało Polskę. W Klapkowicach, słuchajcie, wybrali najcięższą dynię w naszym kraju, która jednocześnie też rekord Polski pobiła. Nazwano ją Renia, no i Renia to jest kawał dyni, bo po zważeniu okazało się, że ma 918 kg. No, czyli Renia jest pewnie ciężka, tak jak wszystkie osoby, które w waszym aucie by się zmieściły, a nawet bardziej. No, w sumie dobra opcja, żeby przy takich zawodach też przy okazji robić pokazy strongmanów. Pudzian by się ucieszył.

Zmysłowo się zrobiło. Sexy Magic to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo przy niedzieli. 26 minut już po 17, a ja za chwilę powiem wam, w którym mieście żyje się najtaniej w Polsce. No i tutaj możecie być trochę zaskoczeni.

0: Nam też Waiting All Night, to już za moment. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
14: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
15: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: O reklamie. Meloradio Mazury.

ZTB, czyli z tobą Faust i Gibbs na antenie Meloradia, ale to jest dobry numer. A dobre, a nawet najlepsze ceny są, okazuje się, w Suwałkach. No tak przynajmniej wynika z danych GUS-u, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Też w czołówce Grudziądz i Toruń. No ale wiecie, jak to jest. Statystyki swoje, życie swoje, no bo weź tu w Toruniu na przykład nie wydaj połowy wypłaty na

0: Jonatas i Sera i I Can't Be The Only One. To Melo Radio, to już prawie 18, a po 18 oczywiście zagram wam jak zwykle najlepszą muzę i po 18 też pobawimy się w Podejmij Wezwanie.
1: A już o 18 zagramy
0: Chcę Więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: Także już teraz możecie przygotować sobie telefony, którymi wybierzecie numer 321-321-777, a zagramy o 18 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Super, dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
6: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
5: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: Możesz płacić telefonem, gadać

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Meloradio Mazury. Na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by podjąć wyzwanie w Melo. 321-321-777, czekam na wasze telefony. Konrad Traczek, witajcie.
5: Melo Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Przyjmij wyzwanie.
1: Marlon Hofstadt w Melo Radio i I Like. Tak podkręcamy tempo na kwadrans po 18. Teraz będziemy podejmowali wyzwanie. No, czyli ten jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Milan. Siemanko!
2: Tak jest, siemano. Witam na antenie Melo Radio. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Mamy kwadrans po 18, więc podejmujemy zgodnie z planem Konrada wyzwanie.
1: Dokładnie,
2: no to co?
1: Tak. I z tym. Ja widzę, że ty jesteś doskonale wprawiony, bo ja sobie pomyślałem dzisiaj, że będę miał dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wcieleniu się w DJ-a radiowego, który ma 20 sekund na to, żeby przekonać, że jesień to najlepsza pora roku. Co ty na to?
2: No to lecimy z tematem.
1: No słuchajcie,
2: dlaczego jesień jest najlepszą porą roku? A no może dlatego, że można siedzieć całe dnie w domu, całe dnie przed kompem, a kto to lubi? No my to lubimy. Ludzie, którzy po prostu kochają radiową robotę. Siedzicie sobie w studiu, w ciepłym studiu, no i sobie gracie. Ja wiem, bo sam tak robię. Jeśli wy też to robicie i to lubicie, dajcie nam znać na ustawie Meloradia, odnośnie do niego znajdziecie na meloradio.pl.
1: No i słuchaj, zrobiłeś to wzorowo, 20 sekund minęło, skiety Melo są w takim razie oczywiście twoje. No.
2: I jeszcze... I za to następne zagramy? Jaki następny utwór? Mogę powiedzieć?
1: Years and Years będzie teraz.
2: A już teraz Years and Years na antenie Melo Radia. Ten numer gramy specjalnie dla was na 16 po 18. Tu Mila.
1: On kiedyś mi zabierze robotę.
0: Podejmij wyzwanie.

0: No, przy tym numerze to zdecydowanie można spalić te cynamonki, które pewnie dzisiaj u was wleciały przy niedzieli. Noż ja was dobrze znam. Przy tym co za chwilę też będzie można to zrobić, bo przed nami Bulletproof. To już dosłownie za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
11: Pokaż!
10: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
11: A ile tych linii?
10: Giga!
11: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciwpółpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciwpółpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
16: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
16: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
16: Na co?
14: Na komputer. Moje ty szczęście.
17: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Aliorbank albo nic.
17: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5.

Don't Hurt Me w Radiu to 18 minut do 19. Była gra, która okazała się sukcesem, był serial anime, a teraz będzie i film, a mowa o cyberpunku, który polską produkcją jest, no i osiągnął niesamowity sukces, no i wkrótce doczekamy się pełnometrażowego filmu. Kiedy, tego jeszcze nie wiadomo, no ale biorąc pod uwagę, że cyberpunk jest polski, no to mam nadzieję, że w tym filmie zagra Karolak.

0: przyjemny kawałek przy niedzieli, prawda? Jeszcze przed 19 u nas location to Mel Radio, a tak właśnie podkręcamy tempo, no i staramy się nie myśleć o tym, że jutro... O nie, dobra, nie będę kończył, ale zagram po 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Reasons. Ile Jauks i Lawinia punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Melo.
1: Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
3: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
2: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
3: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
2: Żebyś wiedział, że...
3: jesteś zwycięzcą.
2: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
3: Marcin Sikora.
2: Waldek Darłak.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
17: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl /firmy.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon.
23: Orlen z energią po rabacie.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530-001-130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1 000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: O reklamie.

0: 96.4 albo 89.4 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Dwie stówy już jutro mogą być wasze. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym za chwilę. Za chwilę też Lumix i Morandi, ale najpierw Reasons i Eli Woods oraz Lawinia. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19.00.

All of My Love, tak teraz podkręcamy tempo w Melon na 14 minut po 19. Jesień się zaczęła, no to co? Oczywiście różne wydatki, a to parasolkę trzeba nową kupić, a to nowy płaszcz przeciwdeszczowy, a to jakieś buty, a to coś tam. No to od czego macie Melo Radio? Już jutro szansa na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie. Nie musicie swojego siana wydawać w żadnym stopniu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, na co kasę potrzebujecie całkowicie za darmo. Wbijajcie już teraz!

0: Joel Corey, Hannah Blaine, to Melo Radio, to 25 minut po 19, a my tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby wasz związek był jeszcze lepszy. Zagra nam też Calvin Harris i Dua Lipa, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: O reklamie.

Beautiful Now na Andrzeju Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Zróbcie tę jedną rzecz w związku, a podobno będzie on lepszy, a mianowicie chodzi o aktywność fizyczną. Okazuje się, słuchajcie, według badań, że te pary, które razem uprawiają jakieś sporty, mają na przykład lepszą komunikację, łatwiej też rozwiązują konflikty i mają też mniejszy poziom stresu w związku. No, spróbujcie tylko w takim razie namówić swojego starego, żeby on wstał z kanapy i poszedł z wami poćwiczyć. Zobaczymy, czy tego stresu nie będzie więcej.

No, z nimi to można jechać w furce. Gibbs, Opał i Jonathan w Melo, jeszcze przed 20. Tak, podkręcamy tempo, co oczywiście zrobimy i po 20, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem życzę wam dobrego tygodnia, bądźcie niegrzeczni, bawcie się dobrze, a ja wracam jak zawsze w najlepszym dniu, czyli w sobotę po 15. Hej!

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Audycja sportowa.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Jak słyszeliście przed chwilą, rozpoczyna się nasze cotygodniowe spotkanie ze sportem na naszej antenie. Bartek Wojciechowski, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Cześć, witaj.
2: Cześć Marek, cześć wszystkim.
1: Zaczynamy od sportu dzieci i młodzieży, a mianowicie poznaliśmy mistrzów Ostródy w piłkę nożną. Bartku, to jest wasza misja, czyli organizowanie turniejów, no i taka chwała i splendor dla dzieciaków, które przez cały rok przygotowują się do tego, żeby zostać mistrzem Ostródy w danej kategorii i dyscyplinie.
2: Tak jest. Październik zaczęliśmy od turniejów miejskich piłki nożnej. Pierwsze były dziewczyny. 2 października zagrały klasy szóste, rocznik 2014 i młodsze. Wystartowały 3 szkoły. Pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 1, drugie szkoła podstawowa nr 5 i trzecie SP4. Dziewczyny starsze, czyli 7 i 8 klasy, 5 października zagraliśmy na Orliku na ulicy 21 stycznia i SP4 wygrała ten turniej. Przeszliśmy do chłopców. 6 października zagrały klasy szóste i młodsi zawodnicy. Przyszło aż 7 szkół. Zagraliśmy w 2 grupach na naturalnej murawie na ulicy Wyszyńskiego, na stadionie lekkoatletycznym. Przygotowaliśmy dla nich 2 boiska, więc myślę, że byli bardzo zadowoleni. Najlepszą szkołą 6 klas została szkoła podstawowa nr 1. Miejski turniej chłopców klas 7 i 8. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 5 szkół i wygrała szkoła podstawowa nr 1. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa nr 3. Również zagraliśmy na stadionie z naturalną murawą. Jeszcze może podkreślę, że były to miejskie zawody, więc szkoły zostały najlepszymi drużynami miejskimi, ale jednocześnie jest to etap do kolejnych rozgrywek powiatowych, które organizuje Szkolny Związek Sportowy.
1: Możecie już świętować. Jedynka w Ostródzie ma najlepsze składy piłkarskie, jeśli chodzi o sezon 2026. Zobaczymy, jak poradzicie sobie w rozgrywkach powiatowych. Bartku, ale teraz przejdźmy do czegoś, co wydarzyło się w Ostródzie. Nowość kompletna, jeśli chodzi o turnieje piłkarskie dla dzieciaków, a mianowicie Tarczyński Copa Cabanos. W środę rozgrywki na miejskich obiektach w Ostródzie. To jest turniej dla dzieci w kategoriach wiekowych U7, U9 i U11. Organizatorem był Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej, ale mamy sukces. Dziewczyny w kategorii U9 z Sokoła Ostróda wygrały rozgrywki na poziomie wojewódzkim i słuchajcie, będą reprezentować Ostródę na finałach krajowych we Wrocławiu. Bartku, wiem, że byłeś na tym turnieju, ale opowiedz nam trochę o formule, bo ona jest niezwykła.
2: Tak, to nie jest typowy turniej piłkarski. Dziewczynki akurat tutaj, tak jak mówiłeś, najlepiej się zaprezentowały z całego województwa. Akademia Sokół Ostróda naprawdę dała czad. Widać efekty pracy, ciężkiej pracy i te dziewczynki naprawdę super grały, wygrały tutaj cały turniej wojewódzki, przechodzą dalej do finałów we Wrocławiu, wielkiego finału. Copa Cabanos, tutaj zawodnicy grają 3-3, z tym, że każdy ma po 2 bramki i broni 2 bramek, strzela na 2 bramki, czyli 3-3, 4 bramki i rozgrywki oczywiście są ciekawą alternatywą, ale dalej grają w piłkę nożną. Tutaj jest bardzo ważna i technika użytkowa, jak i celność, no i obrona.
1: Finały ogólnopolskie odbędą się we Wrocławiu. To jest 29-30 października. Słuchajcie, oni grają o nagrody, bo pierwsze miejsce to jest 20 tysięcy złotych, drugie miejsce 10 tysięcy złotych, no a najniższy stopień podium to 5 tysięcy złotych. Życzymy sukcesu dziewczynom z Ostródy. Ja tak jak patrzę po zdjęciu, to większość to są uczennice szkoły podstawowej nr 5. Trzymamy kciuki za wasz skład. Jedźcie do Wrocławia, zaszalejcie, zróbcie tam hałas, no a jeśli wygracie, no to powiemy o tym i napiszemy z pewnością. Bartku, ale takie turnieje dla dzieci, gdzie zjeżdża się całe województwo do nas, to jest naprawdę piękny widok, że te dzieciaki trenują na co dzień, zostawiają sporo czasu w ogóle na przygotowanie się do tych turniejów.
2: Ta oprawa całego tego turnieju, gdzie naprawdę maskotki, animatorzy, cała ta oprawa, dmuchańce, wszystko było dopięte i przygotowane tip-top. Boiska, było bardzo kolorowo, rodzice przyjeżdżali z całego województwa, także było słychać i doping.
1: Przechodzimy teraz do czegoś pięknego, a mianowicie wystartowała Mazurska Amatorska Liga Tenisa Stołowego w tym sezonie. 14 zespołów podzielonych na 2 ligi. Bartku, pierwsze rozstrzygnięcia za nami. fajerwerki, czy raczej taki umiarkowany optymizm i każdy badał po prostu skład rywali?
2: Można powiedzieć, że trochę się badali, trochę sobie przypominali, jak się gra. Niektórzy zawodnicy chcieli trochę rewanżu za ubiegły sezon. Na pewno było bardzo miło. Środowisko tenisa stołowego u nas w Ostródzie jest bardzo fajne, przyjazne. Oni się dobrze znają. Może jest trochę mniej zespołów, bo były pewne rotacje, ale dalej myślę, że frekwencja jest bardzo dobra. 7 zespołów w pierwszej lidze, 7 w drugiej. Będziemy to przeplatać też takim drużynowym pucharem. Do wiosny będziemy grać i spotykać się co środa.
1: No to teraz wyniki pierwszej kolejki, ja je przytoczę. W pierwszej lidze Geo Info Morąg wygrywa 6-4 z zespołem Szybcy i Wściekli. Z kolei zespół Bioagro Lake Hill pokonuje 8-2 zespół GKS Grunwald 1. No i wynik remisowy GKS Grunwald 2, 5-5 remisuje z Autoserwis Iława Team. Pauzował w pierwszej lidze zespół GKS Grunwald 3. Z kolei w drugiej lidze Flash przegrywa 1-9 z Team Lubowic. 8-2 boksy szczęścia pokonują Lubawa Team. Z kolei zespół Szybkich i Wściekłych 2 ograł 6-4 OSK Servo. Pauzował RJ Plandeki. W każdą środę do wczesnej wiosny zawodnicy będą spotykać się w miejskiej hali sportowej. Bartku, no cóż, trzymamy kciuki za frekwencję. Powiedziałeś też, że będzie to wszystko przeplatane tymi turniejami indywidualnymi o Puchar Ostródy. Czekamy na mistrzów. Czy będzie potrzebny też rzut monetą na koniec?
2: Zobaczymy, jak się ustawi tabela. Oczywiście zrobiliśmy już losowanie co do tego drużynowego pucharu miasta Ostróda. Ustawiły się drużyny dość ciekawie. Myślę, że będzie fajna rywalizacja.
1: Z wynikami drugiej kolejki wrócimy do Was za tydzień. Natomiast teraz przypomnienie dla wszystkich tych, którzy chcą pograć w siatkówkę. Ruszają amatorskie ligi piłki siatkowej. 15 października spotkanie organizacyjne. Jak zainteresowanie przed tym spotkaniem? Macie już sygnały?
2: Myślę, że frekwencja będzie dobra. Czekamy oczywiście na wszystkich zainteresowanych i chętnych do gry 15 października na spotkanie takie organizacyjne w hali Ostrudzkiego Centrum Sportu i Rekreacji o godzinie 18. 15 października. Przypominam, zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w pierwszej, drugiej lub w lidze oldboyów piłki siatkowej.
1: No to jeszcze na koniec przypomnienie. Skatepark w październiku również z koordynatorami Ostrudzkie Centrum Sportu i Rekreacji przekazało, że w poniedziałki koordynatorzy będą od 15 do 19, natomiast soboty i niedziele od 10 do 18. Spore zainteresowanie, jeśli chodzi o skatepark.
2: Po prostu wyróżnia się, jeżeli chodzi o frekwencję, o zainteresowanie i ilość osób, które biorą udział cały czas w różnych tam zajęciach. Koordynatorzy w tym pomagają. Pamiętamy o kaskach, ochraniaczach, dłonie, kolana. Kontuzje się zdarzają, bo rozmawiałem z koordynatorami, ale nie są to takie bardzo poważne kontuzje. Oczywiście oni mają apteczkę, jak trzeba, to pomogą.
1: Przypominamy, że do końca października koordynatorzy będą obecni na ostródzkim skateparku. Natomiast Wam po raz kolejny przypominamy, że skatepark jest wyposażony w bardzo ważne urządzenia, które nazywają się kosze na śmieci. Nie siadajcie na przeszkodach, macie ławki do wypoczynku, także korzystajcie z tego pięknego obiektu wybudowanego przez miasto Ostróda. Tyle lat walczyliście o skatepark, korzystajcie i pamiętajcie, do końca października jeździmy z koordynatorami.
0: Historia, którą warto poznać.
3: Marek Wszelak, adiunkt w Muzeum w Ostródzie.
1: Znajdujemy się w Muzeum w Ostródzie, a konkretniej na wystawie poświęconej naszemu miastu w okresie XIX, a także XX wieku. Marku, to jest wystawa, która dopełnia nam historię naszego miasta.
3: Staramy się tę wystawę cały czas rozwijać. Dochodzą nowe eksponaty. Można powiedzieć, że prawie że współczesne, bo najmłodsze. Te najmłodsze mają zaledwie 80 lat i jak gdyby są takim dopełnieniem tego, żeby opowiedzieć całą historię o naszym mieście.
1: Znajdujemy się przy konkretnym eksponacie, bo zabieramy Was na krótką wycieczkę po tej wystawie, zachęcając Was jednocześnie do tego, żebyście odwiedzili Muzeum w Ostródzie i sami zobaczyli te zabytki. Marku, ciężka, pancerna kasa, sejf, Skąd wy to wytrzasnęliście?
3: Bardzo ciekawa historia. Sejf, o którym mówimy, został poddany renowacji. Dzięki temu odkryły się na nim różne ciekawe informacje. Odkryliśmy, że sejf, który posiadamy już od dłuższego czasu, kiedyś był po prostu magazynem w Straży Pożarnej naszej Ostródzkiej Narzędzi. O tym świadczą były numery z inwentarza Straży Pożarnej, ale też odkryliśmy wewnątrz przepiękne oznakowanie świadczące o tym, że należał wcześniej do browaru Wiktoria w Ostródzie.
1: Kto go tu przyniósł?
3: To też jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ 8 rosłych mężczyzn nie było w stanie nawet ruszyć tego sejfu. Jest potwornie ciężki. No, była to inicjatywa. Trzeba było go przywieźć, specjalnym dźwigiem tutaj przetransportować. Było to wyzwanie.
1: No to teraz o czymś, co stoi na sejfie, ale też jest bliskie mojemu sercu. Radio stoi przed nami.
3: Jest to jeden z niewielu zabytków tutaj, który wymaga elektryczności, prądu. Mamy tutaj radio lampowe, bardzo duże. Z tego, co wiem, jeszcze działające, jest w pełnym komplecie, posiada wszystkie lampy, zakres odbiera do dzisiaj niektóre stacje, no i jest takim uzupełnieniem opowieści o tych takich przedmiotach, które wspominają jeszcze najstarsi żyjący ludzie.
1: To teraz o przedmiotach codziennego użytku, które stoją za tobą w gablocie. Piękna porcelana, ale ona ma też swoją historię, bo pochodzi stąd, z zamku w Ostródzie, pochodzi w zasadzie z prac takich renowacyjnych, ale ona ma swoją historię, bo odnaleźli ją więźniowie pracujący tutaj na terenie zamku w Ostródzie.
3: Tak, podczas takich prac społecznych odgruzowywania części zamku odnaleziono przedmioty, które no w niebywały sposób zachowały się. Mam tutaj na myśli porcelanę, która jest niezwykle krucha, ale niektóre części zamku, które były zawalone, gdzieś części piwniczne, zachowały jeszcze takie fragmenty wyposażenia szaf w całości i nawet do tego stopnia, że zachowały się tutaj właśnie widoczne piękne zastawy porcelanowe, wyposażenie domowe, talerze, zabytkowe butelki.
1: Więźniowie musieli to przekazywać, bo te eksponaty przetrwały dzięki mieszkańcom Ostródy.
3: No właśnie, nie musieli. Traktowano to wówczas jako śmieci po niemieckie, jak to nazywano. I gdzieś tam sobie to spoczywało na wolnym powietrzu, zupełnie niechciane i zaniedbane. Ale dzięki temu, że już wtedy byli pasjonaci, tacy regionaliści, którzy zainteresowali się historią Ostródy, zostało to zachowane i w prywatnej kolekcji przetrwało do dzisiaj.
1: Teraz o pieniądzach. Macie również ekspozycję marek polskich, marek niemieckich, Prusy Wschodnie. No, nie ma co ukrywać.
3: Jest to takie uzupełnienie tej naszej opowieści, bo tutaj widzimy bardzo różne banknoty. Są również banknoty polskie. Mamy tutaj okupacyjne 50 zł z Generalnego Gubernatorstwa. To jest do tego, żeby opowiedzieć szerzej o różnych banknotach, które tutaj są prezentowane. Tutaj bardzo ciekawą rzeczą jest krzyż, który został odnaleziony podczas odgruzowywania kościoła. Ma on bardzo długą i taką bardzo niesamowitą, można powiedzieć, historię.
1: Obok możecie też zobaczyć wypożyczony eksponat, a mianowicie Biblię z wpisem dedykacyjnym Gustawa Gizewiusza. Ona jest użyczona ze zbiorów liceum imienia Jana Parzyńskiego w Ostródzie. Jesteśmy przy gablocie. Ona jest schowana nieco z tyłu przy tej wystawie, ale warto ją odwiedzić ze względu na to, że skrywa ona tajemnice, a w zasadzie pamiątki po jeńcach obozowych francuskich i belgijskich. I wspomniałeś mi przed nagraniem, że zastanawiałeś się bardzo długo, skąd w okolicy belgijskie pamiątki po żołnierzach.
3: Tak, to pierwsze takie pamiątki, które trafiły w postaci guzików belgijskich, bardzo mnie zastanawiały, no bo skąd tutaj Belgowie? No i po dłuższym zastanowieniu doszliśmy do tego, że no przecież w Stalagu w Królikowie trzymano takich jeńców. Oni byli zmuszani do pracy na terenie Prus Wschodnich, pracy na kolei, pracy w polu, pracy w lesie i część takich przedmiotów gubili naturalnie, więc te, które odnajdywali gdzieś tam w okolicach Ostródy, była właśnie związana z jeńcami, którzy byli przetrzymywani w Stalagu 1B Hohenstein w okolicach Olsztynka.
1: To jest między innymi też papierośnica wykonana ze skrzydła samolotu.
3: No być może ze skrzydła, na pewno z poszycia samolotu. To jest konkretne aluminium, które fachowcy rozszyfrowali, że pochodzi właśnie z samolotu.
1: Zachęcamy Was do odwiedzenia muzeum w Ostródzie, a konkretniej wystawy Ostróda XIX, a także XX wieku.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Marek Apel, witajcie w kolejnym magazynie reporterów Meloradia Mazury. Tym razem zajmiemy się szkoleniami proobronnymi, a mianowicie w gotowości. To program Ministerstwa Obrony Narodowej. Ze mną w studiu porucznik Marek Plizga, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostródzie. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Jak idzie rekrutacja?
4: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o program w gotowości, to ta rekrutacja tutaj może się cieszyć dużymi sukcesami. Ostatnie takie szkolenie na naszym terenie administrowanym odbywało się na koniec czerwca w 42. Batalionie Lekkiej Piechoty, jeszcze wtedy Lekkiej Piechoty, i tak naprawdę cieszyło się to dużym zainteresowaniem. Sam miałem tutaj możliwość uczestniczenia w tym szkoleniu, też krótkie rozmowy z ochotnikami, także tak naprawdę 8 godzin szkolenia, podczas którego nie mogli narzekać na nudę.
1: No to teraz o tym, jak się zapisać, bo wystarczy odpalić aplikację mObywatel. Tam musimy się zalogować, oczywiście dane biometryczne w moim przypadku. Tam przechodzimy do zakładki usługi i mamy podkategorię bezpieczeństwo. Wchodzimy w szkolenia obronne, no i mamy wachlarz szkoleń do wyboru. Na czym to wszystko polega, panie Marku?
4: Wybieramy też poszczególne szkolenia, które nas interesują. Jeżeli chodzi tutaj o mieszkańców naszego terenu, do dyspozycji mamy jednostkę w Morągu oraz jednostkę w Olsztynie, tak? Czyli obie jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Najbliższe takie szkolenie odbywać się będzie 17 października właśnie w jednostce w Morągu, natomiast 24 października takie szkolenie będzie przeprowadzane w Olsztynie.
1: Mamy wówczas 8 godzin zajęć. Co na tych zajęciach jest omawiane? Czy to są jakieś moduły konkretne, czy po prostu taka jedna piguła i obywatel wie wszystko?
4: Celem tego szkolenia jest przygotowanie obywateli na wypadek katastrof, zagrożeń hybrydowych, czy też kryzysów. Te 8 godzin szkolenia jest podzielone na 4 takie praktyczne moduły. Pierwszym z nich jest podstawowy kurs bezpieczeństwa, czyli jak mamy zachować się w sytuacji kryzysowych, alarmy, ewakuacje, zachowanie w tłumie, rozpoznawanie tych sygnałów ostrzegawczych. Kolejnym modułem jest pomoc medyczna, tak? Czyli praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy, zaopatrywania jakichś ran w warunkach stresowych. Ochotnicy są zapoznawani z survivalem, tak? Czyli podstawy topografii, terenoznawstwa, przygotowanie również tego plecaka ewakuacyjnego oraz zabezpieczenie zapasów domowych, co powinniśmy mieć na wypadek zagrożenia, oraz na koniec, tak, jako takie creme de la creme, i też przygotowanie do tych zagrożeń, które widzimy teraz w życiu codziennym, czyli cyberhigiena i cyberbezpieczeństwo, czyli jak mamy chronić własne dane osobowe, jak rozpoznawać dezinformacje oraz jak się chronić przed cyberatakami i bezpiecznie korzystać z sieci w czasie kryzysu.
1: Zgłaszam się przez aplikację i dalej czekam na telefon. Muszę coś spakować, zabrać ze sobą do jednostki wojskowej?
4: Też odpowiedź dostajemy przez aplikację, tak? Dostajemy miejsce szkolenia, termin szkolenia, czyli to, co tutaj już wcześniej mówiłem, w naszym przypadku to jest 17 października w Morągu i 24 października w Olsztynie. Natomiast jeżeli przez aplikację mObywatel wejdziemy w tą zakładkę w gotowości, to mamy tam możliwość wyboru szkoleń w całym kraju, tak? Czyli gdzie chcemy, możemy na takie szkolenie się udać, nie jesteśmy gdzieś tutaj ograniczeni terytorialnie. Natomiast ja podam te szkolenia, które tutaj odbywają się najbliżej miejsca zamieszkania. Jeżeli chodzi o takie sprawy stricte logistyczne, w takim szkoleniu mogą uczestniczyć również osoby od 13 roku życia, tak? Tylko muszą być to, musi być to młodzież razem z rodzicem, tak? Czyli może pójść rodzic wraz z tą osobą, która ukończyła 13 rok życia, zgłosić się razem. W umówionym miejscu, że tak powiem, w umówionym czasie stawiamy się do jednostki wojskowej, odbywamy te 8 godzin szkolenia. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o prawo gospodarza, tak? No to tutaj wojsko zapewnia ciepły posiłek, mamy również ubezpieczenie, a na koniec również otrzymamy w takiej formie tradycyjnej, papierowej, poradnik bezpieczeństwa, tak żebyśmy gdzieś tą wiedzę mogli później sobie czy też przypomnieć, czy to utrwalić.
1: Jakiś certyfikat, potwierdzenie tego, że brałem udział w takim szkoleniu?
4: Tak, na koniec takiego szkolenia również takie certyfikaty są wydawane uczestnikom, także mamy potwierdzenie tego, że jesteśmy przygotowani.
1: Jak cywile reagują na tę wiedzę przekazywaną podczas tych szkoleń?
4: Mogę szczerze powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie szkolenia, w których uczestniczyliśmy, był duży przekrój osób, tak, uczestniczących. Były to osoby, które gdzieś już służbę wojskową odbyły, chciały sobie przypomnieć tak naprawdę, jak to wojsko wygląda i mieli już jakieś podstawy takie zarządzania w dobie kryzysu. Natomiast były również osoby młode, które chciały się przygotować, zobaczyć, z czym mogą się mierzyć. Także tak naprawdę był tutaj taki duża rozbieżność. Natomiast te osoby po tym, jak usłyszały sporą dawkę informacji, otwierały się na te informacje. Potem tych pytań było naprawdę dużo, także też dochodziło do tego, że instruktorzy nawet w czasie przerwy nie mieli gdzieś tam czasu, żeby ten przysłowiowy łyk wody zaczerpnąć, dlatego że pytania szły dalej, ale jest pytanie, to również trzeba na nie odpowiedzieć, także naprawdę bardzo, bardzo dobry odbiór tego szkolenia.
1: A ja tylko przypomnę, że pytanie zawsze jest oznaką zainteresowania. Tylko wykłady w sali, czy jednak przenosimy się w teren?
4: Szczerze powiem, że może 30% tego szkolenia odbywa się w sali, natomiast reszta jest już przeprowadzona stricte w terenie, także nie ograniczamy się tutaj do murów, nie ograniczamy się, że tak powiem, do tego PowerPointa, tylko działamy w terenie i rzeczywiście praktycznie pokazujemy, jak przygotować się na wypadek jakiegoś zagrożenia.
1: Tę wiedzę powinni mieć obywatele nie tylko w czasie konfliktu zbrojnego, ale również na wypadek kataklizmów, czegoś, co może wydarzyć się, nie wiem, przy okazji zjawisk pogodowych. Ta wiedza jest naprawdę cenna, bo wy też pokażecie na przykład, jak odpowiednio zabezpieczyć zapasy w domowej spiżarni.
4: Nie ograniczamy się do tego, żeby przygotować ochotników na wypadek konfliktu, tylko najważniejszym tak naprawdę zadaniem jest to, żeby przygotować ich na wypadek zagrożenia. Tak jak już pan redaktor wspomniał, chodzi tu o katastrofy, chociażby jakieś naturalne, może zabraknąć prądu, tak, żebyśmy mieli też przygotowane w domu zapasy, bo nigdy nie wiadomo, czy będziemy mieli do tego dostęp. Także jest tutaj duży nacisk na to, żeby przygotować obywateli, nie tylko na jakieś zagrożenia typu wojna, tak, tylko konkretnie pod różne formy zagrożenia.
1: Otwieracie aplikację mObywatel. Tam znajdziecie zakładkę usługi, potem kategorię bezpieczeństwo, no i wybieramy szkolenia pod nazwą w gotowości. Jak słyszeliśmy, w październiku taka okazja będzie jeszcze w jednostce wojskowej w Morągu, a także w jednostce wojskowej w Olsztynie. Ja polecam wam skorzystać z tych szkoleń, no bo nauczycie się na nich między innymi, że spiżarnia w domu to jest bardzo ważna rzecz, że tam produkty płynne powinny się znaleźć, ale przede wszystkim konserwy, niekoniecznie te wojskowe, ale takie, które znajdziecie w marketach, warto mieć, czyli produkty o długim terminie przydatności do spożycia, bo na przykład może nas zaatakować nieżyca, jak w ubiegłym roku, odetnie nas od dróg krajowych, no i nie wyjedziemy z Ostródy. Polecam wam wziąć udział w szkoleniach w gotowości, tam powiedzą wam, jak odpowiednio zabezpieczyć domową spiżarnię, ale też jak reagować na sygnały alarmowe.
0: Ciekawostki grunwaldzkie w Meloradiu Mazury.
1: Teraz w Meloradiu Mazury Jarosław Malecki z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. Witam serdecznie. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
1: Grunwaldzka Akademia Miecza. Nabór wystartował, a to jest projekt.

0: Serż Kowieński z Kowna, z Litwy. Stowarzyszenie nazywało się Gladius. Zorganizowaliśmy właśnie turnieje i pobór młodzieży do szkolenia i poznawania etosu rycerskiego.
1: I który to był rok?
0: To był rok 2014. Projekt cieszył się wielkim zainteresowaniem. To była starsza młodzież. Spotkania były w Nidzicy, Olsztynie, Mrągowo, Olsztynek i Kowno. Po tym naszym wydarzeniu zostało wielu, że tak można powiedzieć, już rycerzy. Rycerzy, którzy dzisiaj są w kadrze w Armii Mazur i są doskonałymi rycerzami. A więc my chcemy ruszyć z naborem do następnego naszego projektu, tego drugiego Grunwaldzkiej Akademii Miecza, aby dzieci i młodzież zgłaszała się do nas. Mamy salę rycerską, raz w tygodniu spotkania, wszystko bezpłatnie. Mamy miecze bezpieczne, mamy tarcze, mamy hełmy, mamy kaski, mamy muzeum, będziemy edukować historycznie, będziemy jeździć na wydarzenia, spotkania, a więc historycznie też możemy poznać nasz region. Wszystko to, aby właśnie nie tylko rycerz, który nam tutaj walczył, ale też, żeby była przyjemność. Nie tylko wysiłek fizyczny, ale też i wiedza historyczna, fechtunek, miecz, a co najważniejsze też, no tutaj muszę się przyznać, że będziemy też naszych młodych adeptów, młodzież i dzieci uczyć tańca średniowiecznego. Jak dworskość to dworskość, jak rycerz to rycerz.
1: Pełnokontaktowe walki rycerskie to jest sport. My o tym rozmawiamy dość często na antenie Melo Radio Mazury. To oznacza, tak, że tych zawodników też trzeba sobie w pewien sposób wychować, nauczyć ich techniki, tego jak mają się zachowywać podczas tych walk rycerskich, bo to, drodzy słuchacze, nie jest tak, że ten rycerz w pełnokontaktowych walkach rycerskich wychodzi uzbrojony w kawałek solidnej stali i on tym mieczem macha sobie przez te 2 minuty na oślep. To jest taktyka też.
0: Tak, to jest cała taktyka, dlatego tutaj też nasi rycerze, a też i nie ukrywam, kadra Polski przed ważnymi zawodami międzynarodowymi spotyka się w naszym muzeum, w naszej sali rycerskiej i właśnie trenuje i omawia taktyki pojedynków. Tak, to jest nauka wszystkiego. To jest nauka taktyki, wysiłku fizycznego, wytrzymałości. To jest normalny trening, normalny sport. Też biegamy, też gramy w piłkę, ogólnorozwojówka, praca na nogach, tak jak bokser, jak wyprowadzić cios, jak uderzyć, ale też jak się bronić, od tego są tarcze. Dzisiaj sport, który w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, czyli pełnokontaktowe walki rycerskie, które się odbywają, jest pod pełną kontrolą. Mamy zbroję, mamy zabezpieczone tutaj wszystkie części ciała, są odpowiednie kodeksy. Nie ma się czego bać, nie ma się czego obawiać.
1: Mam 10-latka. Mówisz, zajęcia bezpłatne, ale tak, muszę, nie wiem, moje dziecko w coś wyposażyć, coś kupić, gdzie się zgłosić, gdzie zapisać, jak te zajęcia będą się odbywać?
0: Oczywiście, najpierw naszego potencjalnego rycerza przywozimy do Grunwaldu, zobaczę, jak to wygląda, zapiszemy. Tutaj byśmy właśnie kierowali tą prośbę do rodziców z Ostródy, Olsztynka, Nidzicy, Działdowa i okolic, aby spróbować, aby tutaj zaszczepić w naszych pociechach to chęć poznawania historii, ale także i takiego sportowego życia i poznawania też historii nie tylko naszego regionu, ale też i historii Polski i Europy.
1: To jak to z tym tańcem średniowiecznym będzie?
0: Z tym tańcem średniowiecznym to mamy specjalne grupy, które zachowują, że tak powiem, etykę dworską. No i jeśli chodzi o prawdziwego rycerza, to rycerz musi zachowywać się jak prawdziwy rycerz, czyli jak Zawisza Czarny, tutaj mój ulubiony bohater. A więc musi umieć pięknie rozmawiać, pięknie się zachowywać, pięknie się ruszać i pięknie tańczyć.
1: Mówiliśmy o bezpiecznych mieczach. Na początku o bezpiecznych walkach, o taktyce. Kiedy powąchają stali?
0: No to już dopiero zależy wszystko od trenerów, wszystko w swoim czasie. Marku, drodzy Państwo, nie od razu puszczamy naszą młodzież na głęboką wodę. Wszystko po kolei, stopniowo. Tutaj musimy zapoznać, musimy wychować, musimy wytrenować. Tak jak, Marku, zaznaczyłeś, nie ma od razu prawdziwych mieczy. Jest bardzo, bardzo długo walka z mieczem bezpiecznym. A więc kiedy dostaje nasz adept prawdziwy miecz do ręki, od razu dostaje rękawicę pancerną, uzbrojenie, żeby nie daj Boże coś mu się stało. Musimy dbać o nasze pociechy. Także też my dbamy o naszych rycerzy, a także byśmy chcieli właśnie, żeby nasza grupa tutaj, nie ukrywam, która by poczuła chęć właśnie prowadzenia tego ciekawego zajęcia.

0: treningów, czy później zostania rycerzem, żeby w późniejszym czasie też uzupełniła naszą kadrę, czyli zmieniła tych naszych już troszeczkę, że tak powiem, no, seniorów rycerzy.
1: Tyle jeśli chodzi o Grunwaldzką Akademię Miecza. Sami przyznacie, że zajęcia tego typu są bardzo atrakcyjne dla dzieciaków. Jeśli zainteresowała Was Grunwaldzka Akademia Miecza, no to odsyłam Was na stronę internetową Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Dziennikarski przegląd tygodnia.
1: Ja nazywam się Marek Apel, ze mną w studiu Meloradia Mazury Grzegorz Malanowski, portal Nasz Głos Ostróda. Cześć.
3: Dzień dobry.
1: Rozpoczynamy od bardzo ważnego tematu, a mianowicie w ostatnich dniach doszło do 2 ataków w szkołach w kraju, między innymi w Ostrołęce. Natomiast tu musimy Was uspokoić. Grzegorzu, sprawa poważna i ona jest taka wielowątkowa, bym powiedział.
3: Tak, no, wydarzenia tragiczne. Niemniej jednak to, co się dzieje później, przybiera taką formę wręcz jakiejś narastającej paniki. Może to za ostre słowo, ale byłem w kontakcie z wieloma rodzicami, którzy się zastanawiali, czy dzieci posłali do szkoły. Niektórzy nawet nie posłali. Ja stoję na stanowisku, że wręcz przeciwnie. Powinniśmy posłać i ktoś tu powinien jak mężczyzna się zachować i twardo powiedzieć, że nie damy się zastraszyć. Nawet jak się takie sytuacje dzieją, to jest pierwsza, można powiedzieć, taka drastyczna sytuacja. Ja sobie nie przypominam, że w polskiej szkole do czegoś takiego kiedykolwiek doszło, z ostrożności tak mówię, nie można pozwolić na to, żebyśmy pod wpływem jakiegoś strachu podejmowali irracjonalne decyzje.
1: Ale nie macie takiego wrażenia, że dzisiaj, mając dostęp do mediów społecznościowych, my się sami nakręcamy, bo wy z kolei w naszym głosie wyszliście z takiego założenia, że nie informujemy, bo na terenie Ostródy, powiatu ostródzkiego, nic złego się nie stało.
3: Tak, i pomimo, że stała się, tak jeszcze raz powtórzę, rzecz straszna, trzeba otoczyć opieką. Ja rozumiem zamknięcie szkół w Ostrołęce, dzieci przeżyły to, co przeżyły, ale pozwalanie na to, żeby to rosło i nakręcanie spirali strachu, daje tylko argumenty tym, którzy chcą to, użyję takiego słowa, perfidnie wykorzystać. I nie wolno pozwalać na to, żeby tak się działo. Nie? Ja już widzę reakcję służb, które podjęły działania, żeby te fejkowe informacje w pewien sposób ograniczać. Ludzie, którzy je rozgłaszają, są w jakiś sposób monitorowani, więc mam nadzieję, że to w ciągu najbliższych dni wygaśnie, co nie znaczy, że różne wypadki się nie będą zdarzały, tak? One się będą zdarzały. Szkół jest pewnie z 20 tysięcy w Polsce.
1: No to teraz komunikat ostródzkiej policji, Paulina Jastrzębska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.
4: W związku z ostatnimi wydarzeniami, do których doszło w kraju, policjanci z całego powiatu ostródzkiego podjęli ścisłą współpracę z władzami samorządowymi, dyrektorami szkół oraz pedagogami. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży od dzisiejszego poranka aż do odwołania na terenie całego powiatu ostródzkiego realizowane są wzmożone patrole policjantów oraz strażników miejskich. Funkcjonariusze pełnią służbę zarówno w rejonach szkół i przedszkoli, jak również wewnątrz placówek oświatowych. Zapewniamy, że reagujemy na każdy, nawet najmniejszy sygnał mogący świadczyć o potencjalnym zagrożeniu. Dziś dyrektorzy szkół kilkukrotnie informowali nas o niepokojących treściach pojawiających się na grupach dzieci i młodzieży w komunikatorach internetowych. Policjanci na bieżąco analizują przekazane zrzuty ekranów oraz weryfikują informacje dotyczące rzekomych zagrożeń. Równolegle monitorowana jest również przestrzeń internetowa, aby jak najszybciej wyjaśniać pojawiające się sygnały i eliminować ewentualne zagrożenia. Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju i rozwagi. Prosimy, aby nie udostępniać niesprawdzonych informacji i nie przyczyniać się do szerzenia dezinformacji, która może wywołać niepotrzebny niepokój. Weryfikujmy informacje, korzystajmy wyłącznie ze sprawdzonych źródeł i kierujmy się faktami. Każde zgłoszenie traktujemy z pełną powagą i podejmujemy niezbędne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, a w szczególności dzieciom i młodzieży.
1: Tak jak słyszeliśmy, i my przyłączamy się do tego apelu. Zachowajcie spokój.
3: Dokładnie. Służby są od tego, żeby wykonywać swoją pracę i podejmują działania. Jak słyszeliśmy, te działania są naprawdę prowadzone na szeroką skalę. To są są zadania służb. My obserwujmy, jeśli widzimy coś niepokojącego, to poinformujmy. Ale nie dajmy się zastraszyć jakiemuś epizodowi i temu, że ktoś w internecie opisze, że będzie coś się działo, coś się miało wydarzyć i tak dalej.
1: Zgłośmy, ale nie panikujmy. Przechodzimy teraz do drugiego tematu, a mianowicie Sejm przyjął znowelizowane przepisy, jeśli chodzi o nocną prohibicję. Póki co samorządy mogą regulować to na własnym terenie wewnętrznymi przepisami. Sprawdziliśmy, jak głosowali parlamentarzyści ziemi ostruckiej.
3: Posłowie doszli do wniosku, że jednak sobie nie radzimy tutaj w samorządach.
1: I trzeba za nas
3: zadecydować.
1: Tak, ale musimy wam zdradzić, że wszyscy zagłosowali za zaostrzeniem tych przepisów, to znaczy jeśli ta nowela przejdzie przez Senat, a potem podpisze ją prezydent Karol Nawrocki, no to prawdopodobnie od 1 stycznia 2027 roku nie kupimy alkoholu na terenie całej Polski od godziny 22 do 6 rano. Dobry pomysł?
3: Wiele osób powie, że dobre. Podchodzę do tego w ten sposób, że bardziej wolnościowo.
1: Wolnościowo. No to posłuchajmy, co na ten temat sądzą ostrudzianie.
5: Jest tego tak dużo. Prowokuje się to po prostu do picia.
6: Myślę, że kto będzie chciał pić alkohol, to i tak znajdzie źródło, więc nie ma na to rady, uważam.
7: Bo za dużo jest tego i za dużo alkoholu po prostu.
8: Trochę porąbało.
3: Tak jak mówię, moje zdanie jest dalej takie, że samorządy wbrew pozorom nie najgorzej sobie z tym radziły i tam, gdzie rzeczywiście mieszkańcy wymuszali tego typu decyzje, to rady podejmowały takie decyzje. Oczywiście wydaje mi się, że nie sprawdzałem tego przepisu dokładnie, ale to chyba nie dotyczy lokali gastronomicznych.
1: Przechodzimy do innego tematu. Grzegorzu, kiedy ostatni raz byłeś wyrzucać śmieci?
3: Ja mam w domu takiego pracownika, tak? który jest odpowiedzialny za to zadanie.
1: Nie pytam, którego domownika. Słuchajcie, Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko, czyli 19 zrzeszonych gmin, ogłosił przetarg na wywóz odbiór odpadów.
3: To nie powinieneś pytać o to, kto wyrzucał, tylko kto płacił.
1: A, czyli ty płacisz, a ktoś inny wyrzuca. Okej, ale teraz informacja dla wszystkich mieszkańców związku. Ogłoszono przetarg. Słuchajcie, szacowana wartość tego przetargu to jest bagatela. 97 milionów polskich złotych. Tyle zainkasuje firma lub firmy, które staną do przetargu. On trwa do 2 listopada. Mnie zdziwiło jedno. Skala tego przetargu. 97 milionów złotych.
3: Ale to jest kilka gmin.
1: Można się obłowić na śmieciach.
3: A myślę, że to wbrew pozorom koszty odbioru tych odpadów są bardzo wysokie. Teraz biorąc pod uwagę wzrost kosztów paliwa, płac, no to nie dziwię się, że zaczynamy tej skali dotykać. Niemniej jednak ja bym tutaj z uwagą teraz przyglądał się kolejnym posiedzeniom zarządu, związku i rady, czy przypadkiem nie stoimy w przededniu tego, że będzie trzeba regulować ceny za wywóz śmieci dla mieszkańców.
1: No bo słuchajcie, ktoś te 97 milionów złotych się musi zrzucić do tego budżetu.
3: Ktoś. No,
1: my!
3: Wy. Ci, którzy płacą za odbiór ich odpadów.
1: Tak? Tak, ale wiesz co? Niepokoi mnie jedna rzecz. Prawdopodobnie masz rację. To znaczy, kiedy jak nie teraz podnieść cenę śmieci, bo im bliżej wyborów samorządowych, tym samorządowcy tak jak struś, głowa w piasek i siedzimy.
3: Niekoniecznie. Tutaj w tym roku pewnie nie będzie, bo są wybory parlamentarne w przyszłym, więc może jeszcze ten rok wytrzymamy, ale patrząc po wzroście kosztów, no długo się nie da tak wytrzymać. Obserwuję działalność związku, od kiedy Agnieszka Banasiuk, można powiedzieć, zarządza tą instytucją. Oczywiście przewodniczącym jest niezmiennie Bogusław Fijas, ale zauważyłem, że jeśli chodzi o ściągalność, o jakiś taki ład, to się tak brzydko mówi, korporacyjny, ale nawet poczynając od tego, jak wygląda teren przed obiektem, po to, w jaki sposób przebiega proces informacji, współpracy nawet z mediami, to wielki szacunek, bo dużo, dużo dobrego zrobiła.
1: Zmieniamy temat, a mianowicie ktoś w końcu stara się podejść do rewitalizacji polskiej górki, tym kimś jest...
3: Poczekaj... Sorry, że przerywam, ale nie w końcu, nie? Każdy tam próbował.
1: Trochę krzaczków wyciąć.
3: Nie, plany też były ambitne za Michalaka.
1: Ale ja pamiętam plany za Czesława Najmowicza. Jeden z radnych mówił i starał się jakby wydedukować, żeby przywrócić pochówki na polskiej górce. To też taki pomysł.
3: No tak, ale to było wypowiadane w sytuacji, gdy szukaliśmy miejsca na cmentarzu. Nie było jeszcze wtedy mowy o tym poszerzeniu tego, który jest. No dalej mamy ten problem, ale to nie. To bardziej chyba w tym kontekście była próba wznowienia.
1: Ale tak kończąc, no to burmistrz Rafał Dąbrowski stara się przeprocedować projekt rewitalizacji. Poznaliśmy główne założenia, bo problem tam jest taki, problem, a może i atut, że teren jest wpisany do rejestru zabytków. I konserwator ograniczył, powiedzmy, wszelkie prace takie na kanwie monitoringu, oświetlenia do minimum w zasadzie. To dobrze czy źle, twoim zdaniem?
3: Moim zdaniem dobrze, że jest konserwator, bo na przestrzeni lat różnie by to mogło wyglądać, gdyby go w ogóle tam nie było. A sama inicjatywa i to, że chce się to zrobić, no jest bardzo dobra i w końcu mam nadzieję, są jakby przesłanki ku temu, żeby wierzyć w to, że to się w jakiejś części uda. Przecież nawet jeśli uda się zrobić to w tym ograniczonym zakresie, który jest obecnie proponowany, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za 2-3 lata zrobić etap kolejny. Mhm. Ale zróbmy ten pierwszy, pokażmy, że rzeczywiście coś się udało.
1: Jak dla mnie najbardziej pozytywne w tym wszystkim jest to, że na siłę nikt nie przerobi tego cmentarza na park.
3: No tak, ja nie widzę, to zależy, wiesz, słowo park jest tak szerokie, że pytanie o szczegóły, co autor jakby miał na myśli, nie? Mówiąc o parku.
1: No nie wiem, ja z tyłu głowy mam to, że może dobrze, że wejdzie ta nocna prohibicja. Jak byłby park, to różnie może być. Przejdźmy do ostatniego tematu. Jeśli macie pluszaki, puzzle, cokolwiek, co chcecie sprzedać, no to możecie to zrobić na Pchlim Targu w Ostródzie. Masz jeszcze pluszaki w domu po dzieciach?
3: Może nie jest za bogato, ale jeszcze nie będę sprzedawał dzieciom pluszaków.
1: Także tak, przed nami kolejna.
3: Niemniej jednak, jeśli mogę, ta inicjatywa bardzo się podoba i zresztą mieszkańcom, tak z rozmów wielu z tej okazji korzysta.
8: Omawialiśmy te ceny z naszą mamą, bo hobby horsy, no nie każdy je lubi, ja lubię. Kupiłam go za 300, ale wystawiłam go za 250.
9: Bardzo mi się podoba ta inicjatywa. Kupiłam spodnie, jest super, naprawdę.
3: Pamiętam takie wpisy w mediach społecznościowych jeszcze kilka lat temu, jak nie było takiej inicjatywy, że mieszkańcy bardzo chcieli, żeby coś takiego powstało. Może nie idealnie w ten sposób, ale żeby coś takiego powstało i obserwując, cieszy się to no, niesłabnącym zainteresowaniem.
1: No to teraz posłuchajmy Katarzyny Sosnowskiej Ramy z Urzędu Miasta w Ostródzie.
10: Zatoczyliśmy takie, można powiedzieć, koło, bo zaczynaliśmy jesienią i teraz znów będzie to jesienny Pchli Targ. Regulamin można znaleźć sobie na naszej stronie internetowej miasta, tam są wszystkie informacje. Zapraszamy wszystkich chętnych wystawców, czy to są osoby, które na co dzień zajmują się faktycznie handlem, czy to są osoby, które zrobiły jesienne porządki i po prostu chcą przynieść swoje książki, zabawki, ubrania, czy płyty winylowe. Można takie stoisko wystawić. Nie trzeba tego wcześniej zgłaszać, jest to zupełnie bezpłatne. Warto mieć ze sobą swój stół albo kocyk, na którym wyłoży się te rzeczy. My zapewniamy krzesła. No i po przyjściu na halę OCIR o godzinie 10:30, bo o tej godzinie wystawcy mogą przyjść. Trzeba zapytać nas, w którym miejscu można się rozłożyć. I to właściwie wszystko.
1: Ja tylko przypomnę, że Pchli Targ odbędzie się 18 października o 11:30 w miejskiej hali sportowej przy ulicy Kościuszki 22A. Tak się zastanawiam, bo wiesz, ostatnio Krajowa Administracja Skarbowa potrafiła wparować na dożynki i mandaty wystawiać kołom gospodyń wiejskich. Ja mam nadzieję, że nie.
3: Nie byłbyś sobą, jakbyś do tej beczki miodu nie dodał.
1: Ale to wiesz, tak na zapas, także jeśli może będziecie wystawiać swoje stoisko, to w postaci tak jak kiedyś na stadionie dziesięciolecia było takie szczęki, że szybko zwijam, co pan tu robi, a nic, stoję.
3: To ograniczenie nie dotyczy takiej okazjonalnej sprzedaży.
1: A nie wiesz nigdy, czy Krajowa Administracja Skarbowa nie wpadnie na pomysł.
3: Ja tego nigdy nie wiem, nie mogę brać odpowiedzialności za decyzje władz skarbowych.
1: Taka była Ostróda, a także powiat ostrudzki w mijającym tygodniu.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury odwiedzimy wyjątkową gminę. Porozmawiamy o zadłużeniu, a mianowicie o tym, jak nie zadłużać samorządu, a jednocześnie inwestować. Będzie też o tym, jak wójt wrócił do czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury, a ze mną w studiu wójt gminy Małdyty Marcin Krajewski.
11: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Jesteście bardzo wyjątkową gminą w powiecie ostrudzkim. Jak pan pochwalił się zerowym zadłużeniem gminy Małdyty, to wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. Ale jak pan obejmował urząd, to tak prosto nie było.
11: No tak, no rzeczywiście. Prawdą jest to, że na początku nie było tak prosto, bo na początku to zadłużenie wynosiło około 32%. Jak dobrze pamiętam, 6-7 milionów w 2014 roku takie to było zadłużenie. No a teraz rzeczywiście nie dość, że to zadłużenie jest zerowe, to jeszcze muszę pochwalić się tym, i tu warto o tym mówić, że mamy nadwyżkę, którą udało nam się wypracować, co powoduje, że mamy łatwość podejmowania też takich trudnych decyzji inwestycyjnych. Tych pieniędzy, jeśli jest więcej, to mamy i na wkład własny, i na zadania, które są bardzo ważne dla mieszkańców i dla gminy. Jest to zarządzanie dużo łatwiejsze niż w tych czasach wcześniejszych.
1: Będzie pan ofiarą tak zwanej dwukadencyjności najprawdopodobniej, choć różnie się mówi, że te przepisy mogą zostać jeszcze zmienione, to zależy od większości parlamentarnej. Czy to jest dobre posunięcie, żeby trochę siłowo usunąć wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ze stanowisk?
11: Znaczy powiem tak, opinie są różne na ten temat. Moja opinia jest taka, że to mieszkańcy wybierają wójta, burmistrza, więc usuwanie go siłą według mojej opinii nie jest do końca dobre. Ale jeśli ta dwukadencyjność zostanie, to jestem pogodzony również z tą sytuacją. Będę starał się zajmować innymi rzeczami, a tutaj najważniejsze jest to, żeby tą gminę zostawić właśnie w tak dobrej kondycji finansowej. Niewiele ode mnie zależy, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, jeżeli chodzi o ten przepis, ale słychać gdzieś tam takie rozmowy trwają, że jedni chcieliby znieść tą dwukadencyjność, jedni chcieliby ją zostawić, także zdania są podzielone na tą chwilę, a jak będzie, to jeszcze jest troszeczkę czasu, zobaczymy. Dla mnie najważniejsza jest ta praca na rzecz mieszkańców. Jeszcze jest kilka lat i można naprawdę, uważam, że wiele do tego czasu zrobić.
1: Panie wójcie, ponad 2 lata, zerowe zadłużenie. Jak pan podejdzie, rządząc jeszcze gminą Małdyty, właśnie do tego zera zadłużenia? Poprosi pan obecnych radnych o kredyty jakieś, żeby powiedzmy nadszarpnąć ten budżet, czy raczej ta zrównoważona polityka do końca kadencji?
11: Będę starał się i bardzo chciałbym, żeby zostawić gminę z zerowym zadłużeniem, i chciałbym, żeby ktoś... Kolejni włodarze, którzy będą w mody, tak, żeby ten sam, powiedzmy, sukces powtórzyli, bo to trzeba nazywać sukcesem. Ta zrównoważona właśnie polityka finansowa spowodowała, że udało się spłacić tyle milionów kredytu, i powiem szczerze, że może sama spłata kredytów nie jest aż tak trudna, ale w gminie Małdyty muszę pochwalić się tym, że zrobiliśmy bardzo dużo inwestycji wielomilionowych, i to są inwestycje naprawdę duże inwestycje, jak stadion, jak wiele innych, które na pewno pan obserwował. To jest, uważam, największym sukcesem, żeby spłacać kredyty, a do tego jeszcze robić te inwestycje. Tu trzeba naprawdę się trochę nagimnastykować, że tak powiem. Też mieć odpowiednie takie założenia, znać doskonale budżet, ale też być upartym w swoich decyzjach, bo nieraz bywało tak: panie wójcie, dlaczego pan nie chce tego zrobić, czy tamtego? Ja upierałem się przy tym, że zrobimy w momencie, kiedy będą odpowiednie dofinansowania, a nie obiecywałem nic, czego nie mogłem zrobić.
1: Ale inwestycje robiliście dla wszystkich.
11: Tak, inwestycje robiliśmy dla wszystkich, dlatego mecze grają nie tylko GKS, ale również Czarni na tym naszym boisku, które zrobiliśmy.
1: I niech każdy się cieszy, bo to 7 milionów złotych, to naprawdę robi wrażenie, jak na niewielką gminę. To tego nie ukrywajmy, że powiedzmy pieniądze na tym poziomie przerabiane są w Ostródzie i tu nikt nie zwraca na to uwagi. Natomiast jeśli chodzi o waszą gminę, to jest duża inwestycja.
11: To jest duża, duża inwestycja. Piękna inwestycja, z której jestem dumny. Nie tylko ja, bo również mieszkańcy zapewne. Wizytówka w Małdyt, jak tylko wjeżdżamy po lewej stronie, nie da się nie zauważyć tej pięknej inwestycji, także jestem bardzo, bardzo z niej dumny.
1: Panie wójcie, przejdźmy do ochrony ludności. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, zostaliście przeszkoleni, tak, jak zachowywać się w tych sytuacjach kryzysowych. Zgarnęliście też sporą dotację. Ruszyła budowa magazynów ochrony ludności i obrony cywilnej w Soplach konkretnie. Potrzebne działania, jednak każda gmina powinna być wyposażona w taki magazyn, pana zdaniem?
11: Myślę, że tak. Myślę, że taki magazyn na pewno dość ważna inwestycja, tym bardziej, że były dofinansowania na ten cel, 90% dofinansowania, jak dobrze pamiętam. Także jeśli są takie możliwości, to warto z nich korzystać, warto budować, bo no nie wiadomo, kiedy się ta inwestycja przyda, a jeśli nawet się, powiedzmy, nie przyda w celach, w których została wybudowana, to no to magazyn zostanie, tak? I to już będzie nasze mienie gminne z takim dużym dofinansowaniem, także uważam, że warto.
1: Wartość dodana. Panie wójcie, śledzę pana media społecznościowe. Tak. Ostatnio pochwalił się pan, że wrócił pan do czynnego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych OSP Małdyty. Jednostka wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To ile lat pan nie był w szeregach OSP? W zasadzie był pan, tylko nie był pan czynnym ochotnikiem.
11: To znaczy, tak jak pan tutaj słusznie poprawił, w szeregach OSP jestem od 16 lat. Od 16 lat. W 2000 roku, pamiętam, robiłem kurs podstawowy, no i kilka lat, ładnych lat, jeździłem do akcji. Ile to dokładnie, nie pamiętam, ale wiadomo, później gdzieś tam praca zawodowa, może też, nie wiem, to dlaczego tak się stało, ale był taki okres czasu, że przestałem jeździć, no ale teraz, kiedy wybudowaliśmy tą nową remizę podczas odbioru, strażacy w sumie zapytali mnie, czy nie chciałbym z nimi jeździć do akcji. Wtedy też powiedziałem, że to jest całkiem dobry pomysł. A jak coś mówię, to staram się tego słowa dotrzymywać i tak też się stało. Zrobiłem badania. No i przystąpiłem do właśnie tej pierwszej akcji, którą pochwaliłem się w tych mediach społecznościowych.
1: To było usuwanie chyba powalonego drzewa, konaru?
11: Tak, tak, tak, tak, tak. Muszę się nawet pochwalić, że ten podnośnik, który jest widoczny na zdjęciach, który tam przedstawiło OSP Małdyty, to w tym podnośniku byłem ja. I nawet, no nawet nie bałem się tej wysokości.
1: Ale wójt nie dowodził na akcji?
11: No nie, nie, nie, nie.
1: Nie, nie. Także nie. Wójt, ta hierarchia zachowana.
11: Tak, i zamiatał chodnik.
1: Ja pana szanuję za jakby naturalność w tym przekazie w mediach społecznościowych, bo naprawdę sporo się tam dzieje w pana mediach społecznościowych, tam setki pozytywnych reakcji na pana wrzutki, to chyba taka nagroda za naturalność, bo pan, z tego co widzę, to pan nie udaje w mediach społecznościowych.
11: Bardzo mi miło, że pan zauważył. Rzeczywiście staram się być naturalny, nie udawać, po prostu być sobą. Jak trzeba, to jadę do akcji, jak trzeba, to biorę miotło i zamiatam. A jak trzeba, to jak pan zauważył, wchodzę na Giewont.
1: A, no tak, wszedł pan na Giewont. To też piękna rolka. Panie wójcie, ale kończymy poważnym tematem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Na pana wniosek zwołano komisję, w skład której weszli przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych, a także Zarządu Dróg Powiatowych. Tak. Mieszkańcy gminy Małdyty chcą bezpiecznie przechodzić przez trasę kolejową. Jak idą te rozmowy? To są proste rozmowy, bo niektórzy mówią, że jak się zacznie rozmawiać z PKP, lat może nie starczyć, żeby coś załatwić.
11: Tak. Z jednej strony to prawda, z drugiej strony doświadczenie, które posiadam, no już jestem kilkanaście lat wójtem, pozwoliło mi na to, na większe poznanie się z przedstawicielami PKP. No i można powiedzieć, że wiele spraw udało się dla gminy załatwić, choćby dojazd do przystani małdyckiej, które też o ten dojazd walczyliśmy wiele, wiele lat. Kolejną rzecz, trasa kanał Velo, gdzie też można powiedzieć, dokumentacja jest praktycznie skończona. No i ten temat, to temat, który można powiedzieć ciągnie się jeszcze, kiedy nie byłem wójtem. Ten temat był znany już, kiedy powiat budował tą drogę w Wtedy już były protesty odnośnie tego przejazdu. Ja wielokrotnie rozmawiałem z PKP, co można by było zrobić, ale słusznie pan zauważył. Właśnie teraz jest dobry czas w dobie tego bezpieczeństwa, żeby po raz kolejny można zwrócić się do PKP. I tak też rzeczywiście zrobiłem. Wystąpiłem z wnioskiem. Mam tutaj też, wziąłem ten wniosek, jakby pan chciał sobie zerknąć. I zobaczy pan. Mówimy o tak, że trudno się z PKP rozmawia, a ja pana zaskoczę, bo 23 września, może pan sobie zobaczyć, wystąpiłem z wnioskiem, a już tydzień po tym wniosku komisja była powołana. Także ta skuteczność i to, że właśnie znamy się z przedstawicielami PKP spowodowała, że ta komisja powołała się szybko, spotkaliśmy się na miejscu i wiemy, każdy z nas wiemy, co ma robić dalej. Czekam na pewne wyliczenia, pewne kwoty i myślę, że wspólnymi siłami uda nam się w końcu ten problem załatwić.
1: Kładka czy przejście?
11: Przejście.
1: Przejście. Panie wójcie, trzymam kciuki, ale zakończmy inwestycją w turystykę. Wszyscy, w zasadzie cała Polska może przeczytać, że nad jeziorem Sambrut w Małdytach powstanie nowoczesna przystań, pomost, ale też Muzeum Kanału Elbląskiego. Były sekretarz gminy Małdyty, a obecny prezes żeglugi ostrucko-elbląskiej, pan Cezary Wawrzyński, ma też pomysł na przecięcie statku na pół. Jedna jego część stanie przy trasie szybkiego ruchu S7 w Miłomłynie, natomiast druga w gminie Małdyty. Panie wójcie, ten kanał to jest rzeczywiście takie dobrodziejstwo regionu i wy z tego korzystacie, inwestując też w turystykę?
11: Tak, uważam, że kanał rzeczywiście jest, tak jak pan powiedział, dobrodziejstwem. Też z niego korzystamy. Dzięki, można powiedzieć, temu kanałowi udało nam się pozyskać wiele środków finansowych, choćby ta przystań, choćby to muzeum, o którym pan wspomniał. Wcześniej droga dojazdowa, pomosty, być może niedługo ta trasa kanałowa. No mamy to szczęście, że ten kanał przepływa przez gminę Małdyty. No i też, nie wiem czy pan wie, ale to jezioro Ruda Woda to jest takiej największej części, można powiedzieć, akurat w gminie Małdyty. Także ja jako gospodarz bardzo cieszę się, że dzięki odpowiednim inwestycjom ta turystyka może coraz bardziej rozwijać się na terenie gminy Małdyty, a to przynosi, uważam, odpowiednie, no ma odpowiednie plusy.
1: Na pewno będziecie mieć wyjątkową reklamę w skali światowej, to znaczy na waszym terenie stanie statek. To jest niebywałe, jeśli chodzi o promocję samych rejsów czy kanału.
11: Tak, tutaj z Czarkiem spotkałem się kilka miesięcy temu. No i jak to Czarek, on uważam, że ma takie właśnie ciekawe pomysły. Powiedział mi o tym pomyśle, od razu zaakceptowałem go i zaproponowałem taką też pomoc z mojej strony. Uważam, że bardzo dobra reklama, innowacyjna, inna niż wszystkie. Myślę, że no, będzie przyciągała też turystów, ale też no, ciekawie wyglądała tutaj na S7, bo nie widziałem takiej reklamy jadąc od Krakowa, można powiedzieć, do Gdańska. Nie widać, nie ma czegoś takiego porównywalnego.
1: Także będziemy mogli zobaczyć, jak reklamuje się rejs statkami żeglugi ostrucko-elbląskiej samym statkiem. Trzymamy kciuki za ten pomysł. Ja byłem zszokowany, jak prezes żeglugi też zdradził ten pomysł na naszej antenie, a ja tylko przypomnę, że koszt budowy pomostu, ale też muzeum w gminie Małdyty to jest 12 milionów złotych, z czego około 11 to jest sama dotacja z programu Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur. Panie wójcie, gratulacje, bo pozyskać 11 milionów to jest naprawdę wielki wyczyn w dzisiejszych czasach i to jeszcze na turystykę, która no nie jest zbytnio dotowana teraz przez Unię Europejską, a to idąc szerzej też marszałek województwa wywalczył, można powiedzieć, te pieniądze dla kanału Elbląskiego.
11: Tak, to prawda. Cieszę się z tego, że udało pozyskać się takie środki. To i dziękuję wszystkim tym, którzy do tego się przyczynili.
1: Zachęcam was do odwiedzenia mediów społecznościowych wójta gminy Małdyty Marcina Krajewskiego. Potrafi zaskoczyć, potrafi pojechać na akcję, ale też wejść na Giewont. Jeden z bardziej popularnych samorządowców w powiecie ostruckim, jeśli chodzi o media społecznościowe.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama. Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.

0: do 1,5, 96,4 albo 89,4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Orły, herosy, sokoły.
1: Zaczynamy kolejną audycję w Meloradiu Mazury. Ja nazywam się Marek Apel i jak słyszeliście, będzie kolejna audycja odwołująca się do historii Sokoła Ostróda. Ze mną w studiu współgospodarz tego programu, Mariusz Ząbczyński. Witam serdecznie.
2: Witam, dzień dobry.
1: Jeden z konstruktorów największych sukcesów w naszym mieście.
2: Tak, dokładnie. Naszym gościem dzisiaj jest Maciej Szostak, wieloletni zawodnik Sokoła i tak jak później poruszymy, debiutował na ławce trenerskiej. Maciek robił awans do czwartej ligi, występował wiele sezonów na poziomie trzeciej ligi. W ostatniej rozmówce poruszaliśmy temat baraży po wygraniu trzeciej ligi i dlatego Maciek, pierwsze pytanie, jak wspominasz te lata w Sokole?
3: Wspominam bardzo dobrze. Bardzo dobrze się czułem. Myślę, że cieszyliśmy się wtedy tym okresem wszyscy. To się zbiegło z powstaniem, z inauguracją stadionu, bo w zasadzie jak przychodziliśmy do klubu, kilkunastu nowych zawodników przyszło, to rozegraliśmy kilka spotkań na stadionie na Wyszyńskiego. O ile nie mylę faktów, inaugurację na stadionie mieliśmy z Polonią Pasłęk. Takie wysokie zwycięstwo odnieśliśmy i cieszyliśmy się tymi okolicznościami. Wtedy też jakby zainteresowanie Sokołem mocno rosło, pewnie też trochę ze względu na ten stadion. My pomogliśmy wynikami. Natomiast jeżeli chodzi o same baraże, bo to już jakby to już przeskakujemy z początku do końca, nie wiem czy tak.
2: Mistrzostwo trzeciej ligi, trzeba przypomnieć, i później były, niestety trafiliście w ten okres, gdzie były dwuetapowe baraże i z Granatem, Skarżysko-Kamienna, później nad Wiślan Góra.
3: No, najpierw ten pierwszy sezon to mistrzostwo czwartej ligi i gdzieś sukces tutaj regionalnie, później w trzeciej lidze pierwszy sezon taki trochę, nazwijmy to, na zapoznanie się z rzeczywistością. No i w drugim sezonie w trzeciej lidze, czyli w moim trzecim roku, wtedy rzeczywiście wygraliśmy trzecią ligę, trafiliśmy na baraże. Szkoda, że to tak wtedy było, że rzeczywiście nawet nie jednostopniowe, tylko dwustopniowe baraże. To jedna z pewnie trudniejszych ścieżek, jaka mogła się przydarzyć. Wspomnienia generalnie są mieszane, bo do dziś czasami sobie odtwarzamy ten mecz z Granatem jako takie, tutaj w Ostródzie oczywiście, no monumentalny wręcz mecz, natomiast no później niestety zabrakło pary, żeby ten drugi baraż wygrać. Z perspektywy kibica, czy z perspektywy kogoś tam, kto obserwował to z boku, pewnie te uczucia były inne, natomiast ja pamiętam, że to była dla nas jako zespołu, dla mnie jako zawodnika, jeden z trudniejszych momentów. Bardzo chcieliśmy tego awansu, bardzo o niego walczyliśmy, natomiast no nie mogliśmy pewnych barier pokonać. Piękne wspomnienia, piękne okoliczności, jeżeli chodzi o boisko, o to, jak miasto tym żyło, jak ludzie tym żyli. Natomiast obok tego są też takie smutne wspomnienia, bo sam wynik, tak? Czyli to ta nasza porażka. Natomiast też gdzieś tam nie wiem, czy te historie były znane, czy nieznane, ale fakty są takie, że pierwszy mecz z Nadwiślanem graliśmy na wyjeździe w środku tygodnia. Ja pamiętam to bardzo dobrze ze względu na to, że wtedy zacząłem pracę w nowej firmie i musiałem się strasznie nawalczyć, żeby dostać 2 dni urlopu, bo przysługiwał mi jeden, więc musiałem się nakombinować, no ale jakoś tam się udało. Pojechaliśmy wtedy z noclegiem, zagraliśmy mecz bodajże w środę i okoliczność była taka, że my wróciliśmy do nas do domów około 6 rano w czwartek. Ja o 7 już byłem przy biurku w pracy, a w sobotę graliśmy rewanż.
2: To były właśnie takie czasy, że wy pracowaliście normalnie, bo ty przyszedłeś z drugiej ligi w Gostomilu i w regionie zawsze, chyba do dzisiaj, brzmi to, że Sokół może nie był najbogatszym klubem w regionie, ale zawsze uczciwie się rozliczał i był wypłacalny i bardziej na atmosferze jechał jak tymi takimi warunkami płacowymi. I dlatego chyba tutaj przyszliście w kilku z 100 milów wtedy z Podchorem, z Centrą, z MKS Łomża bodajże trafił do Sokoła. To była taka fajna ekipa, która robiła ten wynik. Ja pamiętam, że tak podniesionych i żywych trybun jak przy karnych i przy wygraniu ostatecznie z Karżyskim Stadion Kamiennym, to tak stadionu żyjącego to chyba nie było wcześniej i nawet chyba później, więc dobry czas dla Sokoła.
3: Tak, to były wielkie emocje dla wszystkich. No, pamiętamy ten mecz naprawdę, szczególnie, że okoliczności były ciekawe tak naprawdę, bo my pojechaliśmy do Skarżyska i tam przegraliśmy 2-0, tak? Więc wyglądało na to, że przejdzie nam ta okazja obok nosa. To, co się działo w zespole po meczu w Skarżysku, pomimo, że my przegraliśmy w tam 2-0, to wracaliśmy z takim poczuciem, my ich ogramy, bo my tutaj przegraliśmy 2-0, ale to był wypadek przy pracy. No wiadomo, że dzisiaj jak się to ogląda, to trochę inaczej się to ogląda, ale my go zapamiętaliśmy, że my naprawdę wyszliśmy na to boisko ich tam zmieść z placu i wiadomo, w wyobrażeniu naszym to było pewnie większe wydarzenie niż w sensie samej takiej jakości sportowej, było większe niż dzisiaj, jak dziś to oglądamy. Natomiast trochę tak było, że my weszliśmy i tam ich spychaliśmy, cały czas dążyliśmy, po te bramki szliśmy i cały czas ta myśl była jedna, my wygramy. No później ta dogrywka, karne, także zostawiliśmy kawał serca i zdrowia na boisku w tym meczu, żeby go wygrać.
2: Też pamiętam, że za twoich czasów Sokół z tobą na kierownicy, bo tu byłeś środkowym pomocnikiem, mózgiem tej drużyny, zrobiliście zdobyliście dwa puchary na szczeblu tutaj wojewódzkim, który może trudniej, który łatwiej było zdobyć.
3: Ogólnie ta historia, ona się trochę przeplata z moimi osobistymi wspomnieniami, bo zacznę od tego, ja do dziś, jak gdzieś tam jako trener teraz rozmawiam z moimi zawodnikami, to mówię o tym, że ja mam zdobyte 3 puchary, żaden na boisku. Dlatego, że w Stomilu zdobyłem 1. wojewódzki puchar Polski i byłem wtedy cały mecz na ławce rezerwowych. W Sokole 1. puchar zdobyliśmy grając z Olimpią 2004. Tam wygraliśmy 3-1 w Elblągu. Jeżeli chodzi o skalę trudności tego meczu, to wydaje się, że tam jakby dosyć łatwo nam to przyszło, nie? Nie miałem wrażenia takiego wysiłku, ale nie zagrałem tego w tym meczu, bo były wtedy jeszcze przepisy, że się pauzuje za kartki, a ja w półfinale dostałem 2. żółtą kartkę i nie zagrałem w finale. 3. puchar to był Płomień? Płomieniał bodajże? Popraw mnie, jeżeli się...
2: Ja też to kojarzę, tak, to był Płomień.
3: Tak, to był Płomień i to było w Ostródzie, natomiast tam nie zagrałem ze względu na kontuzję. Czyli byłem z zespołem, byłem na ławce, ale nie zagrałem ze względu na kontuzję. Jakby to były takie moje osobiste wspomnienia, że oczywiście cieszyło mnie to, świętowałem ze wszystkimi bardzo, bo to były nasze wspólne sukcesy, natomiast po wszystkim jest taki niedosyt, nie? Ale może w drugą stronę, może dzięki temu te puchary zdobyliśmy, że mnie nie było.
2: No ale żeby być w finale, to trzeba jeszcze wygrać po drodze kilka meczów, ty w nich uczestniczyłeś, tak, więc tak. Mogłeś swobodnie w pełni się z tego cieszyć. Zwieńczeniem tego były później mecze Pucharu Polski na szczeblu centralnym. Radomiak, ale zwłaszcza ja pamiętam mecz z Jagiellonią, gdzie przyjechała Jagiellonia w pełnym składzie i zagrać chyba z takimi ludźmi przeciwko takim zawodnikom jak Pazdan, Frankowski czy Makuszewski, wielokrotni reprezentanci Polski.
3: Zacznę żartobliwie, że zanim mecz się zaczął, to już się skończył. Niestety. Piękna historia. Ogólnie te rzeczywiście te dwie przygody pucharowe, one były zgoła inne, tak? Bo tam ta przygoda na Radomiaku się szybko ucięła, więc to była ta druga, tak? Natomiast ta pierwsza, ona trochę dłużej trwała, bo gdzieś tam mieliśmy po drodze...
2: Jeziorak?
3: Jeziorak, tam przyjechał Świt, Nowy Dwór Mazowiecki bodajże. Ruch Radziąków wtedy chyba Walkowerem odpuścił, no i w którejś tam rundzie trafiliśmy na Jagę. No wiadomo, że wielkie święto. No, Tomek Hajto chyba prowadził wtedy Jagiellonię. Rzeczywiście Frankowski, Makuszewski, cała masa super znanych piłkarzy, ligowców, reprezentantów Polski. Ja pamiętam, że mecz się zaczął od tego, że kibice wrzucili serpentyny, więc chyba 10 minut trwało sprzątanie i bodajże to była pierwsza akcja meczu, bo wydaje mi się, że to była pierwsza minuta. Paweł Podchorodecki uchodził u nas za gościa, który tam jakby jest nie do przejścia, silny, wielkie łydy, szybki, nikt go nie minie, nie ma szans. No i pierwsza piłka, bodajże Gajos tam grał, chyba rzucił piłkę na Makuszewskiego na lewe skrzydło. Makuszewski ruszył po linii, zanim ruszył Podchor, no i nie było szans, żeby go dogonił, więc mu wjechał na dwóch nogach, przeciął go pod polem karnym, no i rzut rzut wolny. Ja go też do dzisiaj pamiętam, ten rzut wolny, dlatego że ja się tam dosyć znacząco przyczyniłem do tego, że ten mecz się świetnie zaczął. Dlatego że pierwszy raz spotkałem się wtedy z czymś takim, że jako zawodnik byłem wyznaczony do bronienia strefy jako pierwszy na pierwszym słupku. No i Jagiellonia miała tak rozgrywany stały fragment, że dośrodkowywali i większość zawodników przebiegała jeszcze przed pierwszym słupkiem. I ja pamiętam, że dostałem wtedy dośrodkowanie i przede mną przeleciało iluś tam zawodników. Ja w ostatniej chwili zauważyłem piłkę, podniosłem nogę i strzeliłem sobie samobuja, nie? Także cudowny początek meczu, tam później popłynęło. Drugie takie wspomnienie to no, Tomek Frankowski miał wtedy bodajże 36, może więcej lat, nie wiem. I my w szatni się śmieliśmy przed meczem, mówimy, nie, no Franek to już tam na doświadczeniu, tam, co on tam pobiega, nie? Ja jako środkowy pomocnik, jak zaczął biegać, on wtedy grał, okazało się, że zagrał też w środku pola. Jak zaczął biegać, to mówię, nie dogonię chłopa, nie? Nie dogonię chłopa. Biegał tyle, niesamowita sprawa, nie? I pamiętam, że przy, bodajże to już było przy 8-0, rzut karny dla nas po faulu na mnie, także odrobiłem tą samobójczą bramkę.
2: No to ja pamiętam, że to było dużo bramek, 9 wpadło w tym meczu i jakby nie było zapisać się w historii tego meczu, bo strzeliłeś w meczu z Jagiellonią bramkę, no ale pomijmy szczegóły. Taka ciekawostka, nie wiem, czy wielu kibiców pamięta tą historię Sokoła, że ty jako były zawodnik Sokoła też debiutowałeś na UAW, bo dzisiaj jesteś trenerem w czwartoligowych klubach, między innymi DKS Dobre Miasto, prowadziłeś teraz Tęczę Biskupiec, chociażby w ostatnim finale przeciwko Sokołowi, ale jako trener w drużynie seniorskiej debiutowałeś na ławce właśnie Sokoła. Czy opowiesz nam tą historię?
3: W trudnym momencie dla Sokoła, bo wtedy Sokół miał dosyć trudny okres i walczył o utrzymanie na tym szczeblu rozgrywek. Pojawiła się jakaś myśl z tego, co mi wiadomo, którą inicjował trener Wojtek Tarnowski, bo gdzieś tam podpowiedział w klubie, że mam do tego talent może, czy jakieś tam możliwości, żeby pomóc w tym trenerskim aspekcie. Pojawił się telefon, że są dwie kolejki, które trzeba wygrać, żeby utrzymać się w trzeciej lidze. Tam bodajże jedno zwycięstwo już zapewniało utrzymanie. Też jednocześnie znałem zespół, bo większość to byli moi jeszcze koledzy z boiska, bo to w zasadzie było rok po moim odejściu z klubu, po zakończeniu tej piłkarskiej przygody. To gdzieś tam ten telefon się pojawił. Ja z racji tego, że Sokołowi nie co do zasady nie odmawiam, to podjąłem rękawicę i przyjąłem tą propozycję. Wtedy wspólnie z Darkiem Gergolą, no bo jakby wymogi licencyjne sprawiały, że Darek Gergola też w tym całej tej układance był. Przejęliśmy zespół i w te dwa tygodnie, to się mówi, do dziś mam bilans 100% zwycięstw, więc w dwa tygodnie wygraliśmy dwa spotkania. Fakt, że pierwsze było mega trudne. No, zespół był wtedy w takich trudnym momencie, bo mentalnie był gdzieś tam zdołowany po licznych, niekorzystnych wynikach, więc udało się odmienić. Pierwszy mecz to była Rominta Gołda, który wygraliśmy 2-1 gdzieś w końcówce meczu. Bodajże Michał Jankowski wtedy na 2-1 strzelił, także to taka sama końcówka. Natomiast już ten ostatni mecz pojechaliśmy, ojej, teraz nie pamiętam gdzie, ale na Podlasiu na pewno, i wygraliśmy go 4-0, także ta moja przygoda trenerska była rzeczywiście skuteczna.
2: Kogo ty tak wspominasz z tamtych czasów sokołowych?
3: Na pewno bracia Śnieżarscy jako klan cały, to zawsze to był mega klimat relacji rodzinnej z taką relacją piłkarską, taką typową szyderą szatniową, więc oni to fajnie potrafili budować, natomiast też i gdzieś tam my się też fajnie do tego, czyli my, mam na myśli ci przyjezdni, fajnie się potrafiliśmy w tym wszystkim odnaleźć. Bogdan Miłkowski, ksywa Nie Lubię Poniedziałków, także to jeżeli chodzi o boisko z miejscowymi, no wiadomo, no, jakby mógłbym wymieniać dalej, no bo to była cała masa chłopaków, z którymi długi czas spędziliśmy. No, Piotrek Sikora, który jest tam do dzisiaj, tak? Wielu młodych zawodników, Smytek, Nawodka, no, Andrzej Burchardt, ale też i jakichś tam cichych bohaterów, którzy odwiedzali nas po każdym meczu z pieskiem czy nie z pieskiem, czy sami na boisku, także fajny czas, naprawdę dobrze to wspominam i to fajnie budowało ten sukces.
2: Bardzo dziękuję Maciej za rozmowę, miło było Cię gościć znowu w Ostródzie, jestem przekonany, że się spotkamy jeszcze nieraz na piłkarskim szlaku.
1: A z audycją Orły, Herosy, Sokoły wracamy do Was za dwa tygodnie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Marek Apel, witajcie w tym magazynie reporterów Meloradia Mazury. Teraz będzie o wyborach w Ostródzie, ale to was pociesza, nie będziecie musieli biec do urn, tylko wasze dzieci albo wnuki. Zbliżają się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta w Ostródzie. Tak, mamy w naszym mieście taki organ doradczy. I teraz na antenie Meloradia Mazury porozmawiamy o mijającej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, a także o zbliżających się wyborach. Ze mną Nina Brodowska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Ostródzie drugiej kadencji.
4: Dzień dobry wszystkim.
1: Nina, jak wspominasz w ogóle Młodzieżową Radę Miasta?
4: Ja ogólnie pierwszy rok to będę chyba tak po prostu wspominać, że to mi tak uratowało trochę takie życie, bo w szkole średniej tak błądziłam trochę, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. I jak dostałam się do tej Młodzieżowej Rady Miasta, to stwierdziłam, że okej, ktoś mnie chce tam, ktoś naprawdę mnie wysłucha. I będę mogła działać z ludźmi, którzy też będą chcieli działać. Ten pierwszy rok to tak będę najbardziej wspominać tak w superlatywach po prostu, że i sobie jeździłam na wolontariaty, i tutaj coś mogliśmy zorganizować. Też jeździliśmy ostatnio po szkołach i tak sobie uświadomiłam, że no to była dobra kadencja. To była dobra kadencja, dobrzy ludzie i nam to wyszło po prostu.
1: Patrzyłaś z perspektywy na tych młodych ludzi, widziałaś tam siebie?
4: Tak, w jednej szkole podstawowej była taka jedna dziewczynka, która tak siedziała w pierwszym rzędzie i tak się na mnie patrzyła i tak słuchała i tak się uśmiechała i mówiłam, kurde, no widzę w niej to, że ona chce. Naprawdę, bo to tak widać po dzieciach, że no chce się, ale czasami się boją, czasami boją się też takiej oceny, boją się, że nie są za bardzo popularni, żeby ich wybrać, ale widziałam, że ten jej uśmiech na twarzy dużo może zrobić w tej radzie, bo naprawdę ta sympatia, taka empatia i taka chęć do działania to jest widoczne po ludziach właśnie, że tak się uśmiechają cały czas tutaj, chcą siedzieć gdzieś w pierwszych rzędach. To było fajne właśnie, że mogłam zobaczyć tak dziewczynki takie uśmiechnięte.
1: Dwuletnia kadencja. Mówi się, że Młodzieżowa Rada Miasta tej pierwszej kadencji, gdzie przewodniczącym był Beniamin Krawczyk, sporo zrobiła, ale no tak jakby kreskę podstawił pod waszymi osiągnięciami, no oczywiście współpracą z miastem Ostróda. Mamy skatepark, mamy młodzieżownię, sporo też inicjatyw takich wokalnych, artystycznych. Co najmilej wspominasz?
4: Ja najmilej wspominam, też to mówiłam w szkołach, wolontariaty wszystkie i takie uczucie, że nam coś wyszło. Bo ja miałam dużo stresu przez to, że mam przewodniczącą i jak ja widziałam, że coś dalej się toczy i nie może się dotoczyć, to miałam w sobie wielki stres, a gdy jednak byłam już na tym wydarzeniu, patrzyłam, że ludzie dostają te nagrody, które też ogarnęłam, mówię okej, wyszło, jest okej. Nieważne ile osób się tam pojawiło, ważne, że się dobrze bawili i że to wydarzenie zostało zrobione, jest okej. I jest super, naprawdę. A na wolontariatach też się bardzo cieszyłam, że mogę się spotkać z ludźmi, wejść w takie właśnie ścieżki pomiędzy ulicami Ostródy, którymi nigdy nie chodziłam, zobaczyć tych ludzi, usłyszeć ich historie takie, których nigdy nie słyszałam i na chwilę właśnie przestać myśleć o sobie i dać ludziom to na przykład na zimolo. Dawaliśmy kakao i tyle. I to jest moje zadanie właśnie w tym momencie, żeby po prostu komuś zrobić dzień. I tyle.
1: Coś nie wyszło przez te dwa lata?
4: No właśnie, no były takie małe pomyłki. No już wiem, żeby w sobotę nie organizować wydarzeń, które są poza dniami szkolnymi, bo było te fashion show. Mało osób na nie przyszło, ale jednak ta garstka ludzi, tam było chyba 10 osób, 5 par, coś tego typu, tak się dobrze bawiły, że naprawdę dla nich bym to jeszcze raz zrobiła. Nawet dla tych 10 osób, które otrzymały super nagrody dzięki właśnie władzom miasta, które miały dużo ciuchów do przymierzania, bo to właśnie polegało na tym, żeby się poprzybierać, wyjść na wybieg i zostać ocenionym. I mimo właśnie wszystko, że to było mało osób, to jednak bym jeszcze raz to zrobiła, bo naprawdę oni się dobrze bawili, wyszli zadowoleni i to jest najważniejsze dla mnie.
1: No, tam gwoździem programu było to, jak burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski repertuar Darii Zawiałow poruszył. Byłem tym, który zarejestrował to.
4: Tak.
1: Ciekawie było, to pamiętam to wydarzenie, ale byłaś zrezygnowana podczas tej kadencji. Ja pamiętam, zadzwoniłem któregoś razu, a ty też trochę taka rozzłoszczona mówisz, a to nie jest pierwszy telefon. Jednak bycie przewodniczącą takiego gremium, no to jest trudne zadanie, bo odbierałaś setki telefonów nie tylko od młodych ludzi, którzy coś tam chcieli, ale też od władz Ostródy, od dyrektorów miejskich spółek. Jak oceniasz to z perspektywy czasu? Duże doświadczenie?
4: Oj, Rada to była dla mnie właśnie dużą lekcją i dużym doświadczeniem, bo no ten pierwszy rok ja dobrze wspominam właśnie dlatego, że miałam wolne takie, bo byłam w trzeciej klasie, sobie na spokojnie się i uczyłam, i działam w radzie i mogłam to tak właśnie sobie ułożyć. Drugi rok kadencji byłam w klasie maturalnej, gdy ja sama siebie cisnęłam, żeby się uczyć. Właśnie tak mnie napędzali do boju, a ja jednak byłam przywiązana do tej rady. Mówię, że no okej, zrobię to, ale jednak muszę też coś zrobić w tej radzie. Było to strasznie ciężkie wytłumaczyć komuś, że chcę robić, robię co mogę, ale muszę też się uczyć do matury, bo jednak moja kadencja się skończy i tak dużo zyskam dzięki tej radzie i zyskałam, ale jednak ta matura to da mi tą przepustkę na studia po prostu, a rada no nic mi nie da na te studia, nie mam dodatkowych punktów niestety, że co mam zrobić, cały czas tak sobie myślałam i też takie zrozumienie innych osób starszych jest w tym, tej sytuacji takie no ciężkie, że no spotkałam się z takim brakiem zrozumienia, niestety jakoś wyszło.
1: To ja wam tylko zdradzę tyle, że Nina jak skończy studia, czego życzymy, to może będzie położną, trzymamy kciuki. Teraz o samych wyborach. Jeździliście z burmistrzem Ostródy po szkołach, wspominałaś o tych relacjach. Łza się wokół zakręciła, jak stanęłaś przed tymi przyszłymi młodzieżowymi radnymi?
4: Łza się wokół zakręciła, gdy byłam w szkole SP1 i w Barzyniaku, bo to są moje szkoły, byłam ich absolwentką. I tak jak stałam właśnie w jedynce, bo to była pierwsza szkoła, na początku były podstawówki, były tutaj szkoły średnie. I tak patrzyłam na panią dyrektor, patrzyłam na te dzieciaki. Pamiętam, jak byłam w ich wieku i jak byłam w podstawówce, nie dostałam się do Młodzieżowej Rady Miasta, bo nie było tych wyborów tak dobrze wypromowanych w naszej szkole i nawet nie wiedziałam o tym. Ale pamiętam, że chciałam bardzo być kimś w tej szkole, właśnie w jedynce. Chciałam bardzo działać, ale niestety no, do samorządu się nie dostałam, do drugiej klasowej też się nie dostałam, bo były tam osoby właśnie takie bardziej popularne, bardziej lubiane, więc ja sobie w podstawówce działałam jak chciałam. Jakby tutaj na wolontariat jakieś z PCK chodziłam, na jakieś wydarzenia sportowe też chodziłam właśnie, żeby po prostu się angażować na swoje. A widziałam w tych właśnie dzieciach z jedynki, że no oni mają tą szansę właśnie wystartowania. Mają tą szansę, że mogą wywiesić swój plakat, nakłaniać innych, bo jednak rada daje duże możliwości i działania w Ostródzie, ale także promowania Ostródy poza jej granicami, tak powiem. Bo to, co ja miałam w radzie, to naprawdę są wielkie wspomnienia i wielkie podróże też, bo byłam przy Katowicach i reprezentowałam Młodzież Ostródzką na Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych i to było takie największe wydarzenie, które dobrze wspominam.
1: 9 listopada wybory w Ostródzie do Młodzieżowej Rady Miasta. Pamiętasz swoją kampanię wyborczą? Jak to było w ogóle? Czy ktoś cię namówił? Koleżanka do startu? Nie wiem, jak to było, że wystartowałaś?
4: No ja byłam już w Barzyniaku, miałam za sobą samorząd, działałam po prostu jako w samorządzie. W trzeciej klasie byłam wiceprzewodniczącą oficjalnie. Właśnie w tej trzeciej klasie też doszły wybory do Młodzieżowej Rady Miasta, a ja już działałam przy Młodzieżowej Radzie Miasta, tam wybiłam się na kilka wolontariatów i stwierdziłam, że no nie ma innego wyjścia niż żebym po prostu wystartowała. Chociaż no miałam takie ułatwienie, że dużo osób mnie znało już w szkole, więc wywiesiłam po prostu swój plakat. Nawet nikomu o tym nic nie mówiłam, nikogo nie nakłaniałam, po prostu wywiesiłam multum swoich plakatów. Też nie zrobiłam żadnych postulatów ani nic, tylko napisałam, że działałam, co robiłam i że mogę robić więcej. I tyle plakatów powywieszałam, żeby wszędzie był mój plakat. No i zostałam wybrana.
1: Czyli tak w teorii nikomu nic nie obiecywałaś. Nie musisz się rozliczać z obietnic wyborczych.
4: No nie muszę, chociaż powiedziałam, że będę działać i będę działała więcej niż już robiłam.
1: Zaskoczenie, kiedy dowiedziałaś się, że tak wybrali. Zaskoczenie, kiedy dowiedziałaś się, że cię wybrali, a potem kiedy zostałaś przewodniczącą?
4: Ja myślałam, że mogę wygrać, no bo właśnie jak już mówiłam, to dużo osób mnie znało i wybierało już w wyborach samorządowych, ale jednak ja uważam, że w życiu zawsze trzeba iść z pokorą do przodu i nigdy nie być pewnego...

0: dla tegorocznych kandydatów? Dobry plakat, fajna zajawka na Facebooku, czy po prostu być szczerym i pracować?
1: Uważam, że na pewno, jeżeli chce się to zrobić tak na serio, no to szczerze trzeba do tego podejść. Jeżeli chce się działać, albo ma się trochę w sobie, że chciałbym wystartować, ale się boję, to wystartować po prostu. Uznać swoje działania jako misję po prostu, żeby komuś zrobić dzień, coś działać w Ostródzie, obojętnie co, żeby po prostu robić. To swoje zdeterminowanie do działania, a jeżeli ktoś chce tak po prostu się dostać, no to nagadywać swoich kolegów i koleżanki, żeby no, głosujcie na mnie, bo to jest najlepiej. Najlepsze jest właśnie to, że już w tych czasach nikt nie patrzy na te plakaty, bo ich jest po prostu multum w szkołach, ale takie właśnie poczta plotkarska, że zagłosuj na mnie, proszę. To działa. Bo to po prostu działa, że koleżanka, kolegi i wszyscy wiedzą.
0: Także poczta pantoflowa, plakaty, róbcie wszystko, żeby wystartować, jak najlepiej się zaprezentować w tych wyborach. Celowo ominąłem chyba najlepszy projekt, który udało wam się stworzyć, wydreptać ścieżki u burmistrza Ostródy, u starosty ostródzkiego, bo ta kadencja, której przewodniczyłaś, zostawiacie dzieciakom w szkołach coś najcenniejszego. Szkolne budżety obywatelskie. W końcu się udało. To nie jest duża kasa, żeby była jasność, ale na przykład w miejskich podstawówkach maszyny do popcornu, do waty cukrowej, chile parapetowe w SP1, piłkarzyki chyba w SP3, z tego co pamiętam, no zostawiacie coś najcenniejszego. Budżet dla młodzieży.
1: W ogóle właśnie co jest dla mnie najfajniejsze, bo ja myślałam, że dobra, szkolne budżety obywatelskie zrobimy, będzie to super, bo mają coś dla siebie po prostu, że nie rodzice nie decydują, nie nauczyciele, tylko uczniowie dla siebie. I jak ja weszłam do jedynki i zobaczyłam, że na parapetach, na których nie mogłam nigdy siadać, są poduszki do siadania, mówię nie, no po prostu jak ja bym była teraz w jedynce, to marzenie po prostu moje. I cieszę się z tego, że właśnie uczniowie też mogą się uczyć takiego projektowania, no bo co zrobić, zarządzania pieniędzmi, no bo za co kupić. Dobra, głosujemy na to, bo to jest najfajniejsze, najbardziej nam się przyda i też te pomysły są naprawdę dla nich, bo to nie są jakieś takie głupotki, tylko serio, to są dobre, fajne pomysły, przydatne.
0: Co w Barzyniaku powstało, bo nawet nie sprawdzałem?
1: Nie wiem, czy w Barzyniaku weszły te budżety obywatelskie. Wiem, że wczoraj chyba starosta powiedział, że powoli są wprowadzane, więc aha, nie wiem, czy coś jeszcze powstało, ale jeżeli pan starosta to słyszy, to proszę o te budżety obywatelskie.
0: Trzymamy za słowo, panie starosto, będziemy do tego wracać, no skoro miasto potrafiło wdrożyć, to sprawdzę, co tam w szkołach ponadpodstawowych z tymi budżetami obywatelskimi, ale ja pamiętam też, jak rozmawialiśmy przy okazji samego planowania i wprowadzania tego, że też tak do końca nie wierzyłaś, że się uda. To może taki trochę chwyt marketingowy, że oni się zgodzili, mam na myśli samorządowców, wydać kasę na szkolne budżety obywatelskie. Trochę tak, powiedzmy, dla PR-u. Kasa była i szkoły mogły zadziałać. To jest chyba najcenniejsza lekcja z tej kadencji, kończącej się kadencji Młodzieżowej Rady Miasta w Ostródzie.
1: Tak, właśnie, no bo ja jak przyszłam do Rady i wcześniej jeszcze, cały czas mi każdy mówił, pamiętajcie, że budżet nie jest z gumy. I to nie mówię, że samorządowcy mi mówili, tylko ludzie z zewnątrz o samorządowcach. Ja mówiłam, okej, dobra. I tak patrzę na te budżety i mówię, kurde, fajny projekt, fajnie, żeby to weszło. Ale mówię, nie no, ale może się nie zgodzą. I też nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś lizusa, ale no, jak działa się z burmistrzem Ostródy i ogólnie z władzami miasta, z panią burmistrz i z częścią Rady Miejskiej, no to jednak widzi się, że da się. Bo co ja nie napisałam wniosku o jakieś pieniądze na artykuły plastyczne czy jakieś nagrody, to zawsze miałam tak. I to też nie jest, że zawsze będzie tak, ale jednak to wsparcie było i też takie wysłuchanie też było. Więc jeżeli chcecie startować, to nie ma lepszej pory na to, no bo burmistrz i władze miasta są właśnie po waszej stronie. Ja to bardzo mocno odczułam, że jednak dało się. I są takie właśnie, ja miałam taką niepewność, że może się nie udać, no bo jednak to jest dla mnie na przykład coś wielkiego, że to weszło do szkół.
0: Pamiętajcie, młodzi ludzie kiedyś dorosną, to oni będą rządzić tym miastem, to oni będą decydować o tym, którą ulicę wyremontować, a może jaką imprezę zrobić. My jako mieszkańcy Ostródy podchodźmy do nich z dystansem, ale też z zaufaniem. 9 listopada młodzi ludzie zdecydują o kształcie Młodzieżowej Rady Miasta. Zachęcam was do uczestnictwa w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Marek Apel. Witajcie w kolejnym programie na naszej antenie. Tym razem porozmawiam z burmistrzem Ostródy na kilka

0: miejskich tematów, będzie o tegorocznej akcji Zima, ale też o tym, gdzie zaparkować samochód przed 1 listopada. W tej rozmowie z Rafałem Dąbrowskim na początek porozmawiamy o dwóch ważnych projektach drogowych.
1: 50% tej wartej ponad 1 700 000 zł inwestycji otrzymamy z Ministerstwa Infrastruktury i będziemy mogli ulicę Trauguta zrealizować jako kolejną ulicę w Ostródzie. To bardzo cieszy, bo nie zliczę spotkań z mieszkańcami tej ulicy, którzy od kilkunastu, niektórzy nawet od kilkudziesięciu lat prosili się o to, aby ta ulica została wyremontowana, aby została tak naprawdę zbudowana, bo mamy tam do czynienia z szutrówką, jedną jeszcze z kilku, które w Ostródzie są. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że robimy tych dróg naprawdę dużo, bo tak jak sobie wyliczyłem, to w trzylecie mojej pracy jako burmistrza będziemy mieli 13 chyba dróg zrealizowanych już w mieście Ostróda, to więcej zdecydowanie niż przez całą poprzednią kadencję, ale oczywiście te potrzeby są większe, bo na pewno mamy kolejne drogi, które gdzieś tam w blokach startowych są, no ale nie od razu Rzym ani Ostródę zbudowano. Krok po kroku staramy się miasto zmieniać, a te dofinansowania są niezwykle istotne, bo nawet z czystej arytmetyki bez dofinansowania możemy zrobić jedną drogę, a z dofinansowaniami już możemy zrobić dwie drogi, jeśli to dofinansowanie wynosi 50%. Także staramy się podchodzić tak rzetelnie do naszego budżetu i do naszych możliwości finansowych i dużo robić, ale nie porywać się z motyką na księżyc.
0: Jest pewne ale w całym tym temacie, to znaczy Traugutta będzie robiona, ale dopiero w 2027 roku. No tyle trwa procedura na przykład wyboru wykonawcy.
1: Tak, bo teraz poza decyzją o tym, że te środki na nasze konto wpłyną, musimy podpisać umowę, musimy przygotować procedurę przetargową, wyłonić wykonawcę w tejże procedurze. Często zdarza się, że ona się przeciąga przez jakieś kwestie formalne, techniczne. W związku z tym myślę, że zakończymy tę procedurę już pod koniec roku. No a polska specyfika pogodowa mówi nam jedno, że zimą w te prace drogowe raczej wchodzić nie warto. W związku z tym prawdopodobnie rozpoczniemy na wiosnę. Oczywiście jak z każdą inwestycją drogową będziemy chcieli skończyć ją jak najszybciej, z tym, że to też dość długo trwa i często mieszkańcy przyrównują budowę drogi na przykład do budowy jakiegoś przydomowego na swojej własnej posesji podjazdu czy innej inwestycji, ale tego przyrównać się nie da, bo ilość różnych czynników, które należy brać pod uwagę przy budowie drogi samorządowej, publicznej jest naprawdę duża. To są też instalacje pod tymi drogami, jak w przypadku chociażby Andersa, którą rozpoczęliśmy, a którą zakończymy w przyszłym roku.
0: No właśnie, Andersa. Mieszkańcy byli trochę zniecierpliwieni, natomiast dotrzymał pan słowa, bo we wrześniu rozpoczęły się te prace. Ja widziałem prace ziemne. Koparki sprawdzają między innymi podłączenie instalacji kanalizacji burzowej. Tu nie będzie przekroczenia terminu, bo zawsze jest tak zwany tajemniczy zapis w tych umowach z wyłączeniem okresu zimowego.
1: To jest zapis, który jest standardowym zapisem, jeśli chodzi o budowy jakichkolwiek dróg, czy to w miastach, czy dużych dróg gdzieś tam krajowych i innych, no bo nie jesteśmy w stanie budować tej drogi, jeśli skuje nas mróz, jeśli będziemy mieli obfite opady śniegu, wtedy te prace po prostu stają. Taka jest specyfika naszego kraju i tego nie przeskoczymy. Gdybyśmy takich zapisów nie wprowadzali do naszych procedur przetargowych, wówczas pewnie żaden wykonawca nie chciałby stawać w takim przetargu, bo ryzyko tego, że zima będzie sroga, jest w Polsce duże. Zdarzają się takie zimy na przestrzeni ostatnich lat, że praktycznie przez cały rok można budować i że czy to grudzień, czy to styczeń, to poza tym, że szybciej robi się ciemno, to ta pogoda jest często wiosenna czy jesienna, ale zeszły rok pokazał nam, że jak nas skuło w grudniu, to w marcu jeszcze mieliśmy śnieg na ulicach naszego miasta, także trzeba brać pod uwagę to, w jakim klimacie mieszkamy.
0: To do zimowego utrzymania teraz przejdziemy, panie burmistrzu. No właśnie, Rada Miasta wyraziła zgodę, Rada Powiatu również, na to, żeby miasto Ostróda przejęło w zarząd ulice powiatowe na terenie miasta Ostróda. To tak dziwnie brzmi, ale większość, a w zasadzie te główne ulice, które mamy w Ostródzie, to są ulice powiatowe, nomen omen. Kiedy spotyka się pan ze starostą na podpisanie tej umowy? To jest Pierwsze pytanie, a drugie zaraz za tym, czy dobrym posunięciem jest wzięcie w utrzymanie tych ulic aż na 3 lata?
1: Na pewno niebawem będziemy już tę umowę podpisywać, bo było intencją zarówno moją, jak i pana starosty, aby uporządkować kwestie utrzymania i odpowiedzialności za zarówno odśnieżanie, czyszczenie tych dróg, jak i zielenniską przy nich, bo nie chcemy wrócić do tego, co było jeszcze kilka lat temu, kiedy pługopiaskarka jechała przez ulicę Czarnieckiego na przykład, a wjeżdżając w ulicę przedszkolną podnosiła pług, bo odśnieżała tylko drogi powiatowe, czy też w drugą stronę to działało w podobny sposób. My dokładamy, nie ma tutaj co ukrywać, pieniądze do tego zimowego utrzymania i do czyszczenia tych ulic, bo chcemy wprowadzać jak najwyższe standardy tego, aby te ulice wyglądały w sposób taki, jakiego oczekują nasi mieszkańcy, ostrudzianki i ostrudzianie. I trzeba sobie wprost powiedzieć, że nie jest to tak, że te środki, które otrzymujemy od powiatu, wystarczają w 100% na zimowe utrzymanie czy na czyszczenie. To też jest, jeśli chodzi o zimowe utrzymanie, trochę ruletka, no bo my nie wiemy, jak dużo tego nakładu finansowego będzie trzeba w zimę ponieść, więc w zeszłym roku no to dołożyliśmy sporo do odśnieżania dróg powiatowych. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie zimowym, ale przede wszystkim chcemy, żeby mieszkańcy czuli się zabezpieczeni, jeśli chodzi o czystość w mieście i jeśli chodzi o zimowe utrzymanie. I choć oczywiście są to takie dwa aspekty naszego życia, w których nigdy nie da się zrobić wszystkiego idealnie i te uwagi zawsze będą, ja je przyjmuję i staramy się zawsze poprawiać wszystko to, o czym mieszkańcy nam mówią i na pewno nie będzie idealnie w przyszłości, to nie da się ukryć, że od tych 2 lat, od kiedy miasto obsługuje drogi powiatowe, również pod kątem czystości i odśnieżania, ta sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej niż w poprzednich latach, a chcemy być jeszcze lepsi.
0: Podzielił pan też ulice na tak zwane kategorie utrzymania zimowego. To jakiś tajemniczy klucz, ktoś tam mieszka, gdzie będzie najpierw odśnieżone. Jaki był przyczynek od wyjścia do tych lepiej utrzymanych, do tych nieco gorzej utrzymanych, albo inaczej, odśnieżonych w drugiej kolejności?
1: Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę z tego, że wprowadziliśmy zimowe standardy utrzymania dróg na naprawdę wysokim poziomie. Trzeba to podkreślić, że mało które miasto podejmuje takie chyba trochę ryzyko z tym 3. i 4. standardem, bo zdecydowana większość dróg w naszym regionie czy w naszych miastach to jest standard 4 albo 5. I my chcemy, żeby te drogi były odśnieżone jak najlepiej, ale co jest chyba logiczne i myślę, że każdy to rozumie, no nie mamy 150 piaskarek, żeby równolegle wjechały w każdą ulicę w naszym mieście, więc trzeba to w jakiś sposób priorytetyzować. Więc takie kwestie jak natężenie ruchu, ilość mieszkańców na danym osiedlu, na danym odcinku, to były te elementy, które braliśmy pod uwagę, standaryzując drogę w 3. lub 4. standardzie. Wcześniej tych standardów w ogóle nie było wprowadzonych na terenie miasta Ostróda, w związku z tym no nie mieliśmy się do czego odnieść, jeśli chodzi o to, w jakim stopniu ta droga jest utrzymana, ale ta priorytetyzacja również istniała, bo jest no, czymś oczywistym, że najpierw odśnieżymy wiadukt, najpierw odśnieżymy ulicę Czarnieckiego, Mickiewicza czy Grunwaldzką, czyli te drogi przelotowe, z których korzysta najwięcej ostrudzianek i ostrudzian, dopiero w drugiej kolejności wjedziemy na ulice osiedlowe. Także to jest coś, co funkcjonuje w Ostródzie i w każdym innym mieście na świecie, co nie oznacza, że jedna droga od drugiej jest mniej ważna czy bardziej ważna. To po prostu pokazuje nam, w jakiej kolejności musimy podejmować te prace.
0: Problem cmentarza w Ostródzie to jest od kilku lat powtarzana taka mantra, że miasto musi. Powiększyliście nekropolię o tak zwany dolny parking przy ulicy Olsztyńskiej. Panie burmistrzu, czy ta inwestycja została już zakończona? Czy tam będą mogły odbywać się pochówki? I co z miejscami parkingowymi wokół cmentarza przy ulicy Spokojnej? Czy ta inwestycja została już zamknięta?
1: Te miejsca, w których będą pochówki, one już są praktycznie gotowe, ale nie ma jeszcze w tym momencie potrzeby, by z nich korzystać, bo mamy jeszcze inne przestrzenie, w których te miejsca wciąż są. Będziemy mieli w trakcie 1 listopada i będziemy będziemy to wskazywać też w przestrzeni internetowej, inne alternatywne parkingi, bo powstanie też parking bliżej Lubań przy cmentarzu, ale od tej strony w stronę Lubań, w stronę ulicy Osiedlowej. Będą, z tego co wiem, również też możliwości parkowania na prywatnych terenach, czy to na zakładzie, który obok znajduje się, dużym Ostruckim, czy też u innych prywatnych osób, które te tereny w trakcie Wszystkich Świętych i w okolicach tego dnia udostępnią, także myślę, że wielkiego problemu z parkowaniem nie będzie, choć trzeba sobie powiedzieć, że zawsze, niezależnie od tego, czy ten parking na dole był, czy nie był czynny, tam tych kilkadziesiąt samochodów mogło stanąć, ale osób odwiedzających cmentarz są tysiące, to jest jedna z większych powierzchniowo w ogóle nekropolii w naszym regionie, więc mamy tam dużo pochowanych osób i pamiętamy o nich, i 1 listopada będą tworzyć się korki, to tak czy inaczej, i będzie problem z parkowaniem 1 listopada. Dziś tego problemu nie ma, ale w okolicach na przełomie października i listopada on po prostu będzie. Jeśli chodzi o sam cmentarz, nasze działania tutaj przy naprawdę doskonałej współpracy z Miejską Administracją Budynków Komunalnych i prezesem Jarosławem Herkowskim sprawiliśmy, że tych miejsc grzebalnych, jakkolwiek to nie brzmi, na cmentarzu jest tyle, że jesteśmy na te kilka lat do przodu zabezpieczeni. Oczywiście równolegle wciąż staramy się, i tutaj nic się nie zmieniło, o to, aby w korzystny dla miejskiego budżetu sposób pozyskać teren, który jest pod Lasami Państwowymi w stronę Miłomłyna. Ja o tym terenie kilkukrotnie mówiłem i rozmowy trwają. Tak jak jesteśmy w takim stanie, powiedzmy, zawieszenia, że wiedzą Lasy Państwowe, że my chcemy, a my chcemy, no to najważniejsza jest kwestia taka, aby nie musieć za to zapłacić kilkunastu czy kilkudziesięciu milionów złotych na realizację zadania własnego gminy. To takie przelanie pieniędzy z kasy miejskiej do kasy państwowej instytucji wydaje mi się bezcelowe. I dlatego też staramy się ciągle przy wsparciu naszych parlamentarzystów, by rząd, parlament rozważył w jakiś sposób to, aby w specustawie mówiącej o różnych momentach, w trakcie których można wylesić, to nie mówię o wylesienie, to nie chodzi o wycięcie wszystkich drzew do pnia, na pniu, tylko aby wyłączyć z produkcji leśnej i przekazać tereny Lasów Państwowych dla innego podmiotu. Mamy tam wyjątki pod energetykę, pod cele militarne, pod cele drogowe, cele kolejowe. Wówczas może się to zadziać. Mi zależy, żeby tam się znalazło takie słowo, że pod cmentarze również, bo Ostruda jest może takim prekursorem, miejscem, w którym ta przestrzeń na cmentarz się kończy, ale myślę, że wiele samorządów w kolejnych latach stanie przed podobnym problemem, bo społeczeństwo się starzeje, miejsc na cmentarzu nie przybywa. A cmentarze kiedyś powstawały w ramach takiej wolnej Amerykanki, czyli uznał ktoś, że tu będzie cmentarz i nie było potrzeby spełnienia żadnych norm czy warunków. Potem wyszła ustawa, i to kilkadziesiąt lat temu, która mówi, gdzie cmentarz może być zlokalizowany. To są warunki geologiczne, sanepidowskie, związane z wodą i z wieloma innymi czynnikami. I okazuje się, że bardzo wiele istniejących dziś cmentarzy w myśl tych przepisów istnieć by tak naprawdę nie mogło. A w Ostrudzie i jej okolicach terenu, który spełniałby te wymagania, po prostu nie ma. Najbliższy jest właśnie na takich, powiedzmy, mniej dobrych glebach w stronę Miłomłyna, pod Lasami Państwowymi. Także jest to duży problem, z którym my się mierzymy, ale myślę, że będzie się z nim mierzyło na przestrzeni kolejnych lat wiele innych samorządów, dlatego chcielibyśmy, żeby rząd nam w tym pomógł, ale czy tak się stanie, to jest jeszcze melodia przyszłości, bo na pewno jeszcze trochę ta procedura potrwa.
0: W dzisiejszym programie porozmawiamy też o gigantycznym, bo wartym blisko 100 milionów złotych przetargu na odbiór odpadów komunalnych.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Marek Apel, witajcie w dzisiejszym programie. Teraz mam dla Was bardzo trudny temat, a mianowicie porozmawiamy o kryzysie bezdomności w Ostrudzie. Na ostatniej Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, a także Osób z Niepełnosprawnościami miejscy radni wysłuchali raportu o kryzysie bezdomności. Okazuje się, że w naszym mieście jest 30 osób bez stałego miejsca zamieszkania, mówi Ewa Zarycińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrudzie.
3: Więc jeżeli chodzi o bezdomność w bieżącym roku. To funkcjonuje na terenie naszego miasta noclegownia. Noclegownia dysponuje niezmiennie 15 miejscami, 5 dla kobiet, 10 dla mężczyzn. W bieżącym roku skorzystało z noclegowni łącznie 53 osoby i udzielono 2083 noclegi. Osoby przebywające w noclegowni oprócz noclegów mają również zapewniony ciepły posiłek, który jest dostarczany w ramach usługi cateringowej przez 7 dni w tygodniu. Łącznie na utrzymanie noclegowni w bieżącym roku do końca sierpnia wydatkowaliśmy środki w wysokości 249 283 15 groszy. Noclegownia jest czynna od 1 października do 31 marca, od 18 do 8, w pozostałe miesiące od 19 do 7. Jeżeli chodzi o pomoc udzieloną bezdomnym w bieżącym roku, to pomoc społeczną, to udzielono jej 46 rodzinom, w których przebywało 50 osób. Jeżeli chodzi o schroniska, nie mamy na terenie miasta takiej placówki, która zapewniałaby osobom bezdomnym całodobowy pobyt. W związku z tym w ramach zamówień publicznych zlecamy takie usługi i w bieżącym roku zwykłe schronisko było prowadzone przez schronisko dla osób bezdomnych Markot w Marwałdzie, gdzie przebywało 7 osób, oraz schronisko z usługami opiekuńczymi. Jest to schronisko na rzecz bezdomnych Dom Modlitwy Agape z siedzibą w Borowym Młynie i w Nowym Stawie, gdzie przebywało 13 osób. Usługi opiekuńcze również dla jednej osoby świadczy nam schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Nowym Jasińcu. I na ten cel wydatkowaliśmy w bieżącym roku 508 667 zł. Do końca roku planujemy wydatek w kwocie powyżej 726 tysięcy zł. W bieżącym roku również było przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Odbywało się ono w dniach od 3 do 5 marca bieżącego roku. W nocy z 3 na 4 marca pracownicy socjalni tutaj razem z przedstawicielami Straży Miejskiej wizytowali takie miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne. I w ramach tego badania stwierdzono, że liczba osób bezdomnych wyniosła 30, było to 7 kobiet oraz 23 mężczyzn. Najliczniejszą grupę bezdomnych stanowiły osoby powyżej 50 roku życia. Najczęściej były to osoby z wykształceniem zawodowym, następnie podstawowym i w dalszej kolejności średnim. Jeżeli chodzi o przyczynę pozostawania w kryzysie bezdomności, to przede wszystkim było to uzależnienie od alkoholu, choroby, konflikty rodzinne i małżeńskie, utrata pracy, przestępczość oraz eksmisja.
0: Często osoby w kryzysie bezdomności popadają w konflikt z prawem. O szczegółach opowie komendant Straży Miejskiej w Ostródzie Robert Kwiatek.
4: Od 1 stycznia do dzisiaj do Komendy Straży Miejskiej w Ostródzie wpłynęło 69 zgłoszeń dotyczących popełnianych wykroczeń najczęściej, tak, przez osoby będące w kryzysie bezdomności. Zgłoszenia te dotyczyły najczęściej zakłócania porządku publicznego, spanie w miejscach i obiektach publicznych, klatkach schodowych i tym podobne, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. W tym samym okresie funkcjonariusze podjęli 164 interwencje w stosunku do takich osób. Miejsca, w których najczęściej przebywają te osoby, to markety spożywcze, poczekalnia dworca PKP, przychodnia zdrowia na ulicy Kościuszki, przystanki ZKM, klatki schodowe lub piwnice i pustostan przy ulicy Drwęckiej. Według naszych danych na stałe tak około 15 osób przebywa cały czas na terenie miasta. No oczywiście plus minus są to osoby jeszcze przyjezdne. No te osoby, tak jak tutaj wcześniej wspominałem, w większości generują te zgłoszenia i interwencje funkcjonariuszy. Tutaj może patrząc z naszej strony, z perspektywy Straży Miejskiej, największym dla nas problemem jest właśnie brak izby wytrzeźwień lub jakiejś placówki, tak, do której funkcjonariusze mogliby doprowadzić takie osoby do schroniska czy tam noclegowni. No wiadomo, jest ten problem, że te osoby często są po spożyciu alkoholu, no i niestety to dyskwalifikuje od razu, tak. W związku z tym bardzo często też wzywamy pogotowie do osób, które już są w stanie upojenia alkoholowego, a niestety no, nie mamy gdzie ich, że tak powiem, doprowadzić.
0: Ostródzka noclegownia mieści się w budynku przy ulicy Sienkiewicza 15.
2: Zmieniamy temat.
5: Agnieszka Banasiuk, wiceprzewodnicząca zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko.
0: My rzeczywiście przez 3 lata zapłacimy blisko 100 milionów złotych za odbiór naszych śmieci.
5: Niestety tak, utylizacja odpadów, ich zagospodarowanie, jak i również transport jest bardzo drogi. Z uwagi też na szalejące ceny paliw, niestety taką kwotę przewidujemy w tym przetargu.
0: Co się zmienia w tej kończącej się umowie, porównując to z ogłoszonym przetargiem? To znaczy są sektory, ale z tego co wiem, to są nowe sektory. Dlaczego?
5: Tak jest. Z uwagi na to, aby nasze sektory były bardziej logistyczne i bardziej przyjazne dla operatorów, żeby zmniejszyć właśnie koszty transportu, koszty przejazdów, zdecydowaliśmy się na to, żeby zmienić sektory, które obowiązywały na terenie Związku Gmin przez prawie 10 lat. Najważniejsze zmiany dotyczą tak naprawdę gminy Miłobłoń, Łukty, Jonkowa oraz Grunwaldu. Sektory te zostały również zmienione, mając na celu zwiększenie konkurencyjności w obecnym przetargu, który ogłosiliśmy. Uważamy, że obecny podział jest bardziej atrakcyjny i przyjazny dla operatorów, co bezpośrednio może mieć wpływ na wysokość przetargu i koszty przez nas ponoszone.
0: Konkurencyjność to jest słowo klucz w tym przetargu. No właśnie, operatorzy mogą wystartować zarówno na jeden sektor, jak i na wszystkie 6. Mamy w zasadzie dużo firm na rynku, czy to jest już monopol?
5: Każda firma, która jest wpisana do rejestru działalności regulowanej, który prowadzimy, ma prawo wystartować w tym przetargu. Warunkiem jest posiadanie bazy magazynowo-transportowej oraz odpowiedniego zaplecza transportowego. W naszym przetargu zaznaczyliśmy, ponieważ jest to jeden przetarg podzielony w tym roku na części, zaznaczyliśmy, że każdy ma prawo wystartować na każdą część ogłoszoną w tym przetargu.
0: Co się zmienia dla mieszkańców? Wywóz plastików częściej, zbiórka tekstyliów, zbiórka opon. Co z tej perspektywy mieszkańca się zmieni po tym przetargu?
5: W związku z tym, że do tej pory działało to dość pozytywnie, w przetargu zawarliśmy bardzo szczegółowe wymogi w zakresie jakości, terminowości usług. Wiadomo, że przetarg został zaktualizowany o aktualne wymogi wynikające ze zmiany przepisów prawa, w tym między innymi uregulowaliśmy odbiór odzieży i tekstyliów na podstawie tego, co już funkcjonuje u nas na terenie związku od niemalże roku.
0: Nadal będziemy mieć 5 frakcji i tak zwany system workowy?
5: Tak jest, nadal to podtrzymujemy, działa to dosyć dobrze, sprawnie.
0: Jeśli chodzi o przetarg, do kiedy wykonawcy mają czas na składanie ofert, czy liczycie na tę ścieżkę odwoławczą, bo to jest tak zwany kolosalny przetarg. No, ja przypomnę tylko, na blisko 100 milionów złotych. Czy on się zakończy w terminie, czy jeszcze ta ścieżka odwoławcza jest zaplanowana? Chodzi mi tu o to, że umowa z potencjalnymi wykonawcami ma obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.
5: Ciężko nam się odnieść do tego, czy ktoś zastosuje procedurę odwoławczą. Musimy liczyć się z tym, że takowe odwołania mogą wpłynąć. Jednakże naprawdę włożyliśmy ogrom pracy w to, aby ten przetarg był zgodny z przepisami prawa. Jest to przetarg unijny, który naprawdę wiąże się z ogromnymi restrykcjami i przepisy prawa bardzo szczegółowo nakazują nam, jak postępować w takim przetargu, jakie powinniśmy zawierać informacje, więc naprawdę bardzo długo trwały prace polegające na tym, żeby przygotować całą dokumentację przetargową, która jest bardzo obszerna, na jak najwyższym poziomie.
0: Chodzi o cenę. To jest bardzo ważny przetarg. Czy cena ulegnie zmianie, czy na razie ciężko pani oszacować to, ile zapłacimy za śmieci w najbliższych 3 latach? Może nie w najbliższych 3 latach, a chociaż w 2027 roku?
5: Ciężko nam określić, to tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie oferty otrzymamy od wykonawców.
2: To zmieni nasze miasto.
6: Młodszy brygadier Rafał Napierkowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie. To są bardzo dobre wiadomości na pewno dla nas i ja liczę, że również dla mieszkańców Ostródy, jak również całego powiatu. Otóż rozpoczęliśmy, w zasadzie rozpoczynamy, bo jesteśmy po podpisaniu umowy, 6 już etap budowy w Górce. Wyłoniliśmy wykonawcę i o tyle jest to dobra wiadomość, że ten przetarg zawiera w sobie również zamówienie opcjonalne, co się wiąże z tym, że niewykluczone i tak też liczymy, że ten wykonawca będzie kończył inwestycje w przyszłym roku.
0: Ten wykonawca zaproponował kwotę nieco ponad 15 milionów złotych w tak zwanym prawie opcji. Mógłby pan wyjaśnić, czego dotyczy zamówienie podstawowe i to tak zwane prawo opcji?
6: Tak, skonstruowaliśmy w ten sposób przetarg ze względu na to, że środki budżetowe na ten rok mieliśmy ograniczone, ale one wcale nie były małe, bo w tym roku w planie budżetowym na inwestycje w Górce mamy w zasadzie 7 milionów 466 tysięcy, z czego trzeba pamiętać, że z początkiem roku kończyliśmy pracę z poprzedniej jeszcze umowy, z poprzednim wykonawcą, to też było zamówienie opcjonalne, na dokończenie placu i tej całej infrastruktury drogowej, nazwijmy ją sobie, na zewnątrz, to było ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. W tym roku zamówienie opcjonalne to jest wykonanie pomieszczenia kotłowni, jak również towarzyszącej infrastruktury. No i już wiemy, że na pewno będziemy realizować część zamówienia opcjonalnego. Wybierzemy ten etap największy i z niego będziemy wybierać zakres prac dla wykonawcy. Mianowicie już rozpoczniemy prace wykończeniowe w środku. Niewykluczone, że to będą już jakieś instalacje, ewentualnie jakaś część garażowa. W tej chwili właśnie liczymy budżet. Mamy zapewnienia, że być może jeszcze jakieś środki w tym roku zostaną nam przeznaczone, więc w najbliższych dniach zapadnie decyzja co do już samego zakresu z tego zamówienia opcjonalnego, więc ja liczę, że w przyszłym roku i dołożymy wszelkich starań i zapewnienia też takie są. Z końcem przyszłego roku będziemy przeprowadzać się do Górki.
0: Wizyta ministra spraw wewnętrznych i administracji kilka miesięcy temu była chyba bardzo dobrą wizytą dla was, bo po niej ukazały się informacje, że ministerstwo zagwarantowało pełne finansowanie dokończenia tej inwestycji.
6: Zgadza się. Zapewne miało to bardzo duży wpływ na to, że ta nasza inwestycja jest postrzegana jako ta priorytetowa do dokończenia. Prace są już na tyle zaawansowane, że w mojej ocenie, ale i w ocenie moich przełożonych każdego szczebla, zatrzymanie w jakiś sposób tej inwestycji nie ma zwyczajnie sensu.
0: Jak będzie wyglądał sam etap przeprowadzki? Czy wykonanie inwestycji wiąże się od razu ze stacjonowaniem tam strażaków?
6: Jeśli inwestycja zostanie zakończona, to bez zbędnej zwłoki i uzyskamy pozwolenie na użytkowanie obiektu, bez zbędnej zwłoki będziemy się przenosić. Wiadomo, że to jest proces. Dlatego też zamówienie opcjonalne, które będziemy uruchamiać, musimy przemyśleć dokładnie, od jakich pomieszczeń zacząć, bo być może część infrastruktury będzie można już tam w cudzysłowie przenosić, przewodzić wcześniej, o ile będziemy mieli pewne etapy zakończone, więc na pewno to będzie proces, natomiast my jesteśmy gotowi na to, żeby się przenosić. Opracowujemy też wewnętrzne swoje jakieś wytyczne i dotyczące przenoszenia chociażby stanowiska kierowania, bo to jest serce dysponowania i tam musi być ta cała infrastruktura sieciowa w 100% sprawna, zagwarantowana, sprawdzona wcześniej, więc to nie jest tylko przejechanie pojazdem pożarniczym z jednego garażu do drugiego, ale ta cała infrastruktura musi być wcześniej w odpowiedni sposób przygotowana, a przede wszystkim przetestowana.
0: Będzie jeszcze co najmniej jeden przetarg, czyli siódmy na dokończenie?
6: Ja liczę, że to już jest ostatni przetarg, tak? Tak sobie zaplanowaliśmy. Zobaczymy, co przyniesie kolejny rok i czy te zapewnienia finansowe, które mamy na dzień dzisiejszy, się potwierdzą. A jestem przekonany, do tej pory nie było takiej sytuacji, żebyśmy tych środków nie dostawali, o których była mowa. Więc ja liczę, że to jest ostatni przetarg na tej naszej budowie.
0: No to ja tylko przypomnę, że trwa taki korespondencyjny wyścig strażaków z policjantami, bo policjanci budują też nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie przy ulicy Gizewiusza. Trzymamy kciuki zarówno za jedną, jak i drugą formację. Zobaczymy, która pierwsza będzie finiszować.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Radio Mazury.
1: Jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów za

wędrówka jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

0: rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.
1: Gdybym miał strzelać w niebo zawsze, gdy zaczynam tęsknić, to posłałbym tam w górę więcej kulek im niż Nesquik.